Julian Van Mellert, baryton, oraz sopran Harriet Burns, a przy fortepianie śpiewakom towarzyszy Ian Tyndale. Słuchają Państwo dwójki muzycznej nocy Euroradia. W niej recital pieśni Franciszka Schuberta, który zaprezentowali wymienieni artyści w Montrealu 1 czerwca 2025 roku, czyli prawie dokładnie rok temu. Program ten przygotowany został z dużym wyprzedzeniem, gdyż zamówiony został na 200. rocznicę śmierci Franciszka Schuberta, która przypadnie w 2028 roku. No, pieśni Franciszek Schubert skomponował kilkaset, zatem nie dziwne, że trzeba przygotowywać ów program z dużym czasowym wyprzedzeniem. Wracamy na koncert do Muzeum Sztuki w Montrealu, do Berkeley Hall. Za nami m.in. słynne Ave Maria czy Auf der Brücke, a przed nami Antygona i Edyp, Gesange des Harfners czy m.in. Hoffnung. Zaczynamy od Harriet Burns, a później śpiewać będzie na zmianę, ale i w duecie z Julianem Van Mellertsem.

Tak zakończył się recital pieśni Franciszka Schuberta, zarejestrowany prawie dokładnie rok temu w Montrealu. Harriet Burns, sopran, i Julian Van Mellert, baryton, na koniec już w duecie. Towarzyszył im przy fortepianie Ian Tyndale. Słuchają Państwo dwójki muzycznej nocy Euroradia, w której Schuberta nigdy za mało, była jego pieśń, czas teraz na muzykę instrumentalną. Uwertura do opery Fierre Brasse.

Uwertura do opery Fierra Bras Franciszka Schuberta, nagranie orkiestry młodzieżowej ze Szwajcarii, dyrygował Maria Venzago. Z wczesnego romantyzmu przechodzimy do baroku, do mistrza klawesynu Jeana Philippa Rameau. Przed nami potwierdzenie owego mistrzostwa, pièce de clavecin ze słynną kurą. Nagranie z Warszawy, z naszego radiowego studia imienia Witolda Lutosławskiego, w którym to wystąpił i którym to owe pièce de clavecin wykonał akordeonista Andreas Beauregard. Jak ta muzyka brzmi na akordeonie pod palcami Beauregarda, no prawie jakby pod niego była skrojona.

Andreas Borregaard, duński akordeonista, mieszkający obecnie w Norwegii, w Oslo, koncertujący na całym świecie, a za nami jego koncert z Warszawy z 2012 roku, czyli z samego początku jego kariery. Na koniec tej godziny muzycznej nocy Euroradia w dwójce wrócimy do romantyzmu niemieckiego. W końcu rozpoczynaliśmy od Schuberta. Czas teraz na Schumana, a raczej czas na wiek, bo mowa oczywiście o Klarze Schumann, wielkiej pianistce w swoich czasach, propagatorce muzyki Roberta Schumana, którego jednak nazwisko później ją przyćmiło, a to ona była gwiazdą. Przed nami jej koncert fortepianowy Amol z op. 7 gra Elis Burla.

Elis Burla i Narodowa Młodzieżowa Orkiestra Szwajcarii pod dyrekcją Mario Wencego wykonali koncert fortepianowy a-moll Klary Schumann.

Andrzej Zieliński, witam Państwa ponownie. Zapraszam na drugą część muzycznej nocy Euroradia, która trwa do 5 rano. Ten drugi ustęp otworzymy znów, przenosząc się do studia imienia Witolda Lutosławskiego. W 2017 roku nasz królewski kwartet Royal String Quartet wykonał w tej sali trzeci kwartet smyczkowy szkockiego kompozytora Jamesa Macmillana. To była zapowiedź albumu, który ukazał się rok później z kompletem kwartetów smyczkowych tego twórcy. Royal String Quartet, jak wspomniałem, wykonał wówczas trzeci kwartet smyczkowy. Dzieło wyjątkowe, ascetyczne, jak mówił Macmillan, same nuty i nic więcej. Adam Suprynowicz z kolei dodawał, że ów kwartet był dla Macmillana odpoczynkiem po napisaniu opery Ofiarowanie, opartej na celtyckich mitach i pasji według świętego Jana. Cytuję, tylko dźwięk to czasem w zupełności wystarczy.

Royal String Quartet i trzeci kwartet Jamesa Macmillana. Na koniec muzycznej nocy Euroradia pozostaniemy przy numerze porządkowym 3. Tym razem będzie to trzecia symfonia francuskiej kompozytorki doby romantyzmu, wirtuoski fortepianu Louise Farenc. Farenc studiowała u Hummla i Moscheles'a, wykładała w konserwatorium paryskim, tam prowadziła klasę fortepianu. Przez lata tworzyła duet ze swoim mężem, flecistą Aristidem Farenc, jednak to imię żony przetrwało do czasów dzisiejszych. Przed nami jej trzecia symfonia, którą wykona Berner Kammerorchester, prowadzona przez Gracielle Contratto.

Graciella Contratto wraz z Bernańską Orkiestrą Kameralną wykonała trzecią symfonię G-moll Louise Farenc. Tak też zakończyliśmy dzisiejszą muzyczną noc Euroradia. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.

przy mikrofonie Michał Dębski. Dzień dobry. Dziś przygotowałem dla Państwa 5 duetów. Niektóre z nich są bardziej oczywiste, u niektórych te dwa osobne dialogujące głosy nieco się stapiają. Nasze duetowe spotkanie rozpoczniemy od muzyki fortepianowej i utworu Juliusza Statlera. Kompozytora, który urodził się w Krakowie w 1844 roku. Na początku zapowiadał się na świetnego pianistę, ale z czasem zrezygnował z koncertowania i oddał się komponowaniu, a także nauczaniu. Ostatecznie nie doczekał się wielu wydań swoich utworów, ale Anna Boczar i Bartłomiej Kominek, czyli Chopin Piano Duo, odnaleźli rękopis jego duetu na dwa fortepiany op. 27. Prezentuje się o tak.

Anna Boczar i Bartłomiej Kominek, czyli Chopin Piano Duo w duecie op. 27 Juliusza Statlera. Na początku naszego spotkania powiedziałem, że dziś w Fantazji Polskiej pojawią się duety nieoczywiste i faktycznie tak będzie w tym przypadku. Oto hymn Veni Creator, C-dur, op. 7 Józefa Elsnera na dwa chóry czterogłosowe. Czy w tej kompozycji z 1812 roku słychać tę odrębność obu czterogłosów? Przekonajmy się. Słuchamy chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka.

Veni Creator, opus 7 Józefa Elsnera. Pierwsze opracowanie tego hymnu w dorobku nauczyciela Fryderyka Chopina, utwór z 1812 roku. Skoro mowa o słynnych duetach uczniów i nauczycieli, to posłuchamy teraz utworu Franciszka Lesla, który pod koniec XVIII wieku wyjechał na studia do Wiednia, gdzie kształcił się u Józefa Haydna. W Wiedniu powstało opus pierwsze Lesla, czyli trzy duety koncertowe na dwa flety. Bardzo zgrabnie napisane kompozycje na niełatwy do połączenia zestaw instrumentów. Posłuchajmy drugiego duetu z tego zbioru w wykonaniu Elżbiety Gajewskiej i Hanny Turonek.

Elżbieta Gajewska i Hanna Turonek wykonały drugi duet koncertowy na dwa flety z opusu pierwszego Franciszka Lesla, polskiego ucznia Józefa Haydna. I tak Lessel debiutował w 1802 roku na wiedeńskim rynku wydawniczym. Wracamy do wokalnej muzyki duetowej. Tym razem łatwiej będzie nam usłyszeć poszczególne głosy. Będą to dwie pieśni religijne Stanisława Moniuszki, rozpisane na sopran, alt i towarzyszące im organy. Usłyszymy kolejno Intent Devotii, najprawdopodobniej z 1856 roku i napisane mniej więcej dekadę później Laudate Dominum. Usłyszymy nagranie z udziałem Jadwigi Rappe alt, Janny Kozłowskiej sopran oraz Jarosława Malanowicza organy.

Takie dialogi między głosami sopranem i altem wyobraził sobie w dwóch pieśniach religijnych Stanisław Moniuszko. Jego Intent Devoci oraz Laudate Dominum wykonały Jadwiga Rappe, alt, i Joanna Kozłowska, sopran, a na organach towarzyszył im Jarosław Malanowicz. W audycji poświęconej muzycznym duetom nie mogło zabraknąć utworów skrzypcowych. Literatura w tym zakresie dostarcza nam wielu kompozycji, na przykład Etiud Kaprysów z opusu 18 Henryka Wieniawskiego. Posłuchajmy drugiego z nich w tonacji Esdur. Grają Bartłomiej Nizioł i Daniel Stabrawa.

Bartłomiej Nizioł i Daniel Stabrawa wykonali etiudę Caprys Esdur, opus 18, numer 2 Henryka Wieniawskiego. I to był ostatni duet, jaki przygotowałem na dziś w Fantazji Polskiej. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i życzę dobrego dnia. Michał Dębski. Audycję zrealizował Adam Hrynkiewicz.

0: Słowo na dzień.
1: W codziennej próbie chrześcijańskiego życia dotkliwie odczuwamy to, co wydarzyło się w Ogrodzie Oliwnym. Było to najpewniej ulubione miejsce spotkań Jezusa i Jego przyjaciół. Powiedziałbym miejsce spacerów, rodzaj miejskiego parku. Ksiądz Janusz Pasierb wspominał, że w tym zaciszu, u zmierzchu dnia, powietrze wydaje się zdławione. Nie widać barwy żadnego z kwiatów, które kwitną tam w dzień. W nocy jest tutaj tylko zduszona cisza. Przez siatkę liści, jakby wyciętych z blachy, widać światła Jerozolimy. W takiej aurze

0: Jezus w otoczeniu Piotra, Jakuba i Jana przeżywa chwilę agonii, a więc ogromnej mordęgi, napięcia mięśni, aż do wylania krwawego potu. W kulturze greckiej słowo agonia oznaczało to wszystko, co odbywało się podczas wyścigów konnych, zapasów atletów walczących o palmę zwycięstwa. Później agonia zaczęła określać wszelki niepokój, a szczególnie strach towarzyszący zmaganiom ze śmiercią. W tym jezusowym doświadczeniu, którego przyczyną było wzięcie na siebie ludzkich grzechów, przeplatają się ze sobą modlitwa, wolność i ufność. To koniec jednego świata i początek drugiego, który rodzi się w udręczeniach. Pamiętajmy, agonia znaczy walka. W Jezusie następuje w tej nocnej scenerii przedziwne fizyczne i duchowe tarcie, którego owocem będzie kiełkowanie niezniszczalnego ziarna. I od tej chwili miłość będzie już zawsze możliwa, bo już zawsze będzie ktoś, kto kocha w sposób bezinteresowny. Słusznie powiedziano, że Jezus nie oddał siebie ani przywódcom religijnym, ani politycznym, ale grzesznikom w jakiejś przedziwnej ufności, która rozbraja przeciwnika. Tam, gdzie nie było miłości, Jezusowa miłość oddała siebie, siebie zasiała i z obumarłego ziarna zrodziła się miłość zbawcza. Żeby to sobie w jakiś sposób przybliżyć, zróbmy pewien eksperyment. Połóżmy się na chłodnej ziemi. Aby odczuć jej chropowatość, ciężar, zachowajmy całkowite milczenie. Wystawmy się na deszcz, zimno, ciemność, intrygi nieżyczliwego środowiska. Wówczas odkryjemy, że sam Jezus wiedzie nas w to miejsce i chce, abyśmy ten gest pojęli jako wychowanie do nadchodzącej radości. Abyśmy rozpoznali, że w Kościele krzyż jest zawsze czymś teraźniejszym. Nie jako oczywiście narzędzie zbrodni, ale jako narzędzie zbawienia. Pan Jezus umarł nie tylko dlatego, że ludzie podjęli bandycką decyzję zamordowania Go. Umarł, ponieważ taka była Jego wola. Chciał doprowadzić do naszego zbawienia na drzewie krzyża. Belka pionowa wskazuje, że na krzyżu Zbawiciel, najwyższy i wieczny kapłan, przywrócił naszą łączność z niebem, zaś rozłożone na krzyżu ramiona, że im żarliwiej zwracamy się ku ukrzyżowanemu, tym więcej wzajemnie dla siebie jesteśmy przyjaciółmi, którzy potrafią zrezygnować z siebie na rzecz kogoś drugiego.
1: Mówił ksiądz profesor Jan Sochoń.

0: Minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry Państwu. Ada Tomaszewska, Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Niecieck-Mac i Tomasz Szachowski, który przygotował dla nas muzykę. W takim zestawie zapraszamy Państwa do spędzenia czasu z nami aż do 10:00 razem z czwartkowym porankiem dwójki. Dziś już 28 maja. To 148 dzień roku. Do końca roku pozostaje zatem 217 dni. Od 28 maja zostaje 30 dni do wakacji. Czas na życzenia imieninowe, a imieniny obchodzą dziś Augustyn, Jaromir, Justyna, Emil, Ignacy, Wilhelm i Wiktor. Wszystkiego najlepszego dla Państwa.
1: Pogoda.
0: Na zachodzie kraju będzie słonecznie, a w pozostałej części kraju pogodnie. W drugiej części dnia na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Spadnie tam od 2 do 5 litrów na metr kwadratowy. Na krańcach północno-wschodnich nie można wykluczyć pojedynczych.

A budził nas Alfred Reynolds i Royal Ballet Sinfonia pod dyrekcją Gavina Sutherlanda. 6:05 to czas, byśmy opowiedzieli Państwu, zdradzili, co czeka nas w dzisiejszym poranku dwójki. To między innymi zaproszenie na festiwal Breaking Classic, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. Za chwilę będzie można zacząć kupować już bilety na to wydarzenie, które odbywa się po raz drugi w parku w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim. O programie i o zaproszonych artystach opowiedzą dyrektorzy artystyczni

festiwalu Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz. Nasi goście będą z nami od godziny 8.30. W audycji także poezja laureatów Międzynarodowej Nagrody Poetyckiej imienia Zbigniewa Herberta i głos Pawła Malinowskiego, kompozytora, którego prawykonanie i utwór

0: zaufania do drugiego człowieka, ponieważ najczęściej wymaga ona wykonawcy. A tak się złożyło, że ja moich utworów nie wykonuję.
1: To głos Pawła Malinowskiego. Czeka nas także przegląd prasy Magdaleny Mikołajczuk i rozmowy z laureatami 23. programu stypendialnego Młoda Polska. Będą także rekomendacje Wojciecha Malajkata i relacja Adama Suprynowicza z Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY. A teraz przypomnimy, czego słuchają Państwo w drugim programie Polskiego Radia.

0: Edward Elgar, kompozytor żywo zainteresowany polską historią, Brytyjczyk, który dedykował utwory samemu Paderewskiemu. To taniec bawarski numer 3. To nagranie zarejestrowano 20 lat temu.
1: Kalendarium.
0: Dziś 28 maja, a rocznice związane z tą datą przedstawi osoba, która przedstawi się sama.
2: Ja nazywam się Fitzwilliams, Katarzyna Fitzwilliams, ale nie jestem sama.
3: My name is Bond. James Bond.
2: Postać agenta 007 przywołujemy w związku ze 121. rocznicą urodzin Iana Fleminga, mówi Jacek Szczerba, krytyk filmowy.
4: Po pierwsze jest to fantazja wiecznego chłopca, czyli kogoś, kto mówi o Flemingu, kto naprawdę pracował w wywiadzie, naprawdę był takim bon vivantem i właściwie jak się porównuje opis Bonda z tym, jak wyglądał młody Ian Fleming, to jest właściwie Ian Fleming w stosunku 1:1. Czyli on o sobie pisał i o tym, jak mogłoby wyglądać jego życie, gdyby się trochę inaczej potoczyło, gdyby się jego takie szczeniackie marzenia spełniły. To jest taka zabawa. No, tym bardziej jakby to jest istotne, że kiedy pisał pierwszego Bonda, to za chwilę jego życie się miało gwałtownie ustatkować, czyli miał się właśnie ożenić, miał zostać ojcem, więc taki jego ostatni wybryk, czy wygłup nawet, w który on sam niespecjalnie wierzył. Więc Bond to nie jest klasyczny szpieg, to jest po prostu takie no, wyobrażenie bajeczne szpiega. Poza tym no, wiele osób, ci, którzy pisali różne rozprawy teoretyczne o Bondzie, porównywali go do rycerza średniowiecznego, bo w końcu który szpieg się przedstawia z imienia i nazwiska, a częścią Bonda kanoniczną jest Bond, James Bond, przedstawia się, no więc to zupełnie nie jest szpiegowskie.
2: Nie wiem, czy James Bond, ale z pewnością Graham Bond, brytyjski muzyk, grywał na organach Hammonda. Więcej, jako jeden z pierwszych w historii zaczął używać organów Hammonda w muzyce rockowej i bluesowej. A dzisiejsza kartka w kalendarzu to dzień urodzin Wojciecha Karolaka, uznawanego za jednego z wirtuozów organów Hammonda w Europie. Pianista, saksofonista, kompozytor i aranżer, muzykiem został z przypadku i z konieczności.
5: Ja pochodzę z rodziny z jednej strony aktorskiej, ze strony matki, bo dziadek był słynnym komikiem kina przedwojennego, głównie kina, aczkolwiek nie tylko. Nazywał się Józef Orwit i to jest ten dziadunio, który się tak strasznie denerwuje na filmie Piętro Wyżej. Więc tradycje aktorskie, a z drugiej strony plastyczne, bo matka i ojciec skończyli Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, a w ogóle rodzina nie krakowska, tylko warszawska. Ja jestem uformowany, jakby to można teraz powiedzieć, nie sformatowany w Krakowie, bo tam od 5 roku życia przebywałem. Po prostu wysiedlono nas z Warszawy. I potem okazało się, że nie mogę zostać plastykiem, bo jestem daltonistą. I w ciągu 2 miesięcy znaleziono mi inny zawód, w cudzysłowie zawód. Mianowicie, że skoro nie mogę być plastykiem, to będę muzykiem. No, ale nie wzięto pod uwagę, jeżeli 14-latek ma być muzykiem, to jego szanse są właściwie nikłe, bo zaczynać się uczyć grać powinno, kiedy się ma 6-7 lat. Natomiast tak naprawdę muzyką się zainteresowałem dopiero wtedy, kiedy usłyszałem jazz. I od tego momentu zaczął się jakiś taki mój poważniejszy stosunek do muzyki.
2: A dziś życzenia nieustającej ciekawości światem przesyłamy kompozytorce i dyrygentce Joannie Wnuk-Nazarowej.
6: Jestem człowiekiem pędzącym do przodu, cały czas niechętnie oglądającym się w tył, nie wspominającym zbyt często, nie spotykającym się z koleżankami ze szkoły, czy nawet ze studiów. Ciekawa tego, co będzie jutro, pojutrze, co będzie za 10 lat, a może i Bóg da, że za więcej, bowiem jestem z rodziny długowiecznej. Moja prababka miała 102 lata, jak umarła w Gdyni. Niedawno się dowiedziałam, że jest to miasto podobno o największym procencie stulatków, a ja sama się urodziłam w Gdyni. Więc cóż to dla mnie współczesność, kiedy rozmawiałam z tą prababką, byłam dziewczynką, no nie taką znowu małą. Kiedy rozmawiałam z prababcią, to rozmawiałyśmy o jej młodości. Urodziła się w grudniu przed powstaniem styczniowym. Nie musiała się w szkołach jeszcze uczyć po niemiecku, ponieważ Bismarck prusyfikację zaczął kilka lat później. To jej córka, moja babcia, która mnie wychowała, protestowała przeciwko karaniu.

0: Dniu Dzieci we wrześniu i też robili strajk na Pomorzu w szkole, ponieważ ona była bita za mówienie po polsku na przerwie. To jest jedna część mojego rodzinnego życiorysu, która być może dla ludzi, którzy znają mnie, może nie tak szczegółowo, może być zaskoczeniem, dlatego że zwykło się podkreślać tę kolorową drugą stronę życiorysu rodzinnego, czyli to, że jestem praprawnuczką brata Sabały po ojcu, Zakopiańczyku. I takie uproszczenie zawsze stosowałam od dzieciństwa, że mówiłam, o, ja jestem pół góralka, pół Kaszubka, to człowiek uparty i przebojowy, ale trochę nieufny, tak jak to Kaszubi, a umiejący nawiązywać kontakt z ludźmi, jak to górale. A oczywiście prawda jest o wiele bardziej złożona.
1: Najlepsze życzenia dla Joanny Wnuk Nazarowej. A wracając do Wojciecha Karolaka, oto jeden z jego utworów, A Day in the City, z autorskiego albumu wydanego w 1974 roku.

Wojciech Karolak i zespół pod kierownictwem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego Nowi Singers. To nagranie z 1974 roku, a organy Hammonda, elektryczne pianina, nuty, zapiski i pamiątki po Wojciechu Karolaku, jednym z najwybitniejszych polskich jazzmenów, będą żyły dalej, tym razem wśród młodych muzyków. W zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie wczoraj uroczyście nadano imię artysty jednej z sal. I niech to będzie sala dobrych wykonań. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia na zegarach 24 minuty po 6:00.

0: Stanisław Moniuszko, o poranku to tańce góralskie z trzeciego aktu opery Halka w wykonaniu zespołu Europa Galante pod dyrekcją Fabio Biondiego. Stanisław Moniuszko powróci dziś w naszej audycji wraz z płytami, które mamy dla Państwa. Szczegóły kilka minut po siódmej.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Wczoraj Międzynarodową Nagrodę Poetycką imienia Zbigniewa Herberta odebrała w Warszawie rumuńska poetka Anna Blandiana. My w poranku przypominamy poezję laureatów z lat poprzednich. Dziś wiersze Agi Miszol.
2: Wieczór literacki przełożyła Angelika Adamczyk i Justyna Radczyńska. Cisza zaległa na sali. Tkwie w pęcherzyku światła. Nogi tancerki w moich nogach powstrzymują się od piruetów, a niesamowity sopran w mojej piersi grozi wybuchem i rozbiciem szyb w wielkich oknach, ale ja ani drgnę. Faszysta od poezji już podnosi moją rękę, żebym powiedziała coś porywającego o rasie poetów, ale błazen we mnie chce was rozśmieszyć, aż zaczniecie się trącać łokciami i spadać z krzeseł wy wspólnicy puenty, ale ja ani drgnę. Zastygam przed mikrofonem strachem na wróble. Opieram się na kartkach i otoczona ciemnością czytam szybko, szybko rzeczy, które wymyślam powoli.
0: To jeden z wierszy Agi Miszol, a ten głos to oczywiście Maja Komorowska. Dwadzieścia dziewięć minut pozostaje do godziny siódmej. Czas na spotkanie z Fryderykiem Chopinem. Dziś mamy dla Państwa Tarantelle a dur. Utwór skomponowany przez Chopina w 1841 roku. Badacze spierają się o powodach, dla których Chopin postanowił ten utwór napisać. Skąd zrodziła się ta inspiracja? Możliwe, że w grę wchodziło przelotne zetknięcie z włoską muzyką popularną podczas wizyty w Genui. A fascynacja tarantellą Fryderyka Chopina brzmi tak.

0: Na fortepianie grał francuski pianista Samson François, a to utwór Fryderyka Chopina Tarantella Astur. 35 minut po 6 za kilka dni w sobotę 31 maja na Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody w Lublinie poznamy kwartet smyczkowy Pawła Malinowskiego. To utwór skomponowany na zamówienie Polskiego Radia z inicjatywy Radiowej Dwójki. Kwartet na smyczki. Taki jest tytuł tego utworu. Tym razem wykonawcami będą muzycy kwartetu Royal, a z kompozytorem spotkała się Ewa Szczecińska. Proszę posłuchać, co Paweł Malinowski powiedział jej o swoim najnowszym utworze.
1: Nazywam się Paweł Malinowski. Jestem kompozytorem, a przynajmniej mogę powiedzieć, że piszę muzykę. Od długiego czasu myślę, dlaczego piszę tę muzykę i dlaczego to jest muzyka komponowana, muzyka współczesna. I myślę sobie o tym, że to, co jest wyjątkowe w muzyce współczesnej, to jest to, że ona wymaga zaufania do drugiego człowieka, ponieważ najczęściej wymaga ona wykonawcy. A tak się złożyło, że ja moich utworów nie wykonuję. I wszystkie opowieści, które mógłbym powiedzieć o moich utworach, łączą się gdzieś z tą sytuacją wykonawczą. W wypadku utworu, o którym będę więcej dzisiaj mówić, też ci wykonawcy są bardzo ważni, ale miałem przyjemność pracować ze wspaniałymi

0: z tych no, mniej więcej 10 lat, o których myślę jako tego czasu dorosłego komponowania. I często to oni byli jakimś takim punktem wyjścia do tego, co się działo już później z dźwiękiem, co się działo z muzyką. Czasami pokazywali mi rejestry czy dźwiękowe techniki, które później chętnie z nimi przepracowywałem i w utworach one pojawiały się czasami w bardzo trudnych połączeniach. Mam wrażenie, że moja muzyka nie jest bardzo łatwa do grania, ale jednocześnie to pewne tarcie czy pewna taka sytuacja czasami trudnego dialogu sprawia, że ta muzyka może być żywa i nie jest czymś takim wygenerowanym przez maszyny czy komputery. Mam wrażenie, że obecnie jest to dla mnie bardzo dalekie, szczególnie w czasie, kiedy tak wiele rzeczy powstaje w formie jakiejś generatywnej czy w jakiejś takiej formie zupełnie zdehumanizowanej. Więc myślę, że to jest muzyka o człowieku, a wynikają z tego różnego rodzaju konsekwencje, które mogą Państwo usłyszeć w tych utworach. Najczęściej one są ciche, najczęściej są one w jakiś sposób nostalgiczne. Nawiązują też do muzycznej przeszłości. Czasami jest to przeszłość bardzo odległa, czasami jest to przeszłość całkiem bliska. Tak wyobrażam sobie tę moją pracę jako taki proces rozumienia się z drugim człowiekiem. Wybrałem, czy sięgnąłem po kwartet smyczkowy, wydaje mi się dość świadomie. Mam wrażenie, że to jest taka sytuacja ekstremalnie kameralna. To znaczy, kiedy mówiłem wcześniej, co mnie ciekawi w muzyce, a w muzyce tej komponowanej właśnie ciekawi mnie relacja z wykonawcami, to mam wrażenie, że kwartet jest taką sytuacją kameralną do potęgi. Po pierwsze, to gatunek znaczący i można od tego uciekać, ale ja mam wrażenie, że też ciekawie jest to wyzwanie podjąć czy przyjąć. Po drugie, zawsze podobała mi się pewna minimalność tej obsady, polegająca na tym, że instrumenty są dość mobilne, nie wymagają one wielkich ustawień, wielkich scenicznych, dodatkowych elementów, kabli, tysięcy pulpitów, jak i dodatkowych licznych przedmiotów. I jestem niezwykle szczęśliwy, że ten utwór powstaje dla Royal String Quartet. Wykonawców, którzy chyba tę formę rozumieją no, wspaniale i w pełni. Dlatego czuję, że mam tutaj ich ogromne wsparcie i zaufanie. To, że kwartet jest na smyczki, bo właśnie tak się on nazywa, kwartet na smyczki, nie oznacza, że jest to utwór korzystający tylko i wyłącznie z języka tradycji. Ja staram się myśleć o tych instrumentach totalnie, staram się szukać tego, gdzie są ich granice. No i staram się właśnie snuć taką szkatułkową w tym wypadku opowieść, która już od dawna mnie fascynowała i do której od dawna chciałem sięgnąć. Próbowałem czasem już te szkatuły budować, ale tutaj mam wrażenie, że to będzie mocno widoczne.
1: Czekamy zatem na tę kompozycję, a o swoim najnowszym utworze, kwartecie na smyczki skomponowanym na stulecie Polskiego Radia, mówił Paweł Malinowski. Przypomnę, utwór wykona premierowo Royal Quartet w najbliższą sobotę w ramach Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody, oczywiście w Lublinie. Koncert będziemy transmitować na naszej antenie. Od 18 do 20 Filharmonia Dwójki poprowadzi to spotkanie Adam Suprynowicz, a w Studiu Dwójki będzie z Państwem Michał Dębski. Do Lublina zajrzymy jeszcze dziś po 8. Adam Suprynowicz opowie o pierwszych koncertach i programie. 20 minut pozostaje do godziny 7 i ten czas spędzimy z Giuseppe Verdim i uwerturą do opery Dzień Panowania albo Fałszywy Stanisław. To opera, która opowiada o Stanisławie Leszczyńskim.

Kwadrans pozostaje do godziny 7:00, a teraz wspomnienie tego, co wydarzyło się na naszej antenie wczoraj, czyli audycji O Wszystkim z Kulturą, której tematem był Klub Inteligencji Katolickiej, KIK. Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie w tym roku obchodzi swój jubileusz, to już 70 lat istnienia tej instytucji. Przez 7 dekad stowarzyszenie wspierało i wspiera dialog międzyreligijny, rozwój ruchu Solidarność, a także działało na rzecz praw człowieka i wspólnego dobra społeczeństwa obywatelskiego. W 2022 roku Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie był jednym z inicjatorów przeprowadzania badania, które zapisało się w historii polskiej socjologii. Po raz pierwszy zbadano na tak dużą skalę zarówno świeckich Polaków, jak i osoby duchowne. Inicjatorom przyświecał jeden cel, by dostarczyć rzetelnej diagnozy relacji między polskim społeczeństwem a Kościołem katolickim. We wczorajszej audycji O Wszystkim z Kulturą rozmawialiśmy zarówno o działalności KIK-u, jak i o raporcie z tych badań zatytułowanym Dwa brzegi, jeden

0: pięknej rzeki. Z gośćmi rozmawiała Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Odbieram Klub Inteligencji Katolickiej jako takiej grupy ludzi bardzo zaangażowanych w życie społeczne, ale dla którego Kościół jest bardzo znaczącą też instytucją, ale taką organizacją, taką grupą, która jednak w ostatnich latach, widzę to wyraźnie, była lub nadal jest trochę właśnie przez ten Kościół, przez środowiska związane z Kościołem odsuwana na bok, albo z którymi Kościół, ten instytucjonalny polski, nie do końca się zgadza. Czy zgodzi się pan ze mną?
2: Myślę, że to bardzo jest różnie, bo nasz Kościół też nie jest jednorodny, a wręcz różnorodność powinna być jego istotną cechą. Więc pewnie różnie jesteśmy odbierani. My też nie jesteśmy bardzo jednolitym środowiskiem i jest u nas dużo osób o szalenie różnych postawach, wrażliwościach, wieku. Więc różnie to jest. Na pewno czujemy się bardzo częścią Kościoła i jest on dla nas ważny. To myślę, że to mogę powiedzieć. Powodem naszego skupienia na tych badaniach była właśnie ta troska o Kościół, który uważamy za ważny dla nas. Natomiast widzimy i obserwujemy to, co też widać mocno w tych badaniach. Takie trochę zniecierpliwienie Kościołem, znużenie, zawód Kościołem. To oczywiście też pokazują badania społeczne. Mamy wyniki sprzed kilku lat badań Pew Research, które pokazują, że w Polsce jest największa różnica w praktykach religijnych między młodszym pokoleniem a starszym pokoleniem. Widzimy statystyki zaufania wobec Kościoła, które też pikują w dół od kilku lat, coraz mniej. I tak dalej, i tak dalej. Można mieć kilka postaw wobec takich zjawisk.
1: Można się tym nie przejąć.
2: Można się tym nie przejąć, można się na to obrazić, a można spróbować to zrozumieć. I to chyba było nam bliskie i zawsze jakoś, myślę, jest w tych naszych kichowskich działaniach bliskie działanie, żeby spróbować zrozumieć i dotrzeć do sedna. Bo to jest takie spojrzenie nie na społeczeństwo polskie jako na jakiś jeden zbiór, ale żeby zobaczyć pewne niuanse postaw, które tutaj się pojawiają. W dobie też tych wielkich, skomplikowanych problemów geopolitycznych, ekologicznych, społecznych, w których się znajdujemy, potrzebujemy nadziei. A nadzieja ta chrześcijańska jest ciekawą kategorią. Wierzymy, że jest jakąś łaską, ale ona jest też postawą. To nie jest optymizm, który jest jakąś emocją czy takim nastawieniem, ale nadzieja jest taką postawą nawet wobec trudów, wobec skomplikowania, wobec tego, z czym się mierzymy, z czym nie dajemy sobie rady, że to ma wszystko jakiś sens, że to gdzieś prowadzi i że my też możemy w tym mieć jakiś swój udział. Więc to jest, myślę, duża wartość, którą chrześcijaństwo wnosi w te niespokojne czasy.
0: Zapis audycji Aldony Łaniewskiej-Wołk jest już na naszej stronie polskieradio.pl, a opowiadał jeden z gości tego spotkania, Jan Murawski, sekretarz generalny Klubu Inteligencji Katolickiej. To, co z pewnością jest wielkim sukcesem KIK-u, to wspólnota, której tak nam bardzo wszystkim brakuje.

Za oknem pogoda robi się coraz lepsza, to taki kolejny znak, że lato za pasem. A my właśnie pomożemy Państwu przygotować się do tego, co czeka nas latem, dokładnie na przełomie lipca i sierpnia. W Parku Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, tuż pod Warszawą w zasadzie, odbędzie się kolejne spotkanie, drugie już festiwalu Breaking Classic. Zapowiadaliśmy rano, że czekają nas dzisiaj wielkie atrakcje. O 8:30 spotkanie z dyrektorami artystycznymi tego festiwalu, Jakubem Józefem Orlińskim i Aleksandrem Dębiczem. Czekamy na naszych gości, a co czeka nas jeszcze dziś w poranku dwójki, to między innymi przegląd prasy. Magdalena Mikołajczuk jest już na posterunku, a także rozmowy z laureatami 23. już odsłony programu stypendialnego Młoda Polska.

0: Autopromocja.
1: To się czyta. Michał Jędryka. Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia.
2: Szukałem śladów porwań, zniknięć, czegokolwiek. Po chwili otworzyły się drzwi gabinetu i wyszedł z niego jakiś pan z dzieckiem. Przeszli chodnikiem obok klombu i wsiedli do czarnej Wołgi. Odjechali nią w kierunku Katowic.
3: Czyżby? Czarna Wołga? A więc jednak.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
0: Zachęcam do słuchania. Arkadiusz Janiczek. Autopromocja.
5: A na zegarach już 7.
6: Wujka, jesteś na misu. Trylog gurtu.
5: Dziś czwartek to już 148 dzień roku. Do końca roku pozostaje 217 dni, a do wakacji już tylko 30 dni.
4: Poranek dwójki.
5: Najlepsze życzenia imieninowe dla Augustyna, Jaromira, Justyny, Emilii, Ignacego, Wilhelma i Wiktora. To Państwa dzień. Proszę przyjąć od nas najlepsze życzenia. Ada Tomaszewska, Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Nieciecka-Mac, a także Marcin Pesta jest już z nami, który przedstawi Państwu wiadomości kulturalne.
7: Dzień dobry Państwu. Rumuńska poetka Anna Blandiana została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta 2026. Jury doceniło artystkę m.in. za bezkompromisowy sposób wyrażania oporu przeciw totalitaryzmom oraz wiarę w zwycięstwo świata wartości. Anna Blandiana odebrała wyróżnienie podczas wczorajszej gali w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie.
8: Za każdym razem, gdy dostaję nagrodę, a dostałam ich już całkiem sporo, mam wrażenie pewnej powtarzalności. To nie jest pierwsza nagroda, którą otrzymuję w Polsce. Jestem też laureatką Nagrody Europejski Poeta Wolności. Natomiast ta jest absolutnie szczególna, bo nosi imię poety, z którym czuję się

0: solidarna. Czuję z nim pewne powinowactwo losu, bo prowadziliśmy podobną walkę i odnosiliśmy podobne zwycięstwa. Myślę też, że nagrody przyznawane mi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej są ważniejsze niż nagrody przyznawane na Zachodzie, bo w naszych krajach łatwiej jest zrozumieć niuanse tej poezji. Dociera ona głębiej i jest lepiej rozumiana.
1: Dziś zaplanowano spotkanie z laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta, Anną Blandianą, i tłumaczką Joanną Kornaś-Warwas oraz premierową prezentację książki Zapada we mnie cisza. Początek o 19:00 w Centrum Praskim Koneser w Warszawie, a rozmowę poprowadzi Magdalena Kicińska. 104 osoby otrzymały stypendia 23 programu Młoda Polska. Dzięki środkom przyznawanym przez Ministerstwo Kultury, młodzi artyści w wieku od 10 do 35 lat realizują m.in. filmy krótkometrażowe i spektakle teatralne, wydają płyty, książki, albumy, wyposażają pracownie, organizują wystawy oraz finansują studia za granicą. Niektórzy planują przeznaczyć te pieniądze na zakup instrumentów, jak najmłodszy stypendysta, 12-letni Mikołaj Brzostowicz.
2: Zakup fortepianu do ćwiczenia. Moim marzeniem jest nie tyle co wygrać konkurs chopinowski, ale wziąć w nim udział. I moim drugim marzeniem to zagrać z orkiestrą. Ja zwyciężyłam 4. alternatywę konkursową właśnie Radia Chopin. Dało mi to, że grałem w wielu miejscach, na przykład na festiwalu Chopin w Antoninie z kwartetem smyczkowym koncert F-u Fryderyka Chopina i nagrywałem recital audio-wideo w studiu Spielmana.
1: Stypendium po raz drugi otrzymała też pianistka Aleksandra Hortensia Dąbek.
3: W tym momencie będę dwukrotną stypendystką Młodej Polski. Moje pierwsze stypendium było przeznaczone na zakup fortepianu właśnie w celu przygotowania się do konkursu chopinowskiego, za co jestem niesamowicie wdzięczna, ponieważ ten instrument ma ogromne znaczenie w trakcie przygotowań, żeby móc ćwiczyć właśnie na instrumentach najlepszej jakości. A drugie stypendium przeznaczę na wydanie i nagranie płyty z muzyką Adolfa Gutmana i pozwoli mi się to dalej rozwijać jako artystce oraz pogłębiać repertuar.
1: Wśród tegorocznych stypendystów znalazł się również nasz redakcyjny kolega Andrzej Zieliński. Wysokość stypendium wynosi od 35 do 55 tysięcy złotych. Do tegorocznego programu wpłynęło ponad 1200 wniosków. Spotkania z autorami najpopularniejszych polskich kryminałów, wykłady i tematyczne spacery. Gratka dla miłośników powieści grozy we Wrocławiu. W mieście rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Kryminału. W tym roku organizatorzy przygotowali pasmo wykładowe Nauka w praktyce śledczej, mówi koordynatorka wydarzenia Ewa Dąbrowska.
4: Wydaje nam się, że to jest coś, co cały czas interesuje czytelników. To ile w tych książkach kryminalnych jest rzeczywiście prawdy, a ile zmyślenia, to jak bardzo autorzy wspierają się faktyczną wiedzą, a ile zostawiają swojej wyobraźni. Porozmawiamy na przykład również o lokalności w kryminale, czy o tym, dlaczego tak wiele kryminałów sięga po mrok jako środek wyrazu, po brutalność, po krew i czy to jest tak naprawdę potrzebne w kryminale.
1: Uczestnicy będą mogli posłuchać ekspertów, pojawią się też autorzy, m.in. Maciej Siembieda, Wojciech Chmielarz, Izabela Janiszewska czy Piotr Kościelny. Międzynarodowy Festiwal Kryminału potrwa we Wrocławiu do niedzieli. W serwisie smutna informacja: w wieku 95 lat zmarł Albert Wolski, jeden z najwybitniejszych kostiumografów amerykańskiego kina i dwukrotny laureat Oscara. Nagrody Amerykańskiej Akademii zdobył za kostiumy do filmów Cały ten zgiełk Boba Fossa oraz Bugsy Barnego Levinsona. Wolski współpracował z największymi reżyserami Hollywood, tworząc kostiumy m.in. do filmów Grace, Manhattan czy Birdman. Karierę rozpoczynał na Broadwayu w latach 60., a jego projekty ceniono za elegancję, precyzję i umiejętność budowania charakteru postaci poprzez kostium. To były wiadomości kulturalne, kolejne o 9:00, a po szczegóły informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskiradio.pl.
5: Pogoda. Czas z temperaturami przypominającymi gorące lato w Polsce na chwilę dobiegnie końca i dziś się o tym przekonamy. Choć będzie to na ogół pogodny dzień z szansą na deszcz tylko lokalnie, to czeka nas wyraźne ochłodzenie. W wielu regionach nawet w dzień odnotujemy mniej niż 20 stopni, a w nocy

z czwartku na piątek niewiele zabraknie do przymrozków. Od rana jest rześko ze spadkami temperatury poniżej 10 stopni. Spodziewamy się jednak dobrej pogody z dużą ilością słońca, małym bądź umiarkowanym zachmurzeniem i na ogół bez opadów. Dalsza część dnia to przejściowe pogorszenie pogody, które może pojawić się na Warmii, Mazurach, Podlasiu oraz na wschodzie i północy.

0: kraju możemy liczyć na kontynuację stabilnej, słonecznej i niestety suchej aury.
1: Reklama.
2: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
3: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
2: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
4: Cicho, wiem.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
7: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
6: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Reklama.
0: A my w dwójce mamy dla Państwa Dzień Dziecka już dziś. Mamy dla Państwa 2 doskonałe płyty. Proszę do nas pisać na adres poranek2@polskieradio.pl. A w zestawie dziś nagroda dodatkowa Moniuszko i Przyjaciele Romantycy. To płyta, która ukazała się nakładem wydawnictwa Dux. A nasza płyta tygodnia to koncert na róg i orkiestrę Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Martina Owena i zespołu Manchester Camerata.

0: To jeden z utworów z naszej płyty tygodnia, Mozart i koncert waltorniowy numer 2 S-dur. Martin Owen i zespół Manchester Camerata pod dyrekcją Takacza Noc.
1: Poranek dwójki.
0: Wczoraj wręczono kolejne nagrody Młoda Polska. To idzie młodość, można powiedzieć, a my w radiu cieszymy się z tych nagród szczególnie.
2: Stypendium na kontynuację przygotowań i wydanie książki dotyczącej historii Orkiestr Polskiego Radia otrzymuje pan Andrzej Zieliński.
3: Mianowicie o historii orkiestr rozrywkowych radiowych, naszego najcenniejszego klejnotu w zasobach Archiwum Polskiego Radia.
0: Andrzej Zieliński do tych klejnotów z zasobów Polskiego Radia wraca na naszej antenie nieraz. Andrzeju, bardzo, bardzo gratulujemy. Zapraszamy Państwa dziś także na kolejne spotkanie z Wojciechem Malejkatem.
4: O dojrzewaniu, o pamięci, o rodzinie, o pożądaniu, o śmieszności, o przemijaniu.
0: A o czym opowiadał Wojciech Malejkat, przekonają się Państwo już niebawem.

0: Muccio Clementi i sonata fortepianowa D-dur. Na fortepianie grał Nikolaj Demidenko, choć ukończył konserwatorium moskiewskie, to pianista z brytyjskim paszportem, bo taki paszport wybrał.
1: Przegląd prasy.
0: Magda Mikołajczuk, zapowiadałam, że jest już na naszym radiowym pokładzie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co dziś

0: Leści w prasie.
1: Szeleści na przykład Marilyn Monroe, bogini z sąsiedztwa. Taki tytuł w Polityce ma tekst Mirosława Pęczaka, bo Marilyn Monroe urodziła się 100 lat temu. Ikona popkultury, aktorka, która w Polsce przez lata była symbolem niekoniecznie dzięki swoim rolom. I to ciekawe, że Mirosław Pęczak przypomina, w jaki sposób w świadomość Polaków w ogóle wchodziła postać Marilyn Monroe. Bo jak pisze Mirosław Pęczak, co młodsi polscy kinomani mogą być zaskoczeni informacją, że w drugiej połowie lat 50., kiedy platynowa blondynka stała się najjaśniej świecącą gwiazdą Hollywood, filmów z jej udziałem w polskich kinach właściwie nie było. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk w wydanej właśnie biografii aktorki Marilyn Monroe Wszystkie twarze bogini opisuje trudną dziś do zrozumienia sytuację, w której słynne komedie z Marilyn, jak Słomiany wdowiec czy Książę i aktoreczka, znalazły się w polskich kinach dobrych kilka lat po amerykańskich premierach. A Przystanek autobusowy czy Rzeka bez powrotu dopiero w roku 1968. Stosunkowo najszybciej na polskie ekrany trafił ostatni film Marilyn, obraz Skłóceni z życiem. Pojawił się w kinach w 1962 roku, czyli ledwie rok po premierze. Na fali odwilży 1956 roku Polacy mogli się całkiem sporo dowiedzieć o Marilyn z prasy, choćby z przekroju czy filmu. Od początku lat 60. każdy kolejny film, w którym występowała, był też recenzowany w Polityce, czym zajmował się regularnie najbardziej złośliwy prześmiewca rodzimej krytyki filmowej Zygmunt Kałużyński. I teraz cytat, który myślę dla nas współczesnych, kiedy wiemy, jak wiele popkultura, kultura czerpie z postaci Marilyn Monroe, jak w muzyce też się przecież pojawia, czy u Lady Gagi, czy pojawia się u Madonny i tak dalej. Cytat brzmi z Kałużyńskiego tak. W recenzji z pół żartem, pół serio ogłosił, że Marilyn jest istotnie imponująca. Jest to blondyna tęga i biuściasta, zawsze w obcisłych sukniach, o naiwnie głupim spojrzeniu, które stanowi kontrast z jej prowokacyjnym wyglądem. Podobno w Hollywoodzie wyznaczono jej rozmyślnie typ erotyzm w połączeniu z głupotą, co przyciąga masy przeciętnych widzów mężczyzn onieśmielonych na widok olśniewających gwiazd, niedostępnych dla śmiertelnika. I dalej pisze Mirosław Pęczak, jeśli tę opinię skonfrontujemy z wciąż żywym mitem Marilyn, będziemy w kłopocie. No bo niby pozostaje prawdą, że grała przede wszystkim rolę słodkich blondynek, uległych wobec niekoniecznie wyrafinowanych umysłowo facetów, jednak jej postać bardzo szybko stała się czymś wyjątkowym. I o tej wyjątkowości Mirosław Pęczak pisze w Polityce. A w Gazecie Wyborczej Wiktoria Tabak pisze o najnowszym spektaklu Hamlet w Teatrze Powszechnym w Warszawie, ale przypomina, że polski teatr opanowała ostatnio prawdziwa hamletomania. No rzeczywiście, jeśli wymienimy te spektakle, to Teatr Narodowy, Gnieźnieński Teatr Fredry, Teatr Zagłębia w Sosnowcu i jeszcze i parę innych scen, które no, różne ciekawe rzeczy z tym Hamletem robią. Wiktoria Tabak pisze tak. To, co w Hamlecie, w Powszechnym, najciekawsze, nie pochodzi wcale od Szekspira, lecz zostało do niego dopisane. Nie jest to zarzut. Reżyser Kamil Białaszek, znany też jako raper Koza, twórca m.in. głośnego spektaklu z Teatru Polskiego w Poznaniu Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy. Od pierwszej sceny, w której przebrani za małpy aktorzy w pocie czoła przepisują dzieła największych poetów, by napędzać spekulacje rynkowe i kieszenie akcjonariuszy, pokazuje, że nie obchodzi go literacka pomnikomania. Dla niego Hamlet jest raczej ramą, którą wypełnia i bezczelnie rozrywa, a nie nienaruszalną świętością. I jeżeli państwo jeszcze na tym spektaklu nie byli, no to parę takich konkretów z tego przedstawienia. Hamleta z Powszechnego można by podsumować wszystko wszędzie naraz. Przez ponad 3 godziny jesteśmy atakowani bodźcami. A to grabarze wchodzą jednym wejściem na widownię i wychodzą drugim, śpiewając, że wszystkich nas pożrą na końcu robaki. A to Hamlet mierzy się z Laertesem na noże w techno choreograficznych sekwencjach autorstwa Bartosza Dopytalskiego. Innym razem z sufitu leci woda na topiącą się Ofelię, graną zadziornie przez Natalię Szczypkę, a jej duch, w tej roli Ewa Skibińska, wygłasza wtedy płomienny, oskarżycielski monolog.
2: I ten Hamlet Kamila Białaszka to Hamlet, do którego dostęp mogą mieć osoby 16+, czyli do tej wersji Szekspira mogą sięgnąć tylko

0: nastolatkowie już rozwinięci.
1: Czyli już 16 lat to znaczy, że już dojrzali, prawda?
0: Dojrzali i tak mogą zakładamy. Zderzyć się już z taką tematyką, jaką Szekspir w wykonaniu Genu Z przedstawiony jest na scenie Teatru Powszechnego.
1: Tak, ale brzmi zachęcająco, prawda? Ja jeszcze nie dotarłam na ten spektakl, więc myślę, że warto i z młodszymi, i ze starszymi się tam wybrać. I jeszcze w Gazecie Polskiej codziennie zaproszenie na festiwal, który odbędzie się w czerwcu w Bydgoszczy, czyli 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego Źródło wciąż bije. Organizatorzy przypominają o trwającym naborze do konkursu. Zgłoszenia można przesyłać tylko do 31 maja. Bydgoski festiwal od lat gromadzi miłośników twórczości Jacka Kaczmarskiego oraz młodych artystów, którzy chcą zmierzyć się z repertuarem autora Murów. Tegoroczna edycja odbędzie się 20 i 21 czerwca. Uczestnicy mogą zgłaszać się w dwóch kategoriach: piosenki Jacka Kaczmarskiego oraz pojedynek z mistrzem, czyli tutaj będzie trzeba wykonać jeden utwór Kaczmarskiego i jedną autorską kompozycję. Ostatniego dnia na zakończenie festiwalu koncert laureatów i występ i program Raj do tekstów Kaczmarskiego i Herberta. Wystąpią m.in. Mirosław Czyżykiewicz, Jacek Bończyk i Hadrian Filip Tabęcki. To na 21. Festiwalu Piosenek Jacka Kaczmarskiego w Bydgoszczy, o czym czytamy w Gazecie Polskiej codziennie.
0: A w Bydgoszczy także niebawem już kolejny festiwal, początek sezonu, czyli Bydgoszcz i festiwale. Już wiemy, po co będziemy jeździć zatem do Bydgoszczy.
1: Tak.
0: Magdalena Mikołajczuk, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję.

Józef Elsner, septet D-dur przy fortepianie, Jakub Kuszlik. To zespół kameralny, gdzie usłyszeliśmy klarnet, na którym grał Adrian Janda i wiolonczele, na której grała Magdalena Bojanowicz. 27 minut pozostaje do godziny 8. To moment, w którym zapraszamy Państwa ponownie na festiwal Millennium Dogs Against Gravity, tym razem w wersji internetowej. Kto z Państwa ma ochotę obejrzeć jeden z doskonałych dokumentów, które prezentowane były na tegorocznej odsłonie festiwalu, ręka w górę i poprosimy Państwa o wiadomości mailowe. poranek2@polskieradio.pl. Katarzyna Fitzwilliams wybierze szczęśliwca, który otrzyma od nas kod na dostęp na Millennium Dogs Against Gravity w wersji online.

0: Pierwsza symfonia C-moll Louise Farenc, kompozytorki, która wraz z mężem sprawną ręką prowadziła oficynę wydawniczą i przecierała szlaki. Przełomowym okazał się dla niej rok 1842, kiedy jako 38-latka została jedyną kobietą w XIX wieku profesorką konserwatorium paryskiego i objęła żeńską klasę fortepianu. A kto dziś przeciera szlaki? Z pewnością laureaci 23. już odsłony programu Młoda Polska. Dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego młodzi artyści, którzy mają 10 lub 35 lat, realizują między innymi filmy krótkometrażowe, spektakle teatralne, wydają płyty, książki, albumy, wyposażają pracownie, organizują wystawy i finansują studia za granicą albo kupują instrumenty, na których oczywiście grają. Wśród tegorocznych stypendystów jest, jak już chwaliliśmy się w dzisiejszym poranku dwójki, nasz radiowy kolega Andrzej Zieliński, związany ze studiem reportażu Polskiego Radia, dokumentalistka Martyna Wojtkowska i Bartosz Bielenia, a także 12-letni pianista Mikołaj Brzostowicz, laureat wielu konkursów, m.in. Grand Prix Alternatywy Konkursowej organizowanej przez Polskie Radio Chopin. Ze stypendystami na gali Zamku Królewskiego w Warszawie rozmawiała Dorota Piotrowska.
1: Stypendium na kontynuację przygotowań i wydanie książki dotyczącej historii orkiestr Polskiego Radia otrzymuje pan Andrzej Zieliński.
2: Mianowicie o historii orkiestr rozrywkowych radiowych, naszego najcenniejszego klejnotu w zasobach archiwum Polskiego Radia. Zgromadziłem materiał w dużej mierze, głównie z warszawskiego archiwum. To stypendium będzie dotyczyć również poszerzania wiedzy, poszerzania archiwum o rozgłośnie regionalne, o Kraków, Katowice, Poznań, Łódź, gdzie swoje siedziby miały orkiestry rozrywkowe Polskiego Radia, które będę badać i opisywać w tej publikacji. To będzie taka forma książkowa z bezcennymi zdjęciami, które często udało mi się zdobyć z archiwów niektórych żyjących potomków, więc nigdy nie był publikowany. To stypendium przede wszystkim finansuje wydanie tej książki. Dzięki temu będzie można uzyskać prawa do fotografii, prawa do nagrań. Będzie można wydać fizycznie ten album po prostu w takiej formie, w jakiej to powinno być wydane na stulecie Polskiego Radia.
3: Stypendium na opracowanie reportażu dziennikarskiego pod tytułem Świadkowie Norymbergi otrzymuje pani Martyna Wojtkowska.
4: Otrzymałam Młodą Polskę już po raz drugi i doskonale wiem, jakiego wielkiego kopa daje to stypendium, bo dzięki niemu była możliwa moja wyprawa do Nowej Zelandii i napisanie książki reporterskiej, stworzenie audioserialu, więc z dużą radością przyjmuję to stypendium dzisiaj po raz drugi, ale też takim podekscytowaniem, co przyniesie to stypendium, bo wiem, że potrafi zmienić życie. To stypendium właśnie na starcie dla młodego człowieka po pierwsze uskrzydla, ale też stwarza bardzo duże możliwości i cieszę się. To drugie stypendium jest na zebranie materiałów do książki poświęconej nieoczywistym bohaterom procesu norymberskiego. Opowieść w Nowej Zelandii zaczyna się dzień, czyli audioserial 6-odcinkowy jest już w pełni dostępny w internecie, natomiast jeśli chodzi o salę 600, można wysłuchać pierwszego odcinka pilotażowego, a całość będzie miała premierę jesienią tego roku na antenie Polskiego Radia.
3: Stypendium na wykonanie projektu spektaklu teatralnego Podróż, którą nie wyjadę, otrzymuje pan Bartosz Bielenia.
5: Bardzo jest to ważne stypendium dla mnie, przede wszystkim ponieważ będę rozwijał swój autorski projekt. Pomysł pochodzi z fascynacji audiodeskrypcją teatralną i tym, że można samą narracją opisać i postawić.

0: przedstawić świat dla osób niewidomych i niedowidzących. I chcieliśmy eksplorować ten typ narracji i te formy ekspresji, gdzie widzowie będą z zasłoniętymi oczami doświadczać opowieści o tym, co się wydarza przed nimi, co otwiera no, niesamowite możliwości na to, żeby mogło się wydarzyć tam wszystko. Myślę, że dużo jest tego z tradycji teatru radiowego. Nam zależy na tym, żeby działo się w przestrzeni, wśród żywych ludzi, żeby troszeczkę łamało tę formę i przede wszystkim skupiało się na nieokulocentrycznym języku, żebyśmy nie używali kolorów, perspektyw, odległości. To nie jest takie łatwe, ale zobaczymy, co z tych badań i warsztatów nam wyjdzie. Może czekają tam na mnie niespodzianki.
1: Stypendium na zakup fortepianu otrzymuje pan Mikołaj Brzostowicz.
2: Trudno przebić się przez tak gromkie oklaski.
3: Nazywam się Mikołaj Brzostowicz, mam 12 lat. Moim marzeniem jest nie tyle co wygrać konkurs Chopinowski, ale wziąć w nim udział. I moim drugim marzeniem to zagrać z orkiestrą. Ja zwyciężyłam 4. alternatywę konkursową właśnie Radia Chopin. Dało mi to, że grałem w wielu miejscach, na przykład na festiwalu Chopin w Antoninie z kwartetem smyczkowym Koncert F Fryderyka Chopina i nagrywałem recital audio-video w studiu Spielmanna.
2: Stypendium na nagranie i wydanie płyty zawierającej dzieła fortepianowe Adolfa Gutmana otrzymuje pani Aleksandra Dąbek.
4: W tym momencie będę dwukrotną stypendystką Młodej Polski. Moje pierwsze stypendium było przeznaczone na zakup fortepianu właśnie w celu przygotowania się do konkursu chopinowskiego, za co jestem niesamowicie wdzięczna, ponieważ ten instrument ma ogromne znaczenie w trakcie przygotowań, żeby móc ćwiczyć właśnie na instrumentach najlepszej jakości. A drugie stypendium przeznaczę na wydanie i nagranie płyty z muzyką Adolfa Gutmana i pozwoli mi się to dalej rozwijać jako artystce oraz pogłębiać repertuar.
1: Stypendium na studia w Geoffrey Ballet School w Nowym Jorku otrzymuje pani Julia Panek.
5: Dzięki stypendium będę mogła pokryć koszty związane z ostatnim rokiem studiów właśnie w Geoffrey'u. Jest to szkoła kształcąca tancerzy i też przyszłych choreografów, reżyserów właśnie związanych z tą branżą taneczną. Moim takim przyszłym marzeniem jest realizacja własnego spektaklu, własnego musicalu i to jest coś, do czego dążę.
2: Stypendium na wykonanie kolekcji tkanin użytkowych, wspólny dialog między Izraelem a Palestyną otrzymuje pani Aleksandra Bonikowska.
6: Będą to dywany. Temat jest dosyć trudny, bo odnosi się do konfliktu między Izraelem a Palestyną i to jest taki projekt, który ma pogodzić te zwaśnione narody takim punktem wspólnym. Są symbole, dlatego że jak i w kulturze islamu, tak i w kulturze judaistycznej mamy do czynienia ze wspólnymi symbolami, jakimi są na przykład gwiazdy, jest Hamsa, czyli taki symbol dłoni i to mają być symbole, które chronią.
2: Stypendium na realizację zestawu rzeźb oraz powstanie autorskiej galerii Kontener otrzymuje pan Miłosz Tomkowicz.
7: Galeria, która powstanie dzięki wsparciu funduszu stypendialnego Młoda Polska pod Krosnem na Podkarpaciu. Chciałem stworzyć to miejsce, do którego będę mógł zapraszać ludzi zainteresowanych współczesną rzeźbą. Myślę, że będzie się w tej przestrzeni takiej industrialnej, tego kontenera morskiego, który przystosuje do funkcji wystawienniczych, że będą się te rzeźby doskonale prezentować. Mam takie marzenie, żeby postawić ten kontener gdzieś w polach, w otoczeniu przyrody. Będzie to jeszcze bardziej wyabstrahowane, więc zapraszam do kontenera.
8: Przyjedziemy, zobaczymy, a relacje z kontenera Galerii Sztuki oczywiście przedstawimy słuchaczom Dwójki. Uroczystość 23. odsłony programu Młoda Polska za nami. Teraz czekamy na efekty pracy stypendystów i oczywiście serdecznie gratulujemy.

0: Grażyna Bacewicz i koncert na orkiestrę smyczkową, część trzecia. A grała Polska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. To nagranie z 1975 roku.
1: Rekomendacje.
0: W tym tygodniu proponujemy Państwu o tej porze spotkania z głosem Wojciecha Malajkata, aktora teatralnego, filmowego, reżysera i pedagoga, profesora sztuki teatralnej na Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. To także kierownik Teatru Współczesnego w Warszawie i jak Państwo od poniedziałku mają okazję przekonać się, wytrawny odbiorca kultury.
2: Proszę Państwa, gdyby Państwo zechcieli zainteresować się filmem Federico Felliniego Amarcord, to na pewno Państwo nie będą żałowali. To film, który w cudowny, fenomenalny, dowcipny sposób opowiada o życiu. Zdaje się, że o życiu mówię już od tygodnia co najmniej. O dojrzewaniu, o pamięci, o rodzinie, o pożądaniu, o śmieszności, o przemijaniu. Film z cudowną, niezwykłą muzyką opatrzył Nino Rota, więc zapraszam również do słuchania muzyki, którą można zupełnie wyabstrahować od samego filmu. Jak to u Felliniego, komizm przeplata się z melancholią i właściwie to już...

0: jest już właściwa rekomendacja. Proszę to obejrzeć i posłuchać.
1: To kolejna propozycja Wojciecha Malejkata w tym tygodniu. Jutro ostatni odcinek, ostatnie spotkanie z Wojciechem Malejkatem. Jeśli państwo mają propozycję, który z głosów, kto z twórców i twórczeń polskiej kultury może być głosem następnych rekomendacji kulturalnych, proszę dać nam znać. Czekamy na państwa wiadomości, wskazówki. Poranek dwójki @polskieradio.pl. Kogo z państwo chcieliby usłyszeć w naszym cyklu rekomendacje kulturalne? Wojciech Malejkat i jego rekomendacje kulturalne. Tymczasem 7 minut pozostaje do godziny 8:00.

To Jerzy Fryderyk Händel i sonata skrzypcowa D-moll, a na flecie grała duńska flecistka Michaela Petri. 5 minut pozostaje do godziny 8:00, tu poranek dwójki, teraz spotkanie ze Zbigniewem Namysłowskim i utworem Zabłąkana owieczka. To kompozycja finałowa utworu z płyty wydanej w 1975 roku.

0: Autopromocja.
1: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na szóstą alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
2: Minęła 8.
3: Poranek dwójki.
2: W szkołach powinien dzwonić teraz pierwszy dzwonek, a dziś to 148 dzień roku. Ada Tomaszewska realizuje naszą audycję. Program wydaje Katarzyna Fitzwilliams. Przed mikrofonem Małgorzata Niecicka-Matz. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry. I raz jeszcze składamy życzenia imieninowe. Dziś świętuje Augustyn, Jaromir, Justyna, Emil, Ignacy, Wilhelm i Wiktor. Proszę przyjąć najlepsze życzenia od naszej redakcji.
3: Pogoda.
2: Na zachodzie kraju dopisze słoneczna aura, w pozostałych regionach będzie pogodnie. W drugiej części dnia na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie kraju możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na krańcach północno-wschodnich nie można wykluczyć pojedynczych wyładowań atmosferycznych, a termometry wskażą maksymalnie od 16 do 17 stopni na północnym wschodzie, przez 19 do 20 stopni w centrum i do 22 stopni na zachodzie.

0: Tak gra Londyńska Orkiestra Symfoniczna i mam nadzieję, że wraz z tymi dźwiękami obudzili się Państwo, a obudzi Państwa także przegląd prasy. Magda Mikołajczuk kolejny raz w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
1: Ponownie do najnowszej polityki zaglądam. Nie wiem, czy Państwo mają świadomość, do którego pokolenia są Państwo przyporządkowani. Czy do Z, czy do X. W każdym razie w polityce rozmowa z Kasią Babis, rysowniczką, streamerką, autorką komiksu Okruchy, dorastanie w postkomunistycznej Polsce. Która mówi tak. Mieliśmy być pokoleniem Jana Pawła II, a wywróciliśmy wszystko na drugą stronę. Aleksandra Żelazińska, która rozmawia z Kasią Babis, pyta tak. Pomówmy jak millennials z millennialsem. Mówiło się kiedyś o nas roszczeniowe pokolenie.
0: Ale przyszło następne.
1: Tak, albo że już jest stracone. Rzeczywiście przegraliśmy. Właśnie, że przyszło kolejne i to poprzednie się pastwi trochę nad millennialsami i to następne też. Właśnie i o tym mówi Kasia Babis. Kiedy oceniamy jakieś pokolenie, zastanawiamy się głównie nad tym, co starzy mówią o młodych. A zwykle narzekają. Już za czasów Sumerów na glinianych tabliczkach starsi zapisywali, że młodzi do niczego się nie nadają. Jednocześnie mam wrażenie, że jesteśmy w niefortunnym położeniu. Starsze pokolenie wciąż mówi o nas jako o tej nowej, rozpuszczonej generacji, która nic nie wie o życiu, a młodsze pokolenie dorosłych, zetek, już

się zaczęło z nas okrutnie naśmiewać. Obrywa nam się z dwóch stron. I jeszcze Kasia Babis pisze, mówi o tym komiksie Okruchy, dorastanie w postkomunistycznej Polsce, bo bardzo ciekawa jest historia tego dzieła, tego wydarzenia. To miał być komiks na rynek amerykański. Francuski wydawca też bardzo szybko zgłosił się po prawa. Pewnie dlatego, że

0: może być ciekawa perspektywa. Zobaczyć, w jaki sposób postanowiłam opowiedzieć Amerykanom Polskę. Świat jest nas ciekawy, pyta Aleksandra Żelazińska. Jest głód opowieści z dawnego bloku wschodniego. Europy spoza światła reflektorów. Dla Amerykanów jest w tym coś odrobinę egzotycznego. Estetyka bloków, wyjątkowa kultura i struktura społeczno-ekonomiczna, transformacja, która była zjawiskiem niesamowicie nagłym, intensywnym, szokowym. W polityce rozmowa z Kasią Babis, autorką komiksu Okruchy, dorastanie w postkomunistycznej Polsce. Autorka mówi, że to może być przeszkoda dla Polaków, ta wersja dla Amerykanów, prawda? Bo zapewne tam są rzeczy, które uproszczenia, albo coś, co jest dla nas oczywiste. Ale ja na przykład bardzo lubię takie pomysły, żeby się przejrzeć w oczach innych nacji, prawda? I zobaczyć, jak czego oni potrzebują o naszej historii, o naszej kulturze, żeby w ogóle nas zrozumieć. Więc to jest pierwsza propozycja. A druga też komiksowa, proszę państwa. W tygodniku Gazeta Polska jest rozmowa z Sergio Cariello, brazylijsko-amerykańskim rysownikiem, autorem ilustracji do znakomitej, jak pisze Sylwia Krasnodębska, książki Biblia Komiks. I Sylwia Krasnodębska rozmawia z tym autorem, mówiąc tak. W Biblii komiksie świetna forma rysunkowa podąża za ciekawym tekstem. Dlatego rozdział o niesłusznym uwięzieniu Józefa w Egipcie zatytułowany jest Więzienny szok. Proszę wybaczyć, jeśli to zbyt odważne pytanie, ale czy pracując nad Pismem Świętym można się dobrze bawić?
1: No, musical o Józefie jest najlepszym dowodem.
0: Prawda? Miałem dużo zabawy podczas rysowania Biblii. Nawet więcej niż gdy rysowałem komiksy Marvela i DC, bo to właśnie dla Marvela też ten artysta pracował. Podczas gdy komiksy o superbohaterach są fikcyjne i doczesne, Biblia jest prawdziwa i wieczna. Wystraszył się pan, gdy dostał propozycję narysowania dziejów biblijnych? Jaka była pana pierwsza reakcja? Wcale nie, byłem niesamowicie podekscytowany, ponieważ było to częścią mojego marzenia, odkąd po raz pierwszy zobaczyłem ilustracje biblijne jako dziecko. To było dla mnie spełnienie. I właśnie jeszcze w ten sposób Sergio Cariello mówi o komiksowej Biblii. W Biblii postaci są nie superbohaterami, lecz zwykłymi ludźmi, którzy wskazują na jedynego superbohatera, Boga w Trójcy Jedynego. Rozmowa z Sergio Cariello, brazylijsko-amerykańskim rysownikiem, to w Gazecie Polskiej, w tygodniku Gazeta Polska. A w Rzeczpospolitej Jacek Cieślak rozmawia z Renatą Derejczyk, dyrektorką festiwalu Kontakt w Toruniu. Kolejny festiwal od jutra do 5 czerwca. Na otwarcie najnowszy, a jednocześnie ostatni spektakl Roberta Wilsona, legendy światowego teatru. Wilson zmarł 31 lipca zeszłego roku, ale miesiąc wcześniej ukończył pracę nad spektaklem Siedem Samotności. Od początku było wiadomo, że bohaterem spektaklu będzie twórczość i biografia Oskara Miłosza, mówi Renata Derejczyk, polsko-francusko-litewskiego poety dalekiego wuja Czesława Miłosza. I że powstaną dwa niezależne spektakle z obsadą litewską i z obsadą polską. Premiera spektaklu Siedem Samotności uświetni inaugurację 30. edycji Kontaktu, mówi Jacek Cieślak. Jak wiadomo, wszystko zaczęło się od pomysłu Krystyny Meissner, by skomunikować zachód Europy ze wschodem, który uwolnił się spod władzy Kremla. Co z tej spuścizny zostało? I Renata Derejczyk odpowiada tak. Część wschodu zniknęła nam w oczywisty sposób po wojnie w Ukrainie. Bojkotujemy rosyjskie teatry. Zresztą artystom z Moskwy i Petersburga założono knebel cenzury. Nie wszyscy mieli odwagę potępić inwazję Putina. Wschód z czasów Krystyny Meissner to była także Litwa, Łotwa i Estonia, Ukraina. Ukraińscy artyści byli u nas w zeszłej edycji. Litwini są niemal co roku. Tak samo Łotysze z Hermanisem. Rozmowa o tym, co będzie się działo na najbliższym festiwalu Kontakt w Toruniu, to w Rzeczpospolitej.
1: mówiłaś o tym, że Amerykanie są ciekawi polskiej kultury, ale tak naprawdę my, tak mało Polacy, wiemy o kulturze na przykład współczesnej litewskiej, że takie propozycje są na wagę złota.
0: Absolutnie tak.
1: Magda Mikołajczuk przeglądała dla Państwa prasę. Bardzo dziękuję. A to nie koniec naszych spotkań w dzisiejszym

poranku dwójki, bo już niebawem łączenie z Adamem Suprynowiczem, który jest na festiwalu Kody w Lublinie, a później o 8:30 spotkanie z kontratenorem Jakubem Józefem Orlińskim i pianistą Aleksandrem Dębiczem, którzy opowiedzą o festiwalu Breaking Classic.

0: Bedřich Smetana i taniec komediantów z opery Sprzedana narzeczona. 18 minut po 8 zapowiadaliśmy połączenie z Lublinem i oto jest. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Adam Suprynowicz.
0: Z Lublina, z festiwalu Kody, gdzie rozpoczął się w Lublinie nad Bystrzycą festiwal tradycji i awangardy muzycznej Kody. Po raz 18 już do Lublina zawitali artyści i zawitają z Polski, Francji, Norwegii, Litwy, Japonii, Peru, Grecji i Australii. Mam nadzieję, że nikogo nie ominęłam. Można powiedzieć o tym festiwalu, że to taki galimatias projektowy, w którym propozycji jest bardzo wiele.
1: No to można tak na to spojrzeć, ale kiedy głębiej się wmyślimy w te propozycje, które tutaj się pojawiają, to gdzieś zawsze znajdujemy jakieś wspólne, jakieś połączenie, jakieś wspólne nitki przez to, że słowa awangarda i tradycja są dosyć pojemne. Można łączyć i można nakładać na siebie rozmaite tradycje, można im bardzo różnie patrzeć na awangardę i na to, co przed nami i na jakieś nowatorstwo i to, co artyści dają od siebie wobec tej awangardy. I to jest niezwykle ciekawe, bo mam wrażenie, że przy każdym koncercie naświetla nam się nieco inaczej ta terminologia właśnie. Co jest tradycją, a co jest awangardą?
0: Wczoraj otwarcie festiwalu to koncert dedykowany tradycjom muzycznym Orlanda di Lasso.
1: No tak, to był wspaniały koncert, który zainaugurował festiwal w Teatrze Starym w Lublinie. I znowu w Lublinie mogliśmy usłyszeć fenomenalny zespół La Tompette Simona Pierre Bestiona. Ich występy wpisują się w dzisiejszy dosyć silny trend rozszerzania granic koncertu muzyki klasycznej. A tutaj mieliśmy materiał muzyczny sam w sobie eklektyczny, bo Orlando to jest słynna płyta tego zespołu sprzed 2 lat prezentująca muzykę Orlanda di Lasso w takich aranżacjach, że wydaje się bez wieku. Podobnie jak w postaci Orlanda z powieści Virginia Woolf, gdzie nawarstwiają się jakby epoki w tej jednej postaci. Bo album Orlando został pomyślany jako opowieść o kompozytorze Orlandzie di Lasso, którego życie było fascynujące samo w sobie, opowieść poprzez jego muzykę, a w spektaklu na pierwszym planie jest Orlando z powieści Virginia Woolf właśnie. Mężczyzna urodzony w XVI wieku, który z upływem czasu staje się kobietą, potem przeżywa świat jakby ponad płcią, ponad czasem, bo dożywa roku 1928, a w spektaklu nawet 2026. Mamy zatem przede wszystkim ten rewelacyjny zespół śpiewaków solistów. Mamy muzykę Orlanda, czasem śpiewaną, czasem zaaranżowaną na zachwycający zupełnie brzmieniem zestaw bardzo, bardzo wydawałoby się rzeczy, które są trudne do połączenia. Z jednej strony viola da gamba i organy, z drugiej strony gitary elektryczne, zestaw perkusyjny, cudowne, głęboko brzmiące saksofony, a sam spektakl ożywiał jakby taką 19-wieczną formę melodramu, gdzie mamy recytowany tekst z subtelną tylko inscenizacją, kostiumy, światło, muzykę. W Orlanda wcieliła się Annelise Embürger i trzeba powiedzieć, że z pozoru ten wieczór w Teatrze Starym bardzo odbiegał od tego, co będzie się tu działo przez najbliższe dni, ale takim to właśnie miksem są Kody, w których zderzają się różne estetyki. No a ten wieczór wczorajszy to było coś zupełnie niezapomnianego.
0: A to wszystko we wnętrzach, które pamiętają czasy świetności Lublina. Ta tradycja i awangarda na festiwalu muzycznym Kody to także rozmaite wnętrza. Te tradycyjne sale koncertowe, ale także otwarte koncerty, między innymi w muszli koncertowej Ogrodu Saskiego. Tam 29 maja Noc Tańca spotkają się muzycy z

0: z Białorusi, z orkiestrą Podróżniaty, czyli dziecięcą orkiestrą z Roztocza, znaną już zapewne słuchaczom Dwójki. Przecież Podróżniacy gościli w studiu koncertowym Polskiego Radia. Ale będzie też taki szczególny punkt programu festiwalu, który znowu połączy nas i to mocno z naszą radiową Dwójką, czyli koncert z okazji stulecia Polskiego Radia, podczas którego zabrzmi premierowa kompozycja Pawła Malinowskiego.
1: Paweł Malinowski jest twórcą muzyki niezwykle subtelnej, niezwykle osobistej i bardzo jestem ciekaw, jak to się przeniesie przez fale radiowe w tym nowym zupełnie przypadku. Jego utwory są wielowarstwowe, obejmujące również sferę wizualną. Można je sobie obejrzeć w internecie, jeżeli chcieliby Państwo się zapoznać z twórczością Pawła Malinowskiego głębiej. Także jestem bardzo, bardzo podekscytowany tym koncertem w sobotę, zwłaszcza, że muzyka Pawła Malinowskiego, kwartet Pawła Malinowskiego zabrzmi tuż obok czwartego kwartetu Pawła Mikietyna, wspaniałego utworu. A pomiędzy tym Wojciech Błażejczyk i jego obiektofony i elektronika połączy to wszystko w jedną całość. Tyle na razie wiemy o tym koncercie. Będziemy powoli Państwu odkrywać te informacje, a transmisja w piątek, przepraszam, w sobotę o 18, na którą serdecznie zapraszam, ale mówiłaś o różnych miejscach. Centrum całego festiwalu to jest studio imienia Budki Suflera w Radiu Lublin. Natomiast w muszli koncertowej rzeczywiście w piątek noc tańca, ale też przez całą niedzielę koncerty otwarte. No i powrót do Feldmana. W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Mortona Feldmana i tę jego niezwykłą minimalistyczną muzykę, rozciągniętą w czasie, te muzyczne medytacje będzie można ich doświadczyć w Ogrodzie Saskim od 16 w niedzielę. To będą też premiery dwóch płyt Andrzeja Karałowa grającego Triadic Memories i Emilii Karoliny Sitarz, Ewy Lipchen i Magdaleny Kordylasińskiej Pękali grających Crippled Symmetry. To są nagrania z naszego studia koncertowego i koncerty promocyjne przedstawialiśmy też na naszej antenie, więc serdecznie zapraszam także na to wydarzenie w niedzielę o 16. No i codziennie coś specjalnego, właściwie od litewskiego minimalizmu, którym dzisiaj zaczną się koncerty, czyli muzyki Egidi Medek-Szajte, którą grać będzie zespół Flow Unit. Dziś potem projekt 100 tysięcy Polsk, Mai Miro, Ryszarda Lubienińskiego, Pawła Iwana i Piotra Gwadery, czyli Polska, czyli szwedzki taniec ludowy, który powstał w czasach wazów w nowoczesnych aranżacjach. A na koniec Alejandra Cárdenas, czyli El Hop, artystka z Peru, którą należałoby nazwać muzyczną opowiadaczką historii. Taki jest przynajmniej jej bardzo osobisty album A Body Like a Home. Zatem zacierają się te granice między muzyką tradycyjną, muzyką powiedzmy zakorzenioną w europejskiej klasyce, amerykańskiej awangardzie, no i muzyki zwanej alternatywną, która jest taką przestrzenią łączącą świat pop z tradycją muzyczną.
0: Przypomnijmy, że Festiwal Tradycji Awangardy Muzycznej Kody to takie ukochane dziecko ośrodka Rozdroża, które sprawną ręką organizuje ten festiwal. To już 18 odsłona. Lublin to przecież imponujące, jeżeli chodzi o ośrodki akademickie miasto, ale to miasto nieduże, a więc to nie tylko koncerty, ale także taka agora, na której wszyscy miłośnicy muzyki tradycyjnej, a także muzyki najnowszej spotykają się i rozmawiają, czy faktycznie tak jest, jak wyobrażam sobie, że między koncertami są te intensywne rozmowy.
1: Tak, no takie festiwale mają też taką funkcję, że to środowisko słuchaczy, w którym blisko jest do siebie nam, słuchaczom, nam, dziennikarzom, muzykom, to środowisko się spotyka właśnie na takich imprezach jak Kody i tak jest też na wszystkich ważnych na przykład festiwalach.

0: festiwalach muzyki współczesnej, a to jest festiwal muzyki współczesnej, kuratorowany, trzeba dodać, przez Grzegorza Palucha, bo to o jego kreacji tak mówimy w przypadku kodów. No i tak, ta atmosfera spotkania jest niezwykle ważna.
1: Adam Suprynowicz z Rublina, a my nasze spotkanie kończymy akcentem, który jest kolejną nicią łączącą Festiwal Kody i chyba wielką przyjaźń z programem Drugim Polskiego Radia, a także festiwalem Nowa Tradycja, bo to Johnny Nash i Tomo Katsurada, którzy także w Lublinie wystąpią wprost z Nowej Tradycji, można by powiedzieć. Adam Suprynowicz, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.

Holy Moment to Johnny Nash i Tomo Katsurada, którzy z nowej tradycji jadą do Lublina i zagrają na 18. odsłonie festiwalu Kody, który, przypomnę, potrwa do niedzieli 31 maja. 27 minut pozostaje do godziny 9. My za moment opowiemy Państwu o innym festiwalu, o festiwalu, który odbędzie się w okolicach parkowych Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, czyli festiwalu Break in Classic. A opowiedzą o tym Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz, którzy od 2 lat są dyrektorami artystycznymi tego muzycznego spotkania.

0: I dotarli Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz w studiu dwójki.
1: Goście dwójki.
0: Mam nadzieję, że ujarzmię jakoś naszych gości, którzy tańczą, śmieją się i chyba muszę to zdradzić, że wpadli w ostatnim momencie, ale...
2: Ale zdążyliśmy.
3: Ale w ostatnim momencie. Lubimy tak bardzo na krawędzi.
0: Mam lubimy nadzieję, że powodem jest to, że jechaliście transportem publicznym, jak nakazuje nam zrównoważony rozwój.
2: Znaczy ja jechałem samochodem.
3: No tak, a ja jechałem metrem, bo ja lubię. Ja jadę sobie z mieszkania rowerem pod urząd miasta dzielnicy, czy nie, urząd dzielnicy.
2: I tak, to pokazuje,
3: i tam
2: że...
3: właśnie w metro i hyc jestem.
0: Metrem nie da się dojechać do Otwocka Wielkiego, do pałacu, ale zdecydowanie można pojechać tam rowerem, szczególnie, tak, że festiwal, o którym będziemy rozmawiać, jest na przełomie lipca i sierpnia, więc butelka wody mineralnej, czapka na głowę i można przyjechać na festiwal muzyki klasycznej, gdzie w czapce na głowie można być.
3: Można być, można być i rowerem można pięknie dojechać. Słoneczne, przeciwsłoneczne okulary trzeba zabrać, bo pogoda na pewno będzie świetna. To jest 31 lipca, 2 sierpnia w Otwocku Wielkim w Muzeum Wnętrz. No i tam będziemy na państwa czekać.
0: Muzeum Wnętrz, ale koncert na zewnątrz.
3: Dokładnie.
2: Tak, będziemy mieć zbudowaną jeszcze lepszą scenę niż rok temu. Pod pałacem, na takim pięknym placu otoczonym zielenią, więc myślę, że będzie magicznie.
0: Dużo się ostatnio mówi nie tylko w Warszawie o koncertach muzycznych w okolicy zabytkowych wnętrz, ale państwa festiwal, panów festiwal jest festiwalem cichym i przyjaznym naturze.
3: Tak, zdecydowanie. No, uprawiamy taki rodzaj muzyki, który wydaje mi się, że nie aż tak bardzo ingeruje i przeszkadza w tym sensie, że no, wolumen jest jednak trochę inny. Natomiast jest to na zewnątrz. Godziny też tych koncertów są troszeczkę inne niż na takich festiwalach z innym rodzajem muzyki. W zeszłym roku wyszło nam to wspaniale i wydaje mi się, że w tym roku będzie jeszcze lepiej.
0: Czy charakterologiczny rys muzyków i dyrektorów artystycznych festiwalu jest podobny? To znaczy, czy artyści, którzy wystąpią w Otwocku na festiwalu już po raz drugi, to tacy artyści, którzy czują bluesa podobnie jak wy?
2: Tak, zdecydowanie. To jest nie takie proste programować ten festiwal, choć z drugiej strony cieszymy się, że udało się nam zaprosić w tym roku absolutną śmietankę artystów światowych i mamy już potwierdzonych niektórych na kolejne edycje, a nie takie proste, ponieważ to są z jednej strony wybitni interpretatorzy muzyki klasycznej, a z drugiej właśnie, tak jak mówisz, czują bluesa, ale to znaczy, że potrafią się komunikować w sposób nowoczesny z publicznością, również z taką, która nie chodzi często do filharmonii czy do opery. O to nam chodzi, żeby trochę zbliżać ludzi do tej muzyki i pokazywać, jak ona jest ponadczasowa.
0: No i takim przykładem i naszym flagowym, narodowym przedstawicielem środowisk muzycznych, które lubią występować także poza taką standardową sceną, jest z pewnością Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo.
3: Dokładnie. I oni zagrają z Marcinem Zdunikiem, ale nie tylko, bo to jest nasza festiwalowa orkiestra. Co roku staramy się mieć jakby taką naszą festiwalową orkiestrę, która będzie grała z różnymi muzykami. W tym roku będą grali właśnie z Marcinem Zdunikiem, który też reprezentuje, my to nazywamy taki kanon bycia breakowym artystą. I też będą grali z Avi Avitalem, który jest mandolinistą no, na światowym poziomie. Mamy też...
2: Z nami
3: zagrają też. Z nami zupełnie nowy program, bo mamy premierę

0: programem, tak się uśmiecham, bo tutaj pan dyrektor wylał wodę dwójki na pilota, mam nadzieję, że nie zepsuł.
1: No, ale nie, na szczęście to chyba wszystko jest w porządku, także to, że powiedziałam, że mam nadzieję, że nasza rozmowa potoczy się dobrze,
0: nie,
1: to
0: no, jakieś
1: proroctwo. Jest,
0: naprawdę idzie nam rewelacji.
2: Ale po prostu ekscytuje się festiwalem.
1: No właśnie, ręka zadrżała, kiedy Jakub Józef Orliński powiedział o występie z AUKSO, czyli tak. Jest jednak odrobina nerwów.
2: Jest, no jest, oczywiście, jest. To jest, tak jak Jakub powiedział, fenomenalna orkiestra. To jest duży też zaszczyt z nimi grać, z maestro Mosiem, więc tak, nie bez powodu wylałem wodę.
0: Tak, poza tym to Aleksander odpowiada za aranżację tych utworów, które będziemy grać, więc może się stresuje, że coś źle napisał. A nuty trzeba oddać już za parę dni, więc...
1: A wspomnieliście o tym, że Avi Avital przybędzie także do Otwocka. Nieczęsto się zdarza, że młodzi ludzie przyjeżdżają na rowerze słuchać koncertu na mandolinie. Co jest takim złotym środkiem, by ta publiczność chciała przyjechać i by muzycy czuli się też dobrze? To znaczy, że grają do publiczności, która może nie spędza czasu spoglądając w telefony, ale jednak aktywnie słucha tej muzyki.
0: Byliśmy bardzo mile zaskoczeni tą pierwszą edycją, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Mamy plac, są krzesełka, ale też zapraszaliśmy ludzi do tego, żeby brali własne kocyki, właśnie jakieś tam poduszeczki, czy no, zaskoczyli nas tym, że przynosili właściwie swoje hamaki, półnamioty, w których się rozkładali i rozkładali takie swoje pikniki. I
1: miasteczko to było festiwalowe.
0: Dokładnie, zrobiła się taka bardzo fajna atmosfera i rodzinna, i taka przyjacielska, i było widać, że ktoś tam jest na jakiejś randce i to było takie strasznie przyjemne, a ludzie, których zaprosiliśmy, artyści, wypowiadali się bardzo czule o naszej publiczności właśnie z tego względu, że nie było czuć takiego, że oni są czymś innym zajęci, tylko oczywiście no, piją sobie tam wodę czy jakieś lemoniatki, ale jednak cały czas słuchają. Jest po prostu duża część tej publiczności. Mieliśmy 5000 ludzi na tym pierwszym festiwalu, co jest wielkim sukcesem frekwencyjnym. No i wydaje nam się, że w tym roku będzie nas jeszcze więcej.
1: Z Amsterdamu przyjedzie zespół Fuse, który ma taki pierwiastek zespołu, który mógłby grać w klubie wieczorem.
0: Absolutnie.
2: Tak, to jest taki, ten zespół reprezentuje taki dobrze pojęty naszym zdaniem crossover, bo grają zarówno wyrafinowaną muzykę klasyczną i potrafią to robić w sposób naprawdę mistrzowski, ale też łączą gatunki, chętnie wchodzą w takie nietypowe projekty, w których łączą brzmienie również akustyczne z elektronicznym, więc fajnie, że tacy artyści otwarci też są na naszym festiwalu.
1: I po każdym koncercie artyści schodzą ze sceny i rozmawiają z publicznością.
0: Tak, taki mamy pomysł. W zeszłym roku to wyszło wspaniale i bardzo nam się spodobała ta forma. I zresztą przede wszystkim ludziom się spodobała ta forma i też naszym artystom, którzy lubią jednak komunikować się ze swoją publicznością. Dlatego my z panem dyrektorem będziemy prowadzić takie rozmowy i będziemy przyjmować pytania od publiczności do naszych artystów.
2: Tak, to jest kapitalna naprawdę forma zbliżenia artysty z publicznością. Jest to atrakcyjne dla obydwu stron.
1: A kto otworzy w tym roku festiwal? Nie chodzi mi o uroczyste przecięcie wstęgi, bo to wyobrażam sobie, że na pewno kto jak nie wy powitacie gości.
2: No my na pewno powitamy
0: jako gospodarze, to jest nasz obowiązek, ale koncertowo ja trochę powiem ci, że już zapomniałem mówię. Dokładnie.
1: To teraz, żeby wybrnąć z tej sytuacji, kiedy nie wiecie, kto otworzy, to powiedzmy jeszcze o
2: Vision
1: tych koncertach.
2: Vision String Quartet,
0: no oczywiście. No kolejny taki zespół, kwartet, który naprawdę ma taką magnetyczną bardzo energię, bo grają no, niesamowicie jakby tą muzykę klasyczną i jeżdżą po całym świecie, no ale też piszą własne utwory, własne aranże właśnie na ten swój skład. To będzie super.
2: My się tak nie mogliśmy sobie przypomnieć, bo też dostajemy pytania nawet po naszych koncertach, czy wspólnych, czy osobno. Podchodzą do nas, bardzo jest to dla nas miłe ludzie i pytają, że mówią, że na przykład mogą przyjechać tylko na jeden dzień, bo niestety obowiązki mi nie pozwalają. Który jest najlepszy? No my dlatego tak się staraliśmy zaprogramować ten festiwal, żebyśmy nie byli w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo każdy dzień jest bardzo atrakcyjny i to już trzeba losować. Jeśli ktoś może tylko na jeden dzień, to
0: dokładnie.
1: To nie zapytam, więc który koncert polecacie najbardziej, bo

0: chociaż oczywiste jest, że wszystkie są równie wspaniałe, ale który będzie najbardziej liczny, jeżeli chodzi o obecność muzyków na scenie?
1: No, myślę, że te orkiestrowe na pewno.
2: Tak, bo mamy Le Consort, barokową orkiestrę.
1: Manchester Collective.
2: Manchester Collective with, to będzie z Freddie MacReady trio, więc to będzie... to będzie naprawdę dużo całkiem ludzi tam, dlatego rozbudowujemy naszą scenę, tak, żeby była troszeczkę większa niż w zeszłym roku. Tak.
0: Kto jeszcze wystąpi?
2: Mamy...
1: Fantastyczny zespół wokalny Lyra. To jest na przykład, mi się wydaje, że ten zespół, jak i niektórzy inni artyści chyba pierwszy raz występują w Polsce. To nas też cieszy, że zapraszamy właśnie tych artystów, którzy, no powiedzmy, w Europie najbliżej jak dotąd grali w Berlinie czy w Hamburgu, a są bardzo znani, są właściwie gwiazdami, a niekoniecznie są znani polskiej publiczności. No i między innymi to jest zespół Lyra, fantastyczne amerykańskie wokalistki, które tworzą taki zespół i proponują absolutne piękno harmonii.
0: Czy to są takie koncerty, które wymagają wprowadzenia i czy uważacie, że z waszej perspektywy osób, które często występują na scenie i ta osoba, która otwiera koncert, zapowiada, opowiada o kolejnych utworach, to jest dzisiaj konieczność? To znaczy, czy dzisiejszy odbiorca... potrzebuje takiej dawki informacji?
1: To znaczy uważam, że bardzo jest dobre, jeśli artysta sam rozmawia z publicznością. Jest kompletnie inny odbiór koncertu. My nie jesteśmy jakimiś fanami takiej konferansjerki, która rzeczywiście tłumaczy muzykę, bo nie trzeba tłumaczyć muzyki, trzeba ją po prostu poczuć. Natomiast ważne jest, żeby był dobry kontakt artysty z publicznością, no i o to już zadbają sami artyści na festiwalu, a na pewno mają taką osobowość, że o to się nie boimy.
2: Dokładnie, bo to są koncerty w takiej formule festiwalowej, czyli one nie są jakieś wybitnie długie, one są po godzinę, dlatego my tą naszą konferansjerką raczej tylko przedstawiamy artystów i właściwie schodzimy, nie chcemy tego przegadywać. To jest tylko, my jesteśmy takim akcentem, który tam sobie coś poopowiada naokoło, ale nie mamy zamiaru przegadywać tych wszystkich rzeczy.
0: A jak to się stało, że festiwal odbywa się właśnie w Otwocku Wielkim, chociaż to jest oddział Muzeum Narodowego w Warszawie?
1: Tak.
0: No ale biorąc pod uwagę na przykład popularność Królikarni, to jest to oddział, który czekał długo na ponowne odkrycie.
1: No między innymi dlatego, że właśnie to jest miejsce, które zasługuje na odkrycie. Jest tak piękne, jest tak magiczne, a mało kto o nim wie. Nawet my nie wiedzieliśmy o tym miejscu, dopóki nie zagraliśmy tam recitalu. Takiego wzruszającego, bo po tym recitalu Jakub dostał nagrodę Gloria Artis i chwilę potem powstał pomysł, że no jest tu tak wspaniale. Tak
0: na pamiątkę tego wydarzenia po prostu.
1: Trochę padł ten pomysł. Tutaj mieliśmy taką burzę mózgu z naszym teamem, z Pawłem Szubnym, Martą Szymańską i tak od słowa do słowa wyszło, to zróbmy tu festiwal, bo to jest miejsce, które... No i to już potem poszło szybko, bo w końcu jakoś tak spontanicznie zorientowaliśmy się, że no tak, możemy zrobić festiwal, jakiego właśnie jeszcze nie było, a chcielibyśmy, żeby taki festiwal był. I to jest idealne miejsce na taką propozycję.
0: A ilu muzyków, którzy wystąpią w tym roku w Otwocku Wielkim, spotkaliście na swoich muzycznych ścieżkach zawodowych? Chodzi mi o to, czy często jest tak, że przytrafia się, że los łączy was z jakimś artystą? No,
1: czasami tak i oczywiście wtedy się bardzo dobrze tych artystów poznajemy, ale absolutnie nie na tym polega nasze programowanie, że wybieramy znajomych i kolegów. Tylko rzeczywiście naprawdę kierujemy się tym, żeby to byli artyści, tak mówimy już w skrócie, breakowi, czyli tak jak wcześniej ich scharakteryzowałem. I są wśród tych artystów, zresztą myślę, że większość jest przynajmniej w tej edycji, których osobiście nie znamy.
2: Nie znamy, ale cenimy jeszcze. I też bywaliśmy na ich koncertach, na niektórych. No a też jednak fajnie jest, bo takim celem też festiwalu jest właśnie, żeby pokazać to, co nasze dobre, czyli to, co polskie, które też jest na światowym poziomie, ale też, żeby przybliżyć tej naszej polskiej publiczności tych artystów, którzy naprawdę na świecie są bardzo już rozpoznawani i jeżdżą i koncertują, a u nas tak jakoś nie do końca. I dla wielu z nich to będzie pierwszy raz w Polsce.

0: Polsce i nas to bardzo cieszy i tak nas napawa dumą, że to jest właśnie u nas.
1: Narobiliśmy apetytu naszym słuchaczom, to teraz musimy zdradzić odrobinę, jak dostać się na te koncerty. Kiedy rusza sprzedaż biletów?
2: O, już ruszyła i...
0: Tak naprawdę to niewiele tych biletów zostało, ale jeszcze są, jeszcze
2: ale są. Jest chyba kilkanaście jeszcze karnetów i są pojedyncze, to znaczy bilety są na pojedyncze dni. Także proszę, zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową breakingclassic.pl i tam są wszystkie linki do platformy biletowej, również na naszych mediach społecznościowych. I tam są też wskazówki, jak dojechać do Otwocka. Fajne jest to, że znowu będą autobusy z Muzeum Narodowego w Warszawie dla tych, którzy nie chcą samochodem jechać. Samochodem właściwie to tam się jedzie, nie wiem, z centrum jakieś 40 minut, więc jest bardzo, bardzo szybko. Na rowerze też się tam da pojechać. Ja zresztą chciałbym to wreszcie sprawdzić ode mnie z domu.
1: Tak miałem. Tylko zresztą nie próbujcie sprawdzić tuż przed otwarciem festiwalu, to może niekoniecznie skończyć się dobrze. Woda w butelce.
2: Tak, i nie wylewać jej.
0: Tak, i nie wylewać.
1: Z jakimś dobrym bidonem.
0: Tak, dokładnie.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz, dwóch dyrektorów jednego i jedynego takiego festiwalu Breaking Classic w Otwocku Wielkim. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękujemy pięknie.
1: I tym samym mówimy Państwu do usłyszenia, bo to już wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa w poranku dwójki. Życzymy Państwu dobrego dnia. Jeszcze ostatni raz życzenia dobrego dnia od naszych gości, dla naszych słuchaczy.
0: Tak, życzymy wszystkiego dobrego w ten piękny dzień.
2: Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
1: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz. Ja nazywam się Małgorzata Nieczycka-Mac. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca odwiedzimy wystawę Second Life w Tate Modern w Londynie, która podsumowuje ponad 40 lat twórczości Tracey Emin, autorki Łóżka, które zmieniło bieg brytyjskiej sztuki. Na audycję zapraszam w czwartek o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
0: Autopromocja.
2: Minęła 9:00.
3: Wujka, jesteś na miejscu? This is Vijay Iyer.
2: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. W Gdańsku rozpoczyna się dziś festiwal Organy Plus. Podczas wiosennej odsłony koncertów muzyki dawnej zaplanowano 6 wydarzeń z udziałem blisko 70 muzyków. Dyrektor festiwalu, profesor Andrzej Szadejko, zapowiada wiele premier.
4: Przedstawimy bardzo dużo koncertów, które będą miały premierowy charakter, więc ideą jest przedstawienie nowych propozycji artystów z Polski i zagranicy, którzy w dużej części też specjalnie na nasz festiwal przygotowują nowe propozycje artystyczne.
2: Koncert inauguracyjny rozpocznie się o 19:30 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Publiczność usłyszy barokową operę w wykonaniu artystów specjalizujących się w muzyce dawnej.
4: To akurat będzie premiera, ale premiera gdańska, bałtycka, ponieważ ta opera najprawdopodobniej jeszcze w Gdańsku nigdy nie zabrzmiała. Będzie to opera Johna Blowa Venus i Adonis w wykonaniu zespołu wokalnego Polskiej Opery Królewskiej oraz zespołu instrumentów dawnych Polskiej Opery Królewskiej Kapela Regia Polona pod dyrekcją Krzysztofa Garstki.
2: Wiosenna odsłona festiwalu Organy Plus w Gdańsku potrwa do 3 czerwca. A na 18. festiwalu tradycji awangardy muzycznej Kody, który rozpoczął się w Lublinie, dziś premiera projektu 100 tysięcy Polsk. Muzycznej podróży inspirowanej polsko-szwedzką tradycją taneczną, mówi kurator festiwalu Grzegorz Paluch.
5: Wiąże się to z postacią króla Wazy. Wyjeżdżając do Szwecji, on zabrał tam ze sobą podobnoż polskich grajków, którzy zadomowili się na szwedzkim gruncie i powstał taniec Polska. Ten gatunek, ten utwór właśnie tak się nazywa i tutaj Maja Miro, bo ona jest taką liderką tego projektu, multiflecistka, ona wzięła na warsztat tę całą historię i w bibliotekach szwedzkich znajduje się ponad 100 tysięcy wariantów tego tańca. Stąd właśnie nazwa tego projektu i tutaj wspólnie Maja Miro z Piotrem Gwaderą, z Ryszardem Lubienieckim i z Pawłem Iwanem, czyli bardzo ciekawy skład, będą przedstawiać własną interpretację tego tańca, tych wariantów.
2: Koncert w ramach festiwalu Kody rozpocznie się o 19:30 w studiu Radia Gdańsk, Lublin. O postaci malarza i pisarza Józefa Czapskiego będzie dziś mowa w Poznaniu. Współtwórca paryskiej kultury to bohater czwartku literackiego w Pałacu Działyńskich, mówi jedna z organizatorek, Małgorzata Cieleczko.
6: Czwartek literacki zatytułowany Człowiek Epoki. Już od kilku lat planowaliśmy

0: to spotkanie, ale w tym roku pojawiła się okoliczność dodatkowa, mianowicie Sejm ustanowił ten rok właśnie rokiem Józefa Czapskiego w 130-lecie jego urodzin. Spotkają się w ramach Czwartku Literackiego cztery osoby, które od bardzo różnych stron tego Czapskiego analizują, badają już od wielu lat. Pani doktor Agata Janiak to osoba związana z Ossolineum Wrocławskim, która napisała dwie książki na materiałach źródłowych, często niepublikowanych listach i jeszcze notatkach Józefa Czapskiego.
1: Gośćmi spotkania będą też profesorowie Andrzej Franaszek, Jerzy Fiećko i Ryszard Kazimierz Przybylski. Początek o 18:00 w Pałacu Działeńskich w Poznaniu. Osobisty asystent gwiazdy serialu Przyjaciele Matthew Perego został skazany na 41 miesięcy więzienia. Wyrok ten zamyka postępowanie sądowe przeciwko 5 osobom, które przyznały się do udziału w śmierci aktora.
2: Sędzia Shailene Garnett ogłosiła wyrok w sprawie Kenneta Iwamasy, osobistego sekretarza, który w październiku 2023 roku znalazł Matthew Perego pozbawionego oznak życia w jacuzzi w jego domu w Los Angeles. Federalni prokuratorzy ustalili, że Iwamasa wstrzyknął Peremu ketaminę na prośbę aktora, po czym opuścił rezydencję, aby załatwić bieżące sprawy. W chwili powrotu aktor już nie żył. Tak bardzo was wszystkich przepraszam, powiedział w sądzie Kenneth Iwamasa, zwracając się w stronę rodziny Matthew Perego. Jest mi po prostu niezmiernie przykro, że dopuściłem się tych bezprawnych czynów, których będę żałował do końca życia, mówił skazany. W dokumentach sądowych złożonych przed ogłoszeniem wyroku prokuratorzy określili go mianem osoby ułatwiającej Peremu trwanie w nałogu oraz jego dostawcy narkotyków. Przed śmiercią w wieku 54 lat Matthew Pery otwarcie przyznawał się do trwającego 10-leci uzależnienia od używek, problemu, który towarzyszył mu w szczytowym okresie sławy, gdy wcielał się w postać sarkastycznego, lecz uroczego Chandlera Binga w kultowym serialu komediowym Przyjaciele. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 13:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich okresami duże. Na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach i w rejonach podgórskich Karpat, około 18 w centrum, do 22 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porwisty. Do 60 km na godzinę.
4: Reklama.
5: A, B, C,
6: D, E, F,
7: G, H, I,
8: J, K.
9: K jak kolorowy dzień dziecka.
10: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
11: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
10: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Reklama.
13: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś jest czwartek, 28 dzień maja, już 7 minut po 9:00.

przy konsolecie Adrianna Tomaszewska, a przy mikrofonie Marcin Majchrowski. Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witamy. To jest ostatnie wydanie Kanonu Dwójki w tym tygodniu, więc dzisiaj zaproszę Państwa do wysłuchania m.in. muzyki Benjamina Britena i Karla Amadeusa Hartmana. Koncerty instrumentalne z XX wieku to była ta oś przewodnia. Różne koncerty dzisiaj pada na skrzypce i orkiestrę i to będzie właśnie przypomnienie koncertu skrzypcowego Benjamina Britena i przypomnienie zjawiskowej interpretacji Isabel Faust, która

pojawiła się dość niedawno, chociaż kiedyś jej już wspólnie słuchaliśmy. W ostatniej godzinie natomiast powrót do Stanisława Moniuszki, do jego pieśni ze śpiewników domowych, no bo to lektura, która zawsze powinna nam właściwie towarzyszyć, nie tylko w okolicznościach roku jubileuszowego. Interpretacje Mariusza Godlewskiego i Radosława Kurka, który gra na historycznym fortepianie. No i

pieśni, które dzisiaj zabrzmią, jeszcze wspólnie nie wysłuchaliśmy, więc myślę, że to jest również bardzo ciekawa okoliczność. Będzie literatura, będzie poezja i proza, będzie nasz mini reportażyk, czyli kwadrans bez muzyki, on o 11:00 jak zawsze. No i wszystko to tak się jakoś poukłada do południa, do 12:00. Zapraszam.

Melodia Mirosława Skoryka, grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Michał Klauza. Ta muzyka towarzyszy nam na przywitanie od ponad 4 lat, taki stały punkt spotkań w kanonie dwójki. Ono dzisiaj ten nastrój będzie miał jakiś tam swój wymowny dalszy ciąg teraz, proszę Państwa, bo chciałem sięgnąć po muzykę innego kompozytora ukraińskiego, zresztą z diaspory, Antina Rudnickiego. On się urodził w 1902 roku, 7 lutego, konkretnie w powiecie samborskim w Galicji, ale zmarł w roku 1975 w Stanach Zjednoczonych. Kompozytor, dyrygent.

pianista, także pedagog, osoba poświęcająca się refleksji o muzyce, także tej naukowej, czyli muzykolog, członek Towarzystwa Naukowego imienia Szewczenki od 1962 roku. Studiował najpierw we Lwowie w Instytucie Muzycznym imienia Łysenki, potem była Wyższa Szkoła Muzyczna w Berlinie i także Uniwersytet Berliński. Egon Petri, Artur Schnabel, Franz Schrecker to byli jego nauczyciele i pedagodzy. Następnie zajmował się dyrygenturą w teatrach operowych w Charkowie. To było pod koniec lat 20. XX wieku, na początku następnej dekady Kijów, potem znowu Lwów, Warszawa, także Kowno. Rok 1939, emigracja do Stanów Zjednoczonych. No i tam praca nauczyciela muzyki w różnych instytucjach, między innymi w Akademii Muzycznej w Filadelfii. Dyrygował także Rudnicki chórami. Był jednym z czołowych organizatorów ukraińsko-amerykańskiej działalności muzycznej, budowania mostów między swoją ojczyzną i Stanami Zjednoczonymi. Zresztą jest autorem takiego bardzo ważnego opracowania Muzyka ukraińska, historyczno-krytyczny przegląd. To jest początek lat 60. XX wieku. Publikował również artykuły na temat muzyki i życia muzycznego Ukrainy. Część z nich ukazała się już po jego śmierci. To było w roku 1980. No a jego muzyczna twórczość najpierw trochę modernistyczna, a potem nabierała takiego jakiegoś spojrzenia impresjonistycznego, może nawet i romantycznego charakteru. I ten romantyzm albo jakieś odniesienia do przeszłości będą bardzo wyraźne w utworze, który teraz zabrzmi. To jest suita op. 21 Ukraińskie Pieśni Wiosenne albo Ukraińska Pieśń Wiosenna. Suita na orkiestrę smyczkową. Chyba jednak wyraz tęsknoty za rodzinnymi stronami. Muzyka bardzo przystępna i oczywista, ale nie pozbawiona swoistego, ciekawego smaku. Andante non troppo moderato deciso, potem andantino cantabile espressivo, con moto i poco allegretto marciale, molto meno mosso marciale. Trochę tutaj ilustracyjności, bo może nawet Państwo się dosłuchają obrazu muzycznego burzy letniej. No w końcu to ukraińskie pieśni wiosenne. Gra orkiestra Insolviv, dyryguje Jarosław Szemet.

Suita opus 21 ukraińskie pieśni wiosenne Antona Rudnickiego grała orkiestra Insol Viv, dyrygował Jarosław Szemet. To nagranie, które powstało około 3 lat temu. Dzisiaj jeszcze na koniec pierwszej części naszego spotkania miniatura Walentina Sylwestrowa, Daniel Hope, skrzypce i Aleksiej Botwinow przy fortepianie.

0: Moment muzyczny Wałętyna Sylwestrowa. Grali skrzypek Daniel Hope i pianista Aleksiej Botwinow. Program Drugi Polskiego Radia, minęła już 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu o tej porze to jest książka Michała Jędryki zatytułowana Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. I wydarzeń, które miały miejsce na Górnym Śląsku czasów Edwarda Gierka, ciąg dalszy, kiedy to po cichu zaczęto wymawiać słowo ołowica, a nie rozprawiać o dziwnym rodzaju anemii atakującej ludzi. Czyta Arkadiusz Janiczek.
3: Gdzieś po miesiącu intensywnych badań, jesienią 1974 roku, na rok przed zniknięciem mojej klasy, doktor Wadowska-Król wsiadła na przystanku w Dąbrówce w autobus numer 61 i pojechała do Katowic, a potem tramwajem do szpitala w Zabrzu. Profesor Hager-Małecka wiedziała, na co się zanosi. Po wejściu lekarki do gabinetu powiedziała od razu: wiem, pani doktor, czytałam sprawozdania. Czy pani profesor wyczytała, że po badaniach przesiewowych okazuje się, że chore mogą być... Lekarka zawahała się. Tysiące dzieci? Na pewno wszystkie spod huty. Mimo przeczucia i pierwszych wyników, które były przerażające, liczba ta przerosła oczekiwania konsultantki. To już nie kilkoro przebadanych dzieciaków. Tak, to spora grupa. Trochę dzieci jest u mnie w szpitalu w Zabrzu. Wiemy przynajmniej, na co je leczyć. Ale to kropla w morzu. Na stole była przygotowana kawa i herbatniki. Niech pani pije kawę. Może herbatniczka? Profesor wskazała leżące na talerzyku z ćmielowa jasnobrązowe ciasteczka. Królowa wypiła ze szklanki łyk kawy i nadgryzła twardy herbatnik. Odłożyła go na podstawkę pod szklankę, obok łyżeczki. Te dzieci trzeba odtruć, powiedziała. A przede wszystkim trzeba je wysłać jak najdalej od tych pierońskich kominów. No, powiedzmy na początek najbardziej zagrożone ulice, gdzie są przypadki ostrego zatrucia. Tam, gdzie normy są przekroczone. Pokazała wyniki badań. Skoroszyc z krzyżykami. Potrójne, poczwórne. Małe, cmentarne krzyżyki wpisane do tabelek z nazwiskami dzieci. Nazwiska, adresy. Wreszcie zadała zasadnicze pytanie –

Pani profesor, co my możemy zrobić? Hager Małecka wstała od biurka i zaczęła przechadzać się po swoim gabinecie. Na ścianach obok lekarskich dyplomów, makatki z Bułgarii i oprawionych w ramki dziecięcych rysunków wisiały stare sepiowe fotografie. Wąsaci wojacy pozujący do frontowych zdjęć, śląscy powstańcy, naczelnik Korfanty w otoczeniu sztabu. Profesor uważnie przeczytała sprawozdania rejonowej lekarki. Skala rozszerzającej się wśród dzieci choroby przerosła jej obawy. Właśnie, co można było zrobić, by pomóc małym pacjentom? Tu nie wystarczą lekarstwa. Potrzeba silniejszego środka, sprzymierzeńca. Potrzeba znajomości. Sięgnęła po beżowy telefon i wykręciła z pamięci numer. Dzień dobry, pani Lodziu. Tu Hager Małecka. Jest? Tak, to coś ważnego. Chodzi o dzieci, ale niech mu pani nic nie mówi. Sama mu powiem. Przyjadę dzisiaj. Odłożyła słuchawkę. Zdjęła biały szpitalny kitel i powiesiła go na wieszaku. Zakładając wierzchnie okrycie, zwróciła się do królowej. Wraca pani do Katowic? Podwiozę panią. Wsiadły do podstawionego służbowego auta. Kierowca z Zabrza, po przebiciu się przez zatłoczony Bytom, zawiózł je do Katowic na ulicę Jagiellońską, pod okazały monumentalny gmach Wojewódzkiej Rady Narodowej. Lekarka skręciła po wejściu do urzędu w lewo, przekonana, że pojadą windą do Wydziału Zdrowia. Dla niektórych ta winda, zwana Paternoster, była nie lada wyzwaniem. Nie miała drzwi i kursowała między piętrami urzędu na okrągło. W trakcie jej stałego ruchu należało umiejętnie w odpowiednim momencie do niej wsiąść i z niej wysiąść. Uwielbiały ją dzieci. Nienawidziły za to panie w wąskich spódnicach i butach na obcasach. Ku zaskoczeniu lekarki, profesor Małecka nie miała zamiaru udać się z nią do żadnego wydziału. Dalej to ja już pójdę sama. Nie będę pani w to mieszać. Nie potrzeba pani kłopotów. Proszę dalej robić swoje. To ważne. Do widzenia. Będziemy w kontakcie. Pewnym krokiem sama ruszyła prosto po schodach. Królowa nie była tu jej do niczego potrzebna. Zaskoczona lekarka postała chwilę, odprowadzając ją wzrokiem. W końcu wzruszyła ramionami, po czym zawróciła w holu. Minęła portiera i poszła na przystanek autobusu 12 w stronę Burowca. Nie wiedziała, co o tym myśleć. W modernistycznym budynku molochu, dawnej siedzibie przedwojennego Sejmu Śląskiego, a potem hitlerowskiego Gauleitera, obecnie rezydował wojewoda. Jerzy Ziętek już wtedy, w latach 70., dla Ślązaków był postacią legendarną. Po ufale zwany Jorgiem, okazałego wzrostu i takiejże postury, generał brygady, towarzysz, powstaniec śląski, zbowidowiec, poseł na Sejm, kto by tam zliczył jego wszystkie funkcje i stanowiska. Do niego właśnie udała się po pomoc konsultantka wojewódzka. Profesor Hager Małecką w drzwiach po ufale przywitała sekretarka. Dzień dobry, pani Bożenko. Szef jak zwykle strasznie zajęty, ale chciał wiedzieć, o które dzieci chodzi. Niech pani chwilkę zaczeka, dodała, chwytając za słuchawkę. Sekretarka półgłosem wypowiedziała parę słów do wewnętrznego telefonu. Wysłuchała odpowiedzi, automatycznie potakując. Po chwili otworzyły się masywne drzwi do gabinetu wojewody i wyszła grupa interesantów. Pokornie pożegnali się i po chwili ich już nie było. Małecka bezceremonialnie wparowała do środka. Gabinet był okazały, jak jego właściciel. Przed wojną urzędował w nim sanacyjny wojewoda Grażyński. Teraz wszędzie stały okolicznościowe prezenty, puchary i pamiątki. Na biurku wielkości małego lotniska, obok miniatury trzech powstańczych skrzydeł, pomnika, który stał się na długie lata wizytówką Katowic, zalegały i piętrzyły się sterty papierów, czekając na choinkę, czyli charakterystyczny podpis wojewody. Na stoliku stały wazony ze świeżymi kwiatami i masywna kryształowa popielnica, wypełniona niedopałkami pozostawionymi przez poprzednich interesantów. Pod ścianą obowiązkowy fikus w doniczce. Można było zauważyć, że na ścianie obok godła nie wisiały tu zwyczajowe, obowiązujące w salach lekcyjnych i urzędach takich jak ten, portrety drogich przywódców. Ale w tamtych czasach Jorgowi było wolno więcej niż innym. Tylko ktoś taki jak on mógł zbudować w Katowicach spodek
czy wcześniej stworzyć w samym centrum

0: śląskiej konurbacji jeden z największych parków miejskich w Europie. Generał podniósł zmęczony wzrok z nad papierów i zapytał: Bożenko, i co tam zaś? Coś z dziećmi? W głosie Ziętka dało się zauważyć nutę niepokoju o swoje wnuki. W latach 50. w dramatycznych okolicznościach generał stracił dwójkę dzieci. Najpierw w niewyjaśnionym wypadku zginęła 21-letnia córka Bożena. 4 lata później śmiertelnie postrzelił się jego 20-letni syn Zbigniew. W innej wersji został postrzelony przy próbie przekroczenia granicy. Niektórzy zarzucali wtedy Jorgowi, że robiąc karierę wysokiego urzędnika, zaniedbał najbliższych. Przypłacił to osobistą tragedią. Teraz jako nestor rodu starał się dbać jak mógł o swoją trójkę wnucząt. Leczyła ją imienniczka tragicznie zmarłej córki, wybitna specjalistka z dziedziny pediatrii, a prywatnie córka jego starszego towarzysza broni z powstań śląskich, lekarza i komisarza trzeciego powstania, Bronisława Hagera. Dzień dobry, panie generale, przywitała się profesor Hager-Małecka. Tym razem chodzi o dzieci spod huty w Szopienicach. Mnóstwo dzieci. Zaczęła opowiadać o ołowianych dzieciach. Historię ołowicy, która nie chciała pozostać chorobą zawodową garstki hutników i uparła się, by atakować najbardziej bezbronnych pacjentów. Od czasu do czasu wtrącała potrzebne cyfry lub omawiała wyniki badań. W końcu przeszła do konieczności ewakuowania dzieci z zatrutej strefy. Zwykle generał robił notatki. Tym razem tylko słuchał. Kiedy zakończyła swoje dramatyczne wystąpienie, na chwilę zapadła cisza. Wcześniej, w trakcie referowania, do gabinetu próbowała wejść sekretarka, ale wojewoda odprawił ją energicznym ruchem ręki. Profesor wyczekująco patrzyła na Ziętka. Ten zwykle liczył się z medycznym autorytetem córki przyjaciela z powstania. Wreszcie wielki Jork przemówił. Właściwie wrzasnął. Pierona! Jak nic nie zrobimy, część z tych dzieci może umrzeć, dodała profesor. Ale żeście mi tu gnój przynieśli. Kto o tym już wie?
1: Na razie nikt.
2: A co było dalej, dowiedzą się państwo jutro. Arkadiusz Janiczek przeczytał 4. fragment powieści Michała Jędryki zatytułowanej Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej, a część ostatnia właśnie jutro o tej samej porze, czyli o 9.30.

do tego wybiórczego doboru koncertów instrumentalnych z XX wieku ciąg dalszy o tej porze w kanonie dwójki, bo słuchaliśmy już i muzyki na fortepian z orkiestrą i na klarnet z orkiestrą. Wczoraj to był koncert Kai Sarjaho, w poniedziałek był koncert wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego. Dzisiaj pada na muzykę, która powstawała pierwotnie pod sam koniec lat 30. w roku 1939, czyli koncert skrzypcowy op. 15 Benjamina Brittena. Zresztą dzieło, które w jakiś sposób, w jakimś sensie wyznaczało taki wzorzec formalny dla kompozytorów, którzy później sięgali po formę koncertu skrzypcowego w XX wieku. No ale Britten nie do końca był zadowolony z efektów swojej pracy w roku 1939. To było podczas pobytu brytyjskiego kompozytora w Stanach Zjednoczonych, u Aarona Coplanda. We wrześniu w Quebecu, w Kanadzie, kończył swoje dzieło, ale potem jeszcze przerabiał koncert i w roku 1950 i 1954 i jeszcze w roku 1965. No i cały czas w korespondencji zwierzał się przyjaciołom, że nie do końca był zadowolony z efektów pracy, tej pierwotnej pracy kompozytorskiej swojej. Coś skra

wracał, coś dokładał, nie dodawał nowego materiału, właściwie cyzelował albo przemodelowywał, przeredagowywał to wszystko, co skomponował pierwotnie, aby osiągnąć jakiś zadowalający efekt. Niemniej jednak myślę, że część tych zmian to jest kwestia jakiejś niewiary we własne siły w tamtym czasie Benjamina Brittena, bo całość jest bardzo przekonująca i właściwie bardzo spektakularna. Od samego początku, od tego, od tej intonacji kotłów, którymi zaczyna się całe dzieło. Moderato con moto, agitato tempo primo to jest część pierwsza, potem vivace, animando, largamente i cadencja, część druga, no a finał pasacaglia, andante lento, un poco meno mosso. No i ja chciałem Państwu przypomnieć świetną interpretację niemieckiej skrzypaczki Isabel Faust, której towarzyszy Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego, dyryguje Jakub Chrusza.

Koncert skrzypcowy opus 15 Benjamina Britena zabrzmiał w interpretacji Isabel Faust i Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego. Dyrygował Jakub Chrusza. Nagranie, które ukazało się dokładnie 12 kwietnia 2024 roku, dwa lata temu, troszkę ponad dwa lata temu. Nagranie z płyty, która jest koprodukcją Radia Bawarskiego, BR Classic i jednej z wiodących wytwórni płytowych, z muzyką i właśnie koncertującą i kameralnymi utworami Benjamina Britena ze skrzypcami w roli głównej. Jedno z najciekawszych nagrań dzieł Britena, które właśnie ujrzały światło dzienne w ostatnich latach. Niezwykła interpretacja, bardzo wysmakowana. Isabel Faust przede wszystkim, ale orkiestra tutaj jej dzielnie towarzyszy, a całość pod batutą, jak powiedziałem, Jakuba Chruszy. Muzyka wstrząsająca momentami, rok 1900.

1939, pewnie te nastroje z samego początku wojennej zawieruchy II wojny światowej odbiły się piętnem na postrzeganiu świata dźwięków przez Benjamina Brittena. Zresztą salwował się ucieczką do Stanów Zjednoczonych. Wtedy groziła mu mobilizacja, a był tak zwanym objectorem, czyli odmawiał brania broni do ręki, Benjamin Britten. To teraz przenieśmy się w czas tuż powojenny, do lat 1946-1947, bo wówczas powstała czwarta symfonia na smyczki Karla Amadeusa Hartmana, niemieckiego kompozytora, który właśnie w tym czasie powojennym, on zmarł w roku 1963, więc w tym dwudziestoleciu, powiedzmy z grubsza, po II wojnie światowej, uznany został za jednego z największych niemieckich symfoników XX stulecia. Zresztą ma w swoim dorobku tych symfonii bardzo wymownych 8, Karl Amadeus Hartmann. Akurat ta czwarta symfonia z lat 1946-47 jest dziełem, można powiedzieć, trochę specyficznym, bo on się odwołuje, myślę o Hartmanie tutaj, do materii innych swoich kompozycji, z których częściowo korzystał z ich materiału i właśnie ułożył je w nową całość, no bo częściowo wywodzi się ta symfonia z wcześniejszego koncertu na smyczki i sopran, napisanego w 1938 roku. Hartmann zrewidował całość, dodał nową, czysto instrumentalną część, no i ogniwo końcowe oznaczone jako Adagio Appassionato. No ale sednem tej symfonii jest właśnie ogniwo drugie, chyba Allegro di molto risoluto. Nastroje poważne, by nie rzec chwilami dość mocno ponure, to również, jak to się mówi, signum temporis. Wszystko niezwykle wymowne. Ta symfonia miała swoją premierę w wykonaniu właśnie Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego pod dyrekcją Hansa Rosbauda w Monachium 2 kwietnia 1948 roku i chronologicznie wyprzedziła premierę trzeciej symfonii Karla Amadeusa Hartmana. To taka ciekawostka. A my posłuchamy nagrania orkiestry Bamberger Symphoniker, dyryguje Ingo Metzmacher. Czwarta symfonia Karla Amadeusa Hartmana, Lento assai con passione, potem Allegro di molto risoluto i finał Adagio Appassionato.

Patosu nie brakuje w tej ostatniej części, zresztą chyba w całym tym dziele, a kończy się ono jakimś takim subtelnym albo bardzo wymownym niedopowiedzeniem, jakby miał nastąpić ciąg dalszy, ale trochę nie wiadomo, z jakiej przestrzeni ten ciąg dalszy miałby być. To była czwarta symfonia na orkiestrę smyczkową Karla Amadeusa Hartmana, niemieckiego kompozytora, napisana w latach 1946-1947. Grała orkiestra Bamberger Symphoniker, dyrygował Ingo Metzmacher. Cały czas obracamy się w przestrzeni muzyki. To jest w końcu kanon dwójki i do Schuberta też jakoś się zwracaliśmy przedwczoraj. To były jego pieśni w wersji na wiolonczelę z fortepianem. To dzisiaj pieśń jedna Franciszka Schuberta w oryginale. Ta pieśń, która może być jakimś takim punktem odniesienia wszystkich muzycznych audycji w dwójce i nie tylko w dwójce. Andy Music do muzyki, do słów Franza von Schobera. Śpiewa Lise Davidsen przy fortepianie James Baillet.

0: Pieśń Andy Music Franciszka Schuberta śpiewała Lisa Davidson. Przy fortepianie towarzyszył jej James Baillet. No i za chwilę, za kilkanaście minut do muzyki powrócimy.
1: Reklama.
2: A, B, C,
3: D, E, F,
4: G, H, I,
5: J, K.
6: K jak kolorowy dzień dziecka.
7: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy

0: do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
1: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
4: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
3: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
5: Cicho, wiem.
6: Reklama.
7: Może Państwo nie wiedzą, ale minęła 11.
8: Kwadrans. Bez muzyki.
7: W północnym zboczu Skarpy poniżej kościoła świętej Katarzyny na Służewie w Warszawie zachował się ceglany korytarz, którego historia od lat jest nieznana. Prawdopodobnie korytarz powstał w drugiej połowie XVII wieku, równolegle z budową pałacu w Wilanowie. Augustyn Locci, nadworny architekt Jana III Sobieskiego, w czasie budowy rezydencji pisał do niego sprawozdawcze listy. W jednym z nich wspomniał o planowanej lokalizacji w północnym zboczu Skarpy, Góry Służewieckiej, lodowni oraz budowy ujęcia wody. Do wnętrza korytarza tylko raz w roku zaglądają przyrodnicy, którzy liczą zimujące tam nietoperze. Z ramienia stołecznego konserwatora zabytków miejscem opiekuje się Katarzyna Krzywicka, z którą korytarz zwiedzała Małgorzata Nieciecka-Mac, a towarzyszyły im właśnie nietoperze.
9: Można się wyprostować, jak się jest niewysokim. Wyższe osoby muszą się tutaj schylać. Co to właściwie jest za miejsce?
10: Znajdujemy się w podziemnym korytarzu, który znajduje się na terenie dawnego założenia w Gucingaju. Podziemny korytarz, który najprawdopodobniej jest starszy niż samo założenie, które powstało na początku XIX wieku i zostało stworzone przez Stanisława Kostkę Potockiego, który był właścicielem razem ze swoją żoną dóbr wilanowskich. I tutaj na Skarpie, w pobliżu kościoła świętej Katarzyny w sąsiedztwie, stworzył takie miejsce, które miało dla niego być takim ustroniem, spokojnym, pełnym spokoju, gdzie on mógł się oddawać pracy naukowej, rozmyślaniom. No i przez ostatnie kilka lat, dokładnie cztery lata swojego życia, tworzył tą przestrzeń, która była zbudowana wokół skromnego dworku, który był na szczycie Skarpy, ale bardzo ważne dla i w tym czasie, i też dla Kostki Potockiego było otoczenie, więc dużo energii też włożył w zaplanowanie samego otoczenia właśnie ogrodu, sadu, a przez to, że to miejsce do tej pory też ma te bardzo wysokie walory krajobrazowe. Schodziłyśmy ze Skarpy, wiem, że ta Skarpa tutaj jest. U podnóża Skarpy znajduje się Księżystaw, więc mamy wodę, mamy wzniesienie. Była możliwość też połączenia kompozycyjnego z innymi rezydencjami w dobrach wilanowskich.
9: Do Wilanowa to jest rzut beretem.
10: Tak, tak. Nie jest to daleko, a poza tym mieliśmy tą własnościową spójność tego terenu. A samo podziemie musimy teraz dzielić i bardzo chętnie to robimy, tą przestrzeń z nietoperzami, które
9: nadlatuje jeden.
10: Zimują. To jest też bardzo ważne, ponieważ to podziemie jest uznane jako pomnik przyrody właśnie ze względu na obecność tutaj nietoperzy.
9: Czyli jesteśmy teraz w gościnie u nietoperzy. Jeden się bardzo do mnie zbliżył. Nie boję się, ale jakiś dreszcz mnie jednak przeszył. Teraz zaczyna się błoto prawdziwe.
10: Ta woda, która tutaj się znajduje, jest takim, można by powiedzieć, znakiem, jaka mogła być ta pierwotna funkcja. Bo my cały czas w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, badając ten obiekt, postawiliśmy sobie taką tezę, żeby dokładnie, na ile to jest możliwe, ustalić pierwotną funkcję i czas powstania tego miejsca, które jest wyjątkowe ze względu na swój charakter. I ta historia, która tutaj wokół niego się działa, no najprawdopodobniej

0: ode mnie sięga daleko dalej, niżeli właśnie samo powstanie założenia Gucina.
1: Trzeba ślady tej historii szukać w rzece płynącej obok.
0: Tak, ogólnie w wodzie. Chodzi właśnie o to, że woda, która tutaj się znajduje, same to podziemie zostało wymurowane po to, żeby właśnie ją gromadzić. Czyli nasza teza przyjmuje, że stawiamy taką tezę, że była to cysterna, która gromadziła wodę. Wiemy dokładnie z listów Augustyna Lociego, który pisał do Jana III Sobieskiego, czyli twórcę Wilanowa, o tym, że w tej Górze Służewskiej biją źródła. Z tej Góry Służewskiej biją obfite źródła. Król też miał ponoć próbować wody z tych źródeł. No i możliwe, że właśnie w drugiej połowie XVII wieku powstała, na pewno wiemy też z tych listów, że były prowadzone prace, które miały gromadzić wodę, które miały też przekierowywać ją do tego, żeby ona znalazła się w centrum dóbr wilanowskich, czyli właśnie w Pałacu Wilanowie.
1: A czemu miały służyć te wnęki, które nas otaczają? Bo idziemy korytarzem, a równolegle z tym korytarzem są takie malutkie sklepienia, tak jakby ktoś tutaj chciał coś schować.
0: Nisze, tych nisz na całej długości prawie 60 metrów znajduje się 47 nisz i te nisze budzą dużo emocji, ponieważ one, jak na nie spojrzymy, kojarzą nam się bardzo też z katakumbami. Myślę, że pani też mogła mieć takie skojarzenie, ale one były najprawdopodobniej wynikały z konstrukcji. I też, jak zobaczymy, one miały różnie opracowane plecy. Z niektórych osypuje się ta naturalna ziemia, bardzo taka gliniasta. W niektórych w dalszej części korytarza była mniej narażona na jakiekolwiek działania tutaj zewnętrzne. Tam są wymurowane z cegły ściany. Stoimy przodem do wejścia i jest widoczna ta ścianka, prawda? Takie przepierzenie.
1: Tak, taka jakby bramka.
0: Tak jak nie znamy tych pierwszych, tej daty powstania dokładnej, możemy przypuszczać tylko i stawiać tezy. Tak tutaj dokładnie wiemy, kiedy powstała ta ściana i najprawdopodobniej też druga ściana, której już nie widzimy, ale jesteśmy w stanie wyznaczyć jej miejsce ze względu na kolor samej cegły. Jak robiliśmy odkrywkę, udało nam się też poniżej poziomu gruntu odkopać taką ściankę fundamentową. To jest XIX wiek i przerobienie, wyodrębnienie z całego tego korytarza dwóch pomieszczeń, które miały być używane jako lodownia i spiżarnia.
1: Wierzę w to, że to naprawdę mógł lód utrzymywać się długo. Stoję w tej wodzie z błotem i chociaż jesteśmy w kaloszach, to czuję przeszywające zimno w stopy.
0: Dodatkowo jeszcze za tym przemawiała obecność stawu, z którego podczas zimy zapewne były wyrąbywane bryły lodu i później tutaj przechowywane. Zachował się rachunek z tego przedsięwzięcia. Wiemy, że były też zakupione futra, które do wybicia tych ścian. Był też zbudowany system odwadniający, rynny, no zapewne też dla wody, która tutaj się zbierała. W rachunku mamy też wskazano, że były drzwi, które były montowane podczas wykopalisk, które w zeszłym roku się odbyły. Badań archeologicznych przed wejściem do samego korytarza udało nam się odkryć ten XIX-wieczny mur i ewidentnie też widać było miejsce, w którym były osadzone jedne z tych drzwi, które widzieliśmy, że są w rachunku, więc jest to bardzo fajna sytuacja, kiedy mamy dokumenty i dodatkowo możemy w samym zabytku określić, jak te działania wyglądały, że rzeczywiście one były zrealizowane i możemy to dopasować.
1: Jak długi jest ten korytarz? Możemy dojść do jego końca?
0: W tej dostępnej części to jest ponad 60 metrów. Koniec korytarza jest zasypany. Badania archeologiczne dały też nam odpowiedź na jedno pytanie. W jaki sposób ten korytarz był budowany?
1: O, nietoperz.
0: Czy to była metoda odkrywkowa, czy górnicza? I wiemy, że to wejście, przez które tutaj obecnie jest dostęp do korytarza, było budowane z wolnego dostępu, czyli był głęboki wykop, w którym po prostu budowano. Nie wiemy, jak wyglądała dalej ta sytuacja. Nad nami, to nie mówię o nietoperzach, które trzeba było.
1: Tak, czyli na dole woda, przez którą usuniemy, a nad naszymi głowami. Nietoperze.
0: Ze względu na to, żeby właśnie nie zakłócać ich spokoju, to jest zakaz tutaj, znaczy schodzenia tutaj w momencie ich, no, kiedy one śpią.
1: A co to za głosy słychać?
0: To są nasi przyrodnicy, którzy właśnie dokonują też liczenia tych nietoperzy.
1: Mam wrażenie, że wody jest coraz więcej.
0: Tak, widać po ścianach, prawda? Jak ona tutaj ścieka.
1: Co to za miejsce? To jakieś nacieki widać?
0: To jest nisza, tak. I to jest zapewne to miejsce, z którego ta woda tutaj teraz obecnie dociera.

0: Do korytarza, no czyli te sławetne źródła w Górze Służewskiej, o których pisał w XVII wieku Augustyn Loci.
1: A czy ten tunel można znaleźć na jakichś dawnych mapach?
0: Nie. Właśnie to jest bardzo ciekawe, ponieważ on nie został uwidoczniony na żadnej znanej nam mapie. Mamy właśnie z pierwszych dokumentów pisanych, to jest właśnie ten rachunek, o którym mówiłam, z tej inwestycji XIX-wiecznej. A tak o tych listach

0: Jakie to gatunki?
1: Tam jest na przykład nocek duży i pewnie nocek na terera. I...
0: Tak, wiszą tak obok siebie chyba z 15, tak. Głową w dół.
1: Właśnie, zobaczmy, czy nie mają obrączek któryś, bo to by pomogło w zlokalizowaniu, skąd się tutaj wzięły.
0: A od kiedy to miejsce jest zabytkiem?
2: Wpis do rejestru to jest, jeżeli dobrze pamiętam, 89 rok. I to był jeden wpis, który obejmował obszarowy, który obejmował kościół świętej Katarzyny, no elementy też samego założenia kościelnego i właśnie też te podziemia, które w tej decyzji wpisu, o wpisie do rejestru były nazwane grobami masońskimi. Legenda, która przypisywała inne funkcje, no właśnie, była to podziemna budowla, no dosyć tajemnicza, no właśnie z, też o takiej konstrukcji, która jak mówiłyśmy właśnie, no kojarzy się z katakumbami, a w XIX wieku Kostka Potocki był masonem, był zaangażowany w działalność właśnie masonerii, więc tu ta historia, legenda, myślę o tym, że odbywały się tutaj spotkania loży masońskiej, czy organizowane właśnie powiązania z tym środowiskiem, no była bardzo atrakcyjna i trwa do dzisiaj.
0: Czy te podziemia można odnaleźć na jakichś dawnych mapach?
2: Nie, to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ nie zostały one uwidocznione na żadnej ze znanych nam map, a były to podziemia, które były wymagające. To była duża inwestycja.
0: Jaka tu panuje temperatura?
2: Myślę, że to jest około 15 stopni, pomiędzy 10 a 15. Wilgotność no, musi być trochę większa, ale te warunki są tutaj stałe, bo dzięki temu to miejsce... jest...
3: Przeleciał nietoperz.
2: Tak, to jest dosyć odruchowo człowiek jednak. Trochę się... Tak, trochę się zdryga, tak. Nie jest to strach, ale odruch. Latem jest tutaj chłodno, zimą nie jest. Jest spora różnica pomiędzy tym, co jest na zewnątrz, a w środku, ale ona jest dosyć stabilna. Są tutaj warunki właśnie poprzez też obecność i wodę cały czas, przez cały rok.
0: Warszawa, tak zniszczona w czasie II wojny światowej, swoimi podziemiami opowiada o swojej wspaniałej przeszłości.
2: Tak, tutaj też udało nam się podczas zeszłorocznych badań archeologicznych stwierdzić, że akurat w tym obszarze, w którym się znajdujemy, na tym odcinku skarpy, nie dotarły tutaj żadne pociski. Tutaj nie było śladów po wybuchach, po właśnie jakichś takich elementach, które były znamienne dla tego czasu. Ale mamy takie przekazy, legendy o tym, że podczas II wojny światowej tutaj też ukrywali się ludzie. Pytanie, czy wtedy był dostępny korytarz, czy to wejście, właśnie w którym też miejscu było wejście, bo najprawdopodobniej ta zasypana część pierwotnie była wejściem, a to, co się tutaj zadziało, czyli właśnie to zwalisko z góry, najprawdopodobniej wydarzyło się w XIX wieku.
0: Dlaczego nie powinny tu przychodzić wycieczki turystów nigdy?
2: Ze względu pierwsza rzecz na nietoperze i na status ochrony przyrodniczej. Poza tym też jest to obiekt wyjątkowy, też ze względu na czas najprawdopodobniej, w którym powstał, ale udało nam się podczas robienia inwentaryzacji kilka lat temu nagrać taki filmik, przejście właśnie przez cały korytarz. Jest on dostępny na naszej stronie, więc właśnie można, nie będąc tutaj w środku, obejrzeć dokładnie, jak wygląda on w środku i myślę, że jest to bardzo wartościowe.
0: Czy sądzi pani, że te cegły mogą opowiedzieć nam też trochę o historii, bo no one gdzieś musiały zostać ulepione, wysuszone?
2: Więcej może nam powiedzieć ich wymiar. Też będziemy to dokładnie badać. Też tutaj w tej części, w której się znajdujemy, mamy ślady tej historii, ale bardziej współczesnej. Widzimy na ich licu wyryte gwoździem najprawdopodobniej podpisy, daty 1987. Dużo jest z lat 80. z 90. Również ten historyczny obiekt widać się, że budził dużo entuzjazmu i dużo gości tutaj zostawiło ślad po swojej obecności.
0: Wychodzimy? Jesteśmy teraz na zewnątrz. A przed nami druga część tego miejsca, Gucingaj, miejsce założone po śmierci Potockiego przez jego żonę. Czy sądzi pani, że te drzewa, bo sadzono drzewa na pamiątkę Potockiego, te dęby, które są przed nami, to mogły być malutkimi ziarenkami wtedy?
2: Tak, po drugiej stronie księżego stawu w 1821 roku został założony pamiątkowy gaj, gdzie były bardzo oczywiście ważne drzewa, które niosły za sobą symbolikę.

0: cech, które były przypisywane zmarłym braciom Potockim, ale również ich elementem założenia gaju były elementy małej architektury. Ławeczki, kamienie pamiątkowe, sarkofag ku pamięci braci. To były te elementy, które zdobiły tę przestrzeń. Najważniejszym elementem właśnie były drzewa. Kilka z nich jeszcze trwa w tym miejscu.
1: A sarkofag przeniesiono po II wojnie światowej do Wilanowa. Można go tam obejrzeć razem z obeliskiem, który też tu stał.
0: Tak, sarkofag przez wiele lat był poddawany pracom konserwatorskim. Jest tam też inskrypcja, która wskazuje, gdzie było pierwotne miejsce jego ustawienia, więc one tam są bezpieczne.
1: Czy sądzi pani, że te pamiątki po Potockim i to miejsce mogłyby kiedyś stać się parkiem pamięci, jakimś takim parkiem historycznym?
0: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada możliwość funkcji historycznego parku.
2: Po tajemniczym ceglanym korytarzu w skarpie Służewieckiej oprowadzała nas Katarzyna Krzywicka, a z mikrofonem była tam Małgorzata Nieciecka-Mac. Były oczywiście również nietoperze. 11:16.

Ani się obejrzeliśmy i ostatnia część kanonu dwójki w tym tygodniu. Przypominam, że w piątek audycja Dawno Niedawno Magdaleny Łoś. Prawie 17 minut po 11 na zegarze. Jeśli państwo się dokądś spieszą, to przypominam, że czas upływa. No a ostatnia część tego naszego programu muzyczna to będą utwory polskiego romantyzmu, muzyka Henryka Wieniawskiego i pieśni Stanisława Moniuszki, zapowiadane już pieśni w interpretacji Mariusza Godlewskiego i Radosława Kurka. Ale zaczniemy od uroczego utworu, który gdzieś tam może zerka w stronę ballady instrumentalnej. Oczywiście formalnie jest znacznie prostszy niż ballady Fryderyka Chopina. To będzie Legenda G-moll op. 17 Henryka Wieniawskiego w interpretacji jednego z najwybitniejszych skrzypków polskich XX wieku, Krzysztofa Jakowicza, przy fortepianie Robert Morawski.

Legenda opus 17 Henryka Wieniawskiego. Na skrzypce z fortepianem grali Krzysztof Jakowicz i Robert Morawski. Nagranie z płyty, która ukazała się 2 lata temu, z muzyką właśnie Wieniawskiego, ale także sonatą skrzypcową Amol opus 13 Ignacego Jana Paderewskiego, partitą na skrzypce i fortepian Witolda Lutosławskiego i jeszcze Powrót do Wieniawskiego, Polony z Brią, Adur, opus 21. Płyta autorska Krzysztofa Jakowicza, jednego z najwybitniejszych skrzypków polskich współczesności. Obiecałem Państwu pieśni Stanisława Moniuszki, to teraz przeniesiemy się w krainę śpiewników domowych, właśnie tworzonych przez Moniuszkę od jakoś tak początku lat 40. do właściwie końca życia, do roku 1872. I przeniesiemy się w świat, gdzie śpiewakowi będzie towarzyszył fortepian z tamtych czasów, a konkretnie Erard z roku 1849 z kolekcji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Nagranie tych pieśni powstawało w czerwcu 2020 roku. To był czas, kiedy właśnie ciągle celebrowaliśmy 200 lat od urodzin Stanisława Moniuszki, bo twórca pieśni śpiewników domowych i opery narodowej przyszedł na świat w 1819 roku, to tylko gwoli przypomnienia. I 3 albumy wydał Mariusz Godlewski z pieśniami wybranymi Stanisława Moniuszki. To jest płyta z pieśniami, tom 2. Zabrzmi kilka z nich. Pieszczotka do słów Adama Mickiewicza, Czary, Stefan Witwicki napisał tutaj słowa, Urzeczony, Aleksander Walicki, jego poezja, Niepogoda do słów Jana Zachariasiewicza, Pieśń o królu Ćwieczku, to jest tłumaczenie z francuskiego Leona Borowskiego, Za czym wzdychasz, do wiersza Lucjana Siemieńskiego, no i Korale, tutaj słowa Władysława Syrokomli, umuzycznione przez Stanisława Moniuszkę. Mariusz Godlewski, baryton, przy historycznym Erardzie, Radosław Kurek.

0: No i powiało melancholią, tym romantycznym żalem w wydaniu moniuszkowskim oczywiście. To były pieśni Stanisława Moniuszki w interpretacji Mariusza Godlewskiego i Radosława Kurka. Pieszczotka, Czary, Urzeczony, Niepogoda, Pieśń o Królu Ćwieczku, Za czym wzdychasz i Korale do słów, te ostatnie Władysława Syrokomli. Wszystko z drugiego tomu płyt z pieśniami Moniuszki firmowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, a ja się dzisiaj już z Państwem żegnam jeszcze jedną pieśnią Stanisława Moniuszki w interpretacji Mariusza Godlewskiego i Radosława Kurka. To będzie Wyjazd do słów Stefana Witwickiego. Dziękuję bardzo za dzisiaj, dziękuję bardzo za 4 spotkania w tym tygodniu. Marcin Majchrowski, do usłyszenia.
1: Czemuś nie chciał pić

0: Przypadki słowa. Przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Dzień dobry Państwu. Czwarta część tomu Rogera Robinsona Przenośny raj to część dialogująca. To dialog ze swoimi i nie swoimi artystami. Pytanie do tłumacza Bartosza Wójcika brzmi, czy ma Pan w tej części swój ulubiony wiersz?
2: Mam. Dzięki tej książce nowo odkryłem twórczość nigeryjsko-brytyjskiej wokalistki Sadej. Ona jest znana z uwagi na kilka przebojów. Działa od lat 80., ale ja dzięki tej książce pierwszy raz posłuchałem jej płyty koncertowej. Ona jest niebywałą wokalistką. Od pewnego też czasu z uwagi na swojego syna jest też osobą zaangażowaną w wspieranie społeczności trans. Natomiast w tym wierszu jest przez Rogera ukazana jako nie matka, nie działaczka społeczna, ale artystka. I to jest taki wiersz, który pokazuje od strony bardzo asertywnej. Nie ukrywam, za każdym razem on mnie podnosi na duchu, bo pokazuje, że są osoby pośród nas i myślę, że aspiracyjnie nie jedna z nas by taka chciała być, które nie dość, że nie pozwolą sobie w kaszę dmuchać, ale też mają takie umiejętności, że po prostu asertywnie, ale bez żadnej buty są w stanie powiedzieć, że tak będzie, a nie inaczej. I jest w tym forma, myślę, dialogu, bo to jest też włączenie kobiecego głosu do tej książki, zresztą nie pierwszy raz. Więc właśnie wiersz o Sadej jest takim, który myślę, że jeszcze nieraz będę z tej sekcji wybierał. O Sadej. Sadej nigdy nie lubiła dogrywać partii wokalnych. Dogrywki uważała za zbędne. Wychowano ją w przekonaniu, że należy unikać zbędnych ruchów. Jej rodziny nie cechowała wymowność, lecz wszyscy wiedzieli, że głębia to głębia, ale żeby dzielić się bez reszty, tego byłoby za wiele. Wszystko, nawet to, co nosiła, było okrojone aż po podszewkę. Inżynier dźwięku zapytał, jaki tytuł ma ten utwór? Raj, odpowiedziała. Spytał o potknięcia wokalne. Odparła, jakie potknięcia?
1: Na festiwalu Europejski Poeta Wolności Roger Robinson również gościł i miałam okazję poprosić go o przeczytanie jednego z wierszy również z tej części książki.
3: Ascension for John Coltrane. I heard as you recorded Ascension, your table had a small white cocaine hill. Through a telescope's dark planetarium, you closed one eye and viewed the world so big. Looking for some language of the heavens, snort, blow, om, where constellations inhale by the night sky, blowing through rhythms to blue notes, a meditation, stars blinking, tiny gods of light, the world is so vast, but music is bigger, so this is freedom, so this is your life, there is no you, just spiraling sounds pulsing like quasars, light shooting up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, celestial shoot, to be a god, sound is to be moving, the universe is circular breathing, Coltrane, Coltrane, look, your nose is bleeding.
2: Jest to wiersz, który w tytule ma jedną z późniejszych płyt Johna Coltrane'a. Ascension, dla Johna Coltrane'a. Słyszałem, że w czasie sesji do Ascension na stoliku usypałeś sobie biały kopczyk kokainy. Przymykałeś jedno oko i patrzyłeś przez teleskop na ciemne planetarium. Widziałeś ogrom świata, wypatrując języka niebios. Wciągasz kokę, wyciągasz frazę. Och, przechodzi w om, a my, konstelacje wdychane przez nocne niebo, frazujemy poprzez rytmy, ku nutom bluesa, jesteśmy medytacją. Migoczą gwiazdy, maleńkie bożki światła, świat taki bezkresny, ale to muzyka góruje. Więc tym jest wolność i tym jest twoje życie. Ciebie jednak nie ma. Są tylko spiralne dźwięki, pulsujące jak kwazary. Światło strzela w górę, górę, górę niebiańskim szybem. Być Bogiem, być dźwiękiem.

0: warunkiem to poruszać wszechświat, to oddychać cyrkulacyjnie. Coltrane, Coltrane, zobacz, z nosa kapie ci krew.
1: Ostatnie spotkanie z Rogerem Robinsonem i jego poezją w przekładzie i interpretacji Bartosza Wójcika jutro o stałej porze.

0: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 12.
1: Źródła.
0: Magdalena Teichma, dzień dobry, witam Państwa w Źródłach i dzisiaj kontynuujemy przedstawianie laureatów konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, tegorocznej edycji, która zakończyła się w niedzielę. Dziś zapraszam na spotkanie z laureatami Nagrody Trzeciej. To duet W Cias, tworzony przez braci bliźniaków Filipa i Karola Majerowskich. Już za kilka chwil porozmawiamy o ich muzyce. Ale na początek posłuchajmy wspólnej muzyki trzech duetów. Kokania Tartarellena i Los Sara Fontan. To muzyka, to część projektu inspirowanego historią kobiet i duchem solidarności społecznej w realiach fabryk tekstylnych.

utwór z albumu o dość skomplikowanym tytule 4-1-3-2-3-1-4. To wspólne dzieło trzech duetów z Katalonii i Oksytanii, Kokania, Tartar Elena i Los Sara Fontan. Muzyka będąca adaptacją wzorów tekstylnych używanych właśnie w fabrykach tekstylnych na początku XX wieku we wspomnianych regionach oraz inspirowana pieśniami kobiet będącymi pracownicami owych fabryk. A teraz już zapraszam Państwa na spotkanie także z duetem, ale z duetem wyjątkowym, tworzonym przez braci bliźniaków. Filip i Karol Majerowscy, grający na instrumentach dętych, na dudach, na trąbce, na puzonie, ale także i na wielu innych, jak chociażby tuba. To muzycy, którzy zdobyli trzecią nagrodę na tegorocznym konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. O swojej muzyce mówią chociażby, że jest to muzyka nostalgicznych wielopolan. Pojawiło się też takie określenie jak muzyka na koniec świata. Z Filipem i Karolem o swojej drodze, o ich drodze do współczesnej muzyki tradycyjnej, o ich związkach z rodzinnym regionem, o tym, czy grać w duecie z bratem bliźniakiem to błogosławieństwo czy utrudnienie, o dorastaniu w orkiestrze dętej, o pracy z dziedzictwem, o szukaniu piękna w niedoskonałości brzmienia, o minimalizmie i wielu innych muzycznych i pozamuzycznych inspiracjach porozmawiałam po koncercie finałowym Festiwalu Muzyki Folkowej Nowa Tradycja. Przed Państwem duet Wcias, czyli Karol i Filip Majerowscy.

0: Z niewielu. Wasz zespół ma za sobą taką rzeczywiście długą historię tutaj, jeśli chodzi o konkurs Nowa Tradycja, bo bardzo często przychodzą tutaj albo debiutanci, albo projekty stworzone specjalnie na tę okazję. Natomiast no jak wyglądała droga tego waszego zespołu? Od czego zaczęliście i dlaczego dotarliście do tego punktu, w jakim teraz jesteście?
1: Zawsze graliśmy muzykę, która nas fascynowała. Sięgaliśmy po środki, które nas fascynowały. Gdy byliśmy w liceum, interesowała nas szeroko pojęta muzyka alternatywna, trip-hop, post-rock, elektronika i taką też muzykę chcieliśmy robić, oczywiście tworząc coś zawsze swojego. Z czasem robiąc różne rzeczy, bo te inspiracje się zmieniały, ale przyszedł taki moment, że poznaliśmy muzykę przodków, muzykę tradycyjną, muzykę wiejską, wiejskich muzykantów. I postanowiliśmy też taką grać. I nie od razu postanowiliśmy grać taką muzykę jako muzykę autorską, ale postanowiliśmy zgłębiać tą muzykę, grać muzykę do tańca, wykonywać taką pracę bardziej taką etnomuzykologiczną, etnograficzną, jeździć w teren. Ale przyszedł taki moment, że wróciliśmy do tworzenia muzyki autorskiej i się okazało, że cały czas chcemy robić to, co nas najbardziej fascynuje, ale wyrażać się artystycznie. Stąd na tym etapie gramy autorską muzykę wiejską, tradycyjną, można powiedzieć taką nowotradycyjną.

0: Jaki wpływ na to, co gracie i kim się czujecie w ogóle jako muzycy związani z wiejską muzyką, ma miejsce, w którym urodziliście się, wychowaliście się, czyli Wolsztyn?
1: No jest to taki region pogranicza dudziarsko-koźlarskiego. Tuż obok mamy region Kozła. Chwilkę dalej już takie miejsca, gdzie bardziej występowały dudy niż kozioł weselny czy ślubny. Przez długi czas się jakoś mijaliśmy z tą muzyką, bo wychowaliśmy się w orkiestrze dętej i jakby muzyka tradycyjna, która była tuż obok nas, jakoś nas wtedy nie interesowała. No ale jakby mamy duże poczucie tożsamości i jakoś nie jest też tak, że musieliśmy się jakoś bardzo do muzyki dudziarskiej przekonywać. Wiemy, że są osoby, które mają wrodzoną alergię na brzmienie tego instrumentu. My tak nie mieliśmy, więc no myślę, że to jakoś ma związek z miejscem pochodzenia. No i jakoś taki powrót do tych miejsc, pewnego rodzaju nadrabianie zaległości też było jakoś bardzo ważne dla nas w tym procesie i czujemy silne poczucie tożsamości z tą muzyką.
0: W sumie ciekawe jest to, ponieważ wy jesteście bliźniakami i pierwszy raz, wydaje mi się, tutaj na scenie jest zespół złożony z bliźniaków, a na pewno jest pierwszy raz sytuacja, gdzie po prostu są sami bliźniacy i muszę zadać to pytanie, jak się gra tylko z bratem bliźniakiem? Czy to jest najlepsza sytuacja, jaką sobie można wyobrazić, czy to jest właśnie trochę trudniejsze?
2: Myślę, że jest to specyficzna sytuacja, nieporównywalna z żadną inną. Czy jest to najlepsza? Nie zawsze, a czasami tak. Wydaje mi się, że te związki takie emocjonalne wychodzą w muzyce, jeśli się gra w rodzinie. No, muzyka opiera się na emocjach, to znaczy to jest po prostu wyraz emocji, ale też nie zapominajmy, że muzyka też jest bardzo rodzinną rzeczą. Historycznie wśród muzyków klasycznych, czy Mozart, czy Bach, to były przecież całe rodziny muzyków, ale również w tym świecie muzykanckim taka sama analogia. Ojciec, syn, bracia, często całe rodziny grywały, więc ja mogę za siebie powiedzieć, że mi się z Filipem dobrze gra.
1: No ja myślę, że też te lata naszych doświadczeń, no my od 10 roku życia gramy w orkiestrze dętej wspólnie na instrumentach dętych, więc pewien rodzaj jakby zgrania jest automatyczny, pewien rodzaj rozumienia tego brzmienia, które no u nas nie jest jakoś bardzo doskonałe, ale my w tej niedoskonałości się razem bardzo dobrze odnajdujemy, więc dla mnie jest to o tyle komfortowa sytuacja, że nie musimy

0: My się jakoś bardzo nad tym zastanawiać.
1: Kasia śpi, Kasia leży, człowiek się dziewczy jeży. Kasia śpi, Kasia leży, główeczkę gdzie przy...

0: rozstrzeliło was troszeczkę po Polsce. Karol został w waszych rodzinnych stronach, ty Filip wyprowadziłeś się w zupełnie inną część naszego kraju, ale tam też działasz z muzyką tradycyjną, no i bardzo prężnie.
1: Tak, zajmuję się, zresztą obaj na początku zaczęliśmy się mocno zajmować tą tradycją orkiestr dętych roztoczańskich, czyli takim miejscem, gdzie tradycja orkiestr grających do tańca przetrwała najdłużej i wciąż jest obecna, już w takiej szczątkowej formie, ale jeszcze nie zginęła i działamy na rzecz tejże tradycji wraz z Fundacją Piszczałka, organizując tam festiwale, wydając płytę z archiwaliami. Aczkolwiek no, jest to taka rzecz, która dla mnie też jest bardzo cennym doświadczeniem jako instrumentalisty. Bardzo dużo teraz uczę grać na instrumentach nie tylko dzieci, ale też dorosłych i powoduje to u mnie pewnego rodzaju inne spojrzenie na instrumenty dęte. Wciąż jest to ten idiom tradycyjny, on jest dosyć muzykologicznie odległy od tego, co się gra w Wielkopolsce, natomiast jeśli chodzi o brzmienie, to co nas najbardziej jakby inspiruje w tym wszystkim, no można odnaleźć sporo punktów wspólnych, więc oczywiście jestem emigrantem z Wielkopolski na Roztocze, ale się tej tożsamości nie wyrzekłem.
0: Karol pozostał przy regionalnym rodzimym instrumencie.
2: Tak, z tym, że analogii jest dużo, ponieważ muzyka dęta jest popularna w całym kraju. My też mieliśmy taką przyjemność, jesteśmy za to też wdzięczni, że u nas w orkiestrze funkcjonowała zawsze taka mniejsza grupa starszych muzykantów, którzy grali taką muzykę, można powiedzieć, ludową, biesiadną. Co prawda nie do tańca, to już na to się nie załapaliśmy, ale taka tradycja muzykancka w naszej orkiestrze dętej w Wielkopolsce była taka tradycja po prostu muzykowania, grania bez nut. Więc też na Wielkopolsce te tradycje dęte są żywe, silne, ale jednak przede wszystkim dudy, chociaż to są instrumenty z podobnej dziedziny i zasady działania, więc tak, dudy i instrumenty dęte to jakieś takie naturalne połączenie również na Wielkopolsce.

0: to są już wasze melodie, prawda, na bazie tych tradycyjnych. Ja widziałam w ogóle, nie pamiętam u kogo i gdzie, ale gdzieś w mediach społecznościowych pojawiło się takie ładne zdanie, że to jest muzyka na koniec świata i to mi się strasznie spodobało. To byłby bardzo ładny koniec świata, tak mi się wydaje.
1: Ja też lubię używać określenia muzyka nostalgicznych Wielkopolan, jakkolwiek to brzmi. Tak 50% melodii zawartych na naszej najnowszej płycie Wiwaty to są melodie tradycyjne, rzeczywiście wzięte z archiwów, ale 50% z nich to jest inwencja własna, więc no tak pół na pół. Aczkolwiek rzeczywiście ta melodyka, sposób gry czy poruszania się po skali, no jest inspirowany stricte muzyką dudziarzy.

0: Wracając do pierwotnej nazwy waszego zespołu, czyli We Call It A Sound, to mi się wydaje, że ona wciąż jest bardzo aktualna, ponieważ wy się w tej muzyce nigdzie nie śpieszycie i wy się rzeczywiście bardzo skupiacie na dźwięku. I to jest jakby jedna też z takich cech, która przypada mi tutaj u was do gustu i jest bardzo charakterystyczna, że oprócz tych ludowych melodii jest właśnie to skupienie. Czy się zgodzisz ze mną?
1: Tak, to poszukiwanie współbrzmień między instrumentami, które zestawiamy często w parze, czyli dudy z jakimś instrumentem dętym, wybranym akurat w tym momencie. To jest dla nas jakaś bardzo istotna kwestia, nie tylko w kwestii samego brzmienia, ale też w kwestii eksperymentu trochę z mikrotonami, z pewnego rodzaju sonorystyką. Szukanie po prostu rzeczy, które na pierwszy rzut ucha mogą brzmieć trochę chropowato, ale my odnajdujemy w nich jakąś taką drogę i to brzmienie, które się kształtuje w tym sensie wielowymiarowo, że to jest nie tylko wysokość dźwięku, czasami jego intensywność, ale też barwa, no to jest rzecz, która jakoś dla nas jest bardzo istotna i wynika bezpośrednio zarówno z inspiracji, też nową muzyką awangardową, ale też muzyką tradycyjną, w której się obracamy na co dzień.
0: Bardzo to wszystko wydaje mi się spójne, zarówno jak słucham waszej muzyki i tego, jak o niej mówicie. Słychać różne wasze inspiracje, już tutaj Filip zaczął o tym mówić, sonorystyczne, eksperymenty, czy muzyka minimalna, repetytywna. Powiedzcie po prostu, czego słuchacie?
2: Różnych rzeczy, oczywiście, bardzo szeroko. Ja osobiście lubię słuchać muzyki klasycznej, czy to Purcella, czy Bacha, czy Mozarta ostatnio też, ale również takiej polskiej, współczesnej awangardy młodej sceny. Na przykład bardzo lubię muzykę Aleksandry Słysz lub Piotra Kurka. To ostatnio dobrze na mnie działa.
1: No ja z takich nowych rzeczy bardzo lubię tę falę nowej organistyki, spod znaku chociażby Kali Malone czy Sary Davachi. Tego typu rzeczy, eksperymenty z muzyką organową, którą my też staramy się zaszczepić na taki grunt dudziarski. Ale też no, muzykę dudziarską, która jest taką mikrosceną w Europie już powoli się rodzącą, jak chociażby Harry Górski-Brown,

taki dudziarz ze Szkocji bodaj i tego rodzaju eksperymenty, no ale słuchamy przeróżnej muzyki, bardzo dużo też muzyki ze świata w takiej formie bardziej tradycyjnej, nagrań archiwalnych z różnych regionów, więc jest to taki no, całkiem duży miks, natomiast to, co wpływa bezpośrednio na to, co gramy, no to właśnie te rzeczy takie neoklasyczne, neoawangardowe. Muzyka ambient też w bardzo dużej mierze dla nas zawsze bardzo dużą inspiracją była muzyka chociażby Williama Basińskiego. Tego rodzaju rzeczy jakoś bezpośrednio wpływają na to, co akurat w tym projekcie słychać.

0: Wy już kilka albumów wydaliście. Ja pamiętam Hey Nowy. Teraz już niedługo ukażą się Wiwaty.
1: 30 maja premiera na Festiwalu Kody, premiera koncertowa, płyta wydana przez Ośrodek Rozdroża pod patronatem Polskiego Radia, Radiowego Centrum Kultury Ludowej i Dwójki bodaj. Będzie to muzyka, którą właśnie tutaj zaprezentowaliśmy trochę w okrojonej formie na płycie, już w takim pełnym rozwinięciu. Nasza autorska rzecz, 30 minut podróży po naszej autorskiej wizji muzyki z Wielkopolski.
0: Co jest dla Was w muzyce w ogóle najważniejsze? Czego poszukujecie, jak gracie muzykę? Do jakiego brzmienia, do jakiego stanu w ogóle ducha, świadomości dążycie?
2: Dla mnie w ostatnim czasie bardzo ważne stało się takie doświadczenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Takie dążenie do pewnego takiego antycznego, można powiedzieć, katarzis, ale w takim zdrowym ujęciu, bez jakiegoś tutaj patosu. Mam wrażenie, że muzyka jest dla mnie jakimś takim procesem, który oprócz tego, że służy słuchaczom, służy też mi, jest w jakimś sensie terapeutyczna, jest w jakimś sensie uspokajająca, ale również jakaś skłaniająca do rozwijania się. Do tego dążę ostatnio w muzyce, żeby coś się we mnie zadziało.
1: No i też wynikający z naszych doświadczeń w muzyce tradycyjnej pewien rodzaj transu, który można wejść na różne sposoby, albo właśnie wchodząc w jakąś taką repetytywność i powtarzając jakiś jeden motyw w nieskończoność, albo właśnie to, co staramy się robić na naszym albumie, czyli

0: takie pozostawienie słuchacza w zawieszeniu. I też z perspektywy słuchacza ja też bardzo lubię zostać postawiony w takiej sytuacji, że nie wiem, co się zaraz stanie, ale nie dlatego, że sytuacja jest nieprzewidywalna, ale że jest tak stabilnie, że zaraz musi się coś zadziać.
1: Wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj, że i nasz pan młody też na czepiec daje, oj, mało, oj, mało on dał. Wszystko mi się zdaje, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się widzi. Dzi wszystko mi się zdaje, oj da da na da, na da na da na da. Oj da da na da, na da na da, na da na da na da na. Wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się zdaje. Wszystko mi się widzi, wszystko mi się oj da da na da. Oj da da da da na da, oj da da na da. Oj da da na da na na.

0: egocentryzm. A dzisiaj po latach się okazuje, że to było jednak trochę co innego.
1: Zostańmy na chwilę przy łóżku, bo wspomniałeś, że ten motyw się...
2: Tym bardziej, że mówiłaś matce, że oprócz mnie nikogo nie masz.

Wieloryby nie płaczą, ale za to jak pięknie śpiewają. Will Whales Weep Not, Hansa Geforsa. Wykonał ten utwór współczesnego, przepraszam bardzo, tyle dziś narodowości w porze lunchu, szwedzkiego oczywiście kompozytora, chór Radia Szwedzkiego pod dyrekcją Kasparsa Putninsza. Ostatnim utworem, który szwedzcy chórzyści przygotowali na tamten koncert, było finałowe ogniwo kantaty Francisa Poulenca Figure Humaine. Historia tego utworu jest ściśle związana z II wojną światową i niemiecką okupacją Francji. Poulenc zaczął go pisać w 1943 roku. Jest to data o tyle ważna, że dosłownie wtedy, w tamtym czasie, z nieba spadł mu wiersz Paula Eluarda, francuskiego poety, dadaisty i surrealisty. Liberté, bo taki nosił tytuł, ten wiersz został wydrukowany w wielu egzemplarzach i zrzucony z samolotów przez pilotów brytyjskiego Royal Air Force. I to był na tyle silny impuls, a domyślam się, że był silny, sądząc po tym, w jaki sposób został rozdystrybuowany ten wiersz, że Poulenc na podstawie tekstów Paula Eluarda skomponował całą kantatę. Wieńczy ją wspomniane Liberté. Konstrukcja wiersza jest prosta. W kolejnych wersach wymieniane są kolejne miejsca, w których podmiot liryczny zapisuje jej imię. Imię wolności.

0: Liberté. Ten wiersz Paula Eluarda został wkomponowany w ostatnią część kantaty Figur i Men Francisa Poulenca. Słuchaliśmy koncertu chóru Radia Szwedzkiego pod dyrekcją Kasparsa Putnisza, zarejestrowanego w Sztokholmie 15 marca ubiegłego roku. Michał Dębski, dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Adrianna Tomaszewska, a za chwilę powita Państwa Mariusz Gradowski. Zbliża się, znaczy już jest w zasadzie minuta po godzinie 15.
1: Muzyka w kadrze.

Tak ten czas szybko leci. Była, jest i już jest po 15. Minuta po 15. Mariusz Gradowski przed mikrofonem. Nasz program realizuje Magdalena Wojtulanis, a to oczywiście muzyka w kadrze. Dziś w audycji trochę premier, w tym wyczekiwany powrót do świata Gwiezdnych Wojen. Będzie też stara nowość, czyli przedpremierowo muzyka do horroru Wilczyca, tego kultowego obrazu, który część z Państwa dobrze zna, ale czy znają Państwo muzykę? Dzisiaj zabrzmi. Będą też wspomnienia, między innymi to, którym żyje w tym tygodniu muzyczny świat. Świętujemy stulecie urodzin Milesa Davisa i w muzyce w kadrze nie może zabraknąć jego kultowej ścieżki do filmu Louisa Malla Window na szafot.

Bardzo lubię to zerwanie, bo pokazuje ono, jak Miles Davis tworzył. To była noc, wyimprowizowana muzyka, tylko naszkicowane motywy, zarysy harmoniczne, ale wszystko działo się tu i teraz, na gorąco, gdzieś w jakimś ciemnym pokoju, przy obrazie, który podpowiadał

There is no business like show business, czyli standard Irvinga Berlina, który w 1956 roku na płycie Worktime nagrał Sonny Rollins, któremu dziś poświęcamy cały jazzowy klub dwójki. Nie pierwszy jazzowy klub dwójki, który poświęcamy tej postaci i nie ostatni, dlatego że chociażby w poniedziałek Tomasz Szachowski będzie prezentować Państwu wspólne nagrania Sonny'ego Rollinsa i Milesa Davisa. Ten album, od którego rozpoczęliśmy, który był drugi tak naprawdę, to Work Time, czyli czas na pracę. I no, Sonny Rollins był jednym z najbardziej zapracowanych muzyków, to trzeba przyznać. Album symboliczny, jeżeli chodzi o nazwę. Dlatego Sonny Rollins potrzebował takich przerw, takich urlopów regeneracyjnych, 2-3-letnich, w których odcinałby się

od rzeczywistości, od całego życia publicznego i wówczas nabierał siły. Ale o tym opowiem za chwilę, bo dziś taki ekspresowy przegląd, powiedzmy, jego najważniejszych płyt. I teraz przechodzimy do roku 56 znów, czyli zostajemy w tym samym roku, potwierdzając tezę, że Sonny Rollins był jednym z najbardziej zapracowanych saksofonistów w tamtych czasach w Stanach Zjednoczonych. W 56 roku powstało przynajmniej 3, jak nie 4 ważne albumy wyprodukowane przez Sonny'ego Rollinsa. W tym czasie, właśnie w 56 roku, na świecie, w światowym jazzie liczyła się tylko jedna grupa, nazwana została później pierwszym wielkim kwintetem, rzecz jasna, Milesa Davisa. Tyle, że te wielkie kwintety były przynajmniej dwa. Jeden to był oczywiście Milesa Davisa, a drugi, to nawet ten sam, należał do właśnie Sonny'ego Rollinsa. W maju 56 roku, kiedy w Polsce rodził się jazz, Sonny Rollins po prostu pożyczył sobie, podkradł, mówiąc nieelegancko, muzyków Milesa Davisa. Dokładnie tych samych, z którymi grał Davis, chociażby na płycie Working czy Relaxing. Był to Red Garland przy fortepianie, Paul Chambers na kontrabasie, Philly Joe Jones za zestawem perkusyjnym i oczywiście John Coltrane na saksofonie tenorowym. No i tutaj rodzi się pewna wątpliwość, jak to na saksofonie tenorowym, skoro na saksofonie tenorowym grał Sonny Rollins. Tak, w jednym z utworów na płycie Tenor Madness, bo o niej mowa, w tytułowym, pojawiają się zarówno Sonny Rollins, jak i John Coltrane. Stąd właśnie to tytułowe szaleństwo tenorowe, czy szaleństwo tenorów.

Tenor Madness, Sonny Rollins i jego płyta właśnie o tym tytule. Płyta zarejestrowana z muzykami z pierwszego wielkiego kwintetu Milesa Davisa, przede wszystkim z Johnem Coltrane'em, z którym tutaj w tym utworze, w tym otwierającym płytę utworze grał Sonny Rollins. Czasami te dwa tenory brzmiały jak jeden, chociaż można było ich odróżnić. 1956 rok to właśnie ten moment, kiedy powstała płyta Tenor Madness. I proszę Państwa, w naszym przeglądzie niby ekspresowym najważniejszych płyt Sonny'ego Rollinsa jeszcze z tego roku nie wyjdziemy, gdyż to właśnie w tym roku, dokładnie 22 czerwca, prawie równo 70 lat temu, ukazał się najważniejszy, bez dwóch zdań, album studyjny Sonny'ego Rollinsa, Saxophone Colossus, szósty album saksofonisty. Oto jak brzmiał.

Mocne, pełne, dźwięczące brzmienie saksofonu w nieśpiesznym tempie to właśnie znak rozpoznawczy Sonnego Rollinsa. Dziś w jazzowym klubie Dwójki wspominamy tego artystę, który zmarł w wieku 95 lat w poniedziałek. You Don't Know What Love Is za nami z najsłynniejszej płyty Sonnego Rollinsa, czyli Saxophone Colossus. Moment przełomowy to właśnie ta płyta z 56 roku postawiła Sonnego Rollinsa w czołówce światowego jazzu. No i to też lekcja dla wielu muzyków, że skromność w tytule czasami nie popłaca. Saxophone Colossus. No, żeby tak zatytułować własną płytę, trzeba być już naprawdę kolosem światowego jazzu. I nie tylko nim być, ale też i zdawać sobie z tego sprawę, a nawet się tego nie wstydzić. No i cóż zrobić po takim sukcesie? Jak przeskoczyć tak wysoko postawioną poprzeczkę? Jak nagrać płytę, która już była zamknięciem, która już postawiła człowieka w roli nadczłowieka, niejako kolosa, który unosi się gdzieś nad powierzchnią ziemską? No, może połączyć siły z innymi kolosami. No i właśnie na taki pomysł wpadł Sonny Rollins. Postanowił nie tylko połączyć siły w duecie, ale nawet w trio, połączyć siły z trzema gigantami. I tak właśnie powstał album Sonny Side Up, nagrany rok po tej wielkiej płycie, która za nami, ale wydany w 1959 roku. Dwóch panów o imieniu Sonny, dwóch tenorzystów, znów dwóch tenorzystów na jednym

nagraniu. Sonny Rollins, rzecz jasna, i Sonny Stitt. Dziś mniej znany, ale wówczas w czołówce amerykańskich jazzmenów saksofonista tenorowy. A do tego ten trzeci, a może tak naprawdę pierwszy, czyli Dizzy Gillespie. Właśnie na tym nagraniu wydanym dopiero co w powołanej do życia wytwórni Verve Records pojawił się utwór On the Sunny Side of the Street, który okazał się wielkim przebojem każdego z tych trzech panów.

But I'm not afraid.

śpiewał Dizzy Gillespie, który jednocześnie też grał na trąbce wcześniej, a towarzyszyli mu, czy współtworzyli ten album Sonny Rollins, nasz dzisiejszy bohater, i Sonny Stitt, dwóch tenorzystów, przy fortepianie Ray Bryant, na kontrabasie Tommy Bryant i za zestawem perkusyjnym Charlie Persip. Lata 50. to oczywiście owoc wielkich sukcesów Sonny'ego Rollinsa, ale też i wypalenia, z którym musiał się mierzyć. Był niezwykle wówczas pracowitym człowiekiem, chyba nie wychodził ze studia tak naprawdę, czy z klubów jazzowych. I w pewnym momencie, mówiąc kolokwialnie, się po prostu przegrzał. Dlatego potrzebował takiej przerwy regeneracyjnej, która nastąpiła w 1959 roku. Wówczas przez 2 lata nie pojawiał się publicznie, nie grał koncertów, nie nagrywał płyt. A co robił? No co może robić saksofonista w wielkim mieście, mieszkając w Nowym Jorku? No chodził i ćwiczył, proszę państwa. Chodził i ćwiczył w dziwnym dość miejscu, nietypowym. Dzisiaj pewnie spotkałaby go za to jakaś kara, albo mandat, albo na pewno zaniepokojenie ludności cywilnej. Mianowicie Sonny Rollins ćwiczył na moście łączącym Manhattan z Brooklynem, na moście zwanym Williamsburg Bridge, który unosi się nad cieśniną East River. No właśnie tam chodził, tam ćwiczył, tam szukał spokoju, tam szukał jakiegoś wytchnienia od tego wielkiego, głośnego świata jazzu. A gdy wrócił po tym wytchnieniu, to wcale nie zmienił całkowicie swojego brzmienia, nie zerwał z przeszłością, a wręcz odwrotnie, pokazał jeszcze cieplejsze brzmienie swojego saksofonu, takim ciepłym brzmieniem, taką kołdrą otulił słuchaczy. I to brzmienie stworzył m.in. z gitarzystą Jimmy'em Hallem, który specjalizuje się w tego typu sytuacjach, specjalizował się. To właśnie on stał za wielkimi interpretacjami, które ocieplały muzykę, które dodawały jej takiego europejskiego, klasycznego wydźwięku. Proszę posłuchać, jak brzmiała ta płyta, którą oczywiście Sonny Rollins zatytułował The Bridge, czyli most.

God Bless the Child. I to właśnie to brzmienie, ciepłe brzmienie Jima Halla, jego gitary, które współbrzmiało z ciepłym brzmieniem Sonny'ego Rollinsa. To właśnie ten pierwszy album Bridge, Most, który był takim pomostem właśnie między starym światem, takim jaskrawym, pełnym życia, tętniącym energią przed przerwą i tym takim spokojniejszym po przerwie, w której chodził i ćwiczył Sonny Rollins na moście w Nowym Jorku. I tak wchodzimy, proszę Państwa, w lata 60. 60. lata, w których Sonny Rollins nie tylko eksploruje świat jazzu klubowego, zmieniając składy, nagrywając kolejne płyty, ale też wkracza w świat muzyki filmowej i w świat muzyki orkiestrowej, kiedy pojawiają się wokół niego instrumenty w większej liczbie niż 5 całe orkiestry, a to głównie za sprawą jego współpracy z Oliverem Nelsonem, wielkim aranżerem i kompozytorem, współpracy przy ścieżce dźwiękowej do filmu Elfie z 66 roku, czyli do brytyjskiego filmu o tym samym tytule co album, czyli właśnie Elfie.

Płyta Elfie, nagrana przez Sonny'ego Rollinsa wraz z Oliwierem Nelsonem. Bardzo ważny moment w jego karierze, nie tylko ze względu na to, że ona była takim momentem przejścia, ale też i dlatego, że to był moment przejścia do kolejnej wytwórni, wytwórni Impulse. Bo Rollins nie był wierny jednej oficynie, to się zmieniło po 70 roku, ale na wcześniej nagrywał i dla RCA, dla Metro Jazz, dla Contemporary, dla Blue Note'u, dla Prestige'u czy Periodu albo Riverside. Tych wytwórni było naprawdę, naprawdę wiele. I powiedziałem, że życie Sonny'ego Rollinsa, jego karierę można podzielić na dwa etapy, przedzielone tak naprawdę kolejnymi przerwami, kolejnymi, moglibyśmy to powiedzieć, urlopami regeneracyjnymi. I właśnie na przełomie lat 60. i 70. pojawił się kolejny taki moment, w którym Sonny Rollins musiał odpocząć. Chyba nie wiedział, czy wróci. Udał się w różne dalekie podróże, studiował jogę, medytację, poznawał wschodnich filozofów, pewne techniki medytacji i kontemplacji, wyruszył w podróż na Jamajkę. No i wrócił. Wrócił odmieniony, znów wykorzystując instrumenty elektryczne, idąc dalej, jeżeli chodzi o muzykę, ale niestety na to już nie mam czasu, by Państwu zaprezentować tego nowego oblicza Sonny'ego Rollinsa, jeżeli chodzi o te instrumenty elektryczne, chociaż to nie była rewolucja. Sonny Rollins nie robił w swojej karierze takich momentów przełomowych, kiedy wszystko zmieniał, tylko to raczej za każdym razem była ewolucja. Teraz chciałbym przejść do lat 80., do momentu, kiedy Sonny Rollins rzeczywiście stworzył coś nowego, mianowicie zainspirowany tym, co czynili chociażby Braxton czy środowisko grające muzykę improwizowaną, współczesną, postanowił zagrać koncert solo. Dał go w jednym z muzeów współczesnych. Zagrał koncert solo, ale właśnie nie z free, nie z wolną improwizacją, a pokazując niejako, co ma w głowie. Stworzył taki kolaż dźwiękowy, taką maszynę do grania, którą dzielił się niejako podczas tego solowego występu tym, co właśnie w danej sekundzie pojawia się w jego umyśle, bo ta umiejętność jego przenoszenia muzyki z umysłu na dźwięki była niebywała. Proszę zresztą posłuchać, ile muzycznych elementów jest w jednym 3-minutowym nagraniu.

jakiś zupełnie inny album solowy. Ile myśli w jednej sekundzie, krótkie urywki różnych fragmentów, które znamy z historii jazzu. Właśnie tak Sonny Rollins zaprezentował nowe podejście do muzyki solowej, solo album z 1985 roku. No i właśnie takie ekspresowe to było podsumowanie najważniejszych, oczywiście subiektywnie najważniejszych albumów Sonny'ego Rollinsa. Skoro zaczęliśmy od początku, to zakończymy też ostatnim albumem Sonny Please, nagranym 20 lat temu. To ostatni studyjny album Sonny'ego Rollinsa. Andrzej Zieliński, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Yeah.

0: DEF,
1: GHI,
0: JK.
2: K jak kolorowy dzień dziecka.
3: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
0: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
3: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesne

0: Wczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Nad pięknym, modrym Dunajem, czyli koncert na altówkę i orkiestrę Tibora Sherlyego oraz 9. Symfonia Franza Schuberta zabrzmią dwukrotnie w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 29 i 30 maja. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi Olek Kaetani, a solistką będzie altowiolistka Karolina Lewińska-Bąk. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
2: Reklama.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 19.
4: Pogłosy.
3: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się dziś na antenie Dwójki. Sztywne ramy filharmonii i wieczorowy dress code zastąpione przez bliskość natury, relaks i nieskrępowaną radość ze wspólnego przeżywania muzyki. Taki jest festiwal Breaking Classic, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Otwocku Wielkim. Opowiadali o nim w poranku dyrektorzy artystyczni wydarzenia Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński.
5: Uprawiamy taki rodzaj muzyki, który wydaje mi się, że nie aż tak bardzo ingeruje i przeszkadza w tym sensie, że no, wolumen jest jednak trochę inny. Natomiast jest to na zewnątrz. Godziny też tych koncertów są troszeczkę inne niż na takich festiwalach z innym rodzajem muzyki. W zeszłym roku wyszło nam to wspaniale i wydaje mi się, że w tym roku będzie jeszcze lepiej.
6: To jest nie takie proste programować ten festiwal, choć z drugiej strony cieszymy się, że udało się nam zaprosić w tym roku absolutną śmietankę artystów światowych. I mamy już potwierdzonych niektórych na kolejne edycje, a nie takie proste, ponieważ to są z jednej strony wybitni interpretatorzy muzyki klasycznej, a z drugiej właśnie, tak jak mówisz, czują bluesa, ale to znaczy, że potrafią się komunikować w sposób nowoczesny z publicznością, również z taką, która nie chodzi często do filharmonii czy do opery. O to nam chodzi, żeby trochę zbliżać ludzi do tej muzyki i pokazywać, jak ona jest ponadczasowa.
5: Byliśmy bardzo mile zaskoczeni tą pierwszą edycją, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Mamy plac, są krzesełka, ale też zapraszaliśmy ludzi do tego, żeby brali własne kocyki, właśnie jakieś tam poduszeczki, czy no, zaskoczyli nas tym, że przynosili właściwie swoje hamaki, półnamioty, w których się rozkładali i rozkładali takie swoje pikniki. Zrobiła się taka bardzo fajna atmosfera i rodzinna, i taka przyjacielska, i było widać, że ktoś tam jest na jakiejś randce i to było takie strasznie przyjemne, a ludzie, których zaprosiliśmy, artyści, wypowiadali się bardzo czule o naszej publiczności, właśnie z tego względu, że nie było czuć, że oni są czymś innym zajęci, tylko oczywiście, no, piją sobie tam wodę czy jakieś lemoniatki, ale jednak cały czas słuchają. Mieliśmy 5 tysięcy ludzi na tym pierwszym festiwalu, co jest wielkim sukcesem frekwencyjnym, no i wydaje nam się, że w tym roku będzie nas jeszcze więcej.
3: Letni festiwal Breaking Classic rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 2 sierpnia w urokliwej scenerii wokół wnętrz Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy. A na Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody w Lublinie poznamy najnowszy kwartet smyczkowy Pawła Malinowskiego, skomponowany z inicjatywy Dwójki na stulecie Polskiego Radia. O swoim podejściu do muzyki mówił dziś na naszej antenie Paweł Malinowski.
7: Mam wrażenie, że moja muzyka nie jest bardzo łatwa do grania, ale jednocześnie to pewne tarcie, czy pewna taka sytuacja czasami trudnego dialogu sprawia, że ta muzyka może być żywa i nie jest czymś takim wygenerowanym przez maszyny czy komputery. Mam wrażenie, że obecnie jest to dla mnie bardzo dalekie, szczególnie w czasie, kiedy tak wiele rzeczy powstaje w formie jakiejś generatywnej czy w jakiejś takiej formie zupełnie zdehumanizowanej. Więc myślę, że to jest muzyka o człowieku, a wynikają z tego różnego rodzaju konsekwencje, które mogą Państwo usłyszeć w tych utworach. Najczęściej one są ciche, najczęściej są one w jakiś sposób nostalgiczne, nawiązują też do muzycznej przeszłości. Czasami jest to przeszłość bardzo odległa, czasami jest to przeszłość całkiem bliska. Tak wyobrażam sobie tę moją pracę jako taki proces rozumienia się z drugim człowiekiem.
3: Najnowszy utwór Pawła Malinowskiego wykona premierowo Royal String Quartet w najbliższą sobotę w ramach Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej.

0: Wody w Lublinie. Najgłośniejsze nazwiska europejskiego teatru, prapremiery i spektakle, które poruszają do głębi. Już jutro w Toruniu rozpocznie się jubileuszowy, bo 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt. Będą też artystyczne powroty, mówiła dziś w Dwójce dyrektorka festiwalu Renata Derejczyk.
1: To dla mnie wyjątkowo symboliczny powrót. Christoph Marthaler 30 lat temu, tak jak nasza edycja, znaczy się, jesteśmy stażowo 35-letnim festiwalem, ale przez chwilę kontakt odbywał się w takim rytmie dwuletnim, w związku z tym w tym roku jest 30. edycja, ale rzeczywiście 30 lat temu Marthaler wygrał, przywożąc do Torunia Murkstein Europea, to był spektakl z Volksbühne z Berlina, wtedy opowiadał historię nieprzystosowania Niemców ze wschodu, którzy wchodzą do zjednoczonych Niemiec i czują się obywatelami drugiej kategorii. Dzisiaj przyjeżdża ze spektaklem Szczyt z Lozanny i opowiada kolejną historię. Dla mnie Marthaler zawsze trochę wybierał takich dziwacznych bohaterów. Tym razem można ich sobie wyobrazić czy dopowiedzieć, że są to politycy, dycydenci, ludzie trzymający władzy, więc to taki rodzaj spotkania na szczycie. Ci

0: Fragmenty niezwykłej symfonii D-moll, La Casa del Diavolo, Luigiego Boccheriniego w interpretacji Il Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. Tak to zabrzmiało na zakończenie naszej dzisiejszej Filharmonii Dwójki. A dzisiaj przypada 221. rocznica śmierci Boccheriniego, jednego z najbardziej nieoczywistych twórców muzyki europejskiej XVIII wieku. Tak dzisiaj kończymy. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Klaudia Baranowska, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Historia, polityka, wynalazki.
2: Skandale, zazdrość, pieniądze.
1: Rewolucja.
2: Sława.
1: Kulinaria.
2: Miłość.
1: Geografia, architektura.
2: I muzyka.
1: W podcaście Anatomia Opery rozmawiamy nie tylko o operze.
2: Nowe odcinki w każdy czwartek na stronie podcasty.polskieradio.pl i w serwisach YouTube i Spotify.
1: Zapraszamy.
2: Agata Kwiecińska
1: i Adam Banaszak. Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia, 22:30.
4: Rozmowy po zmroku.
3: Za konsoletą Magdalena Wojtulani, przed mikrofonem Jakub Kukla. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest ze mną w studiu profesor Akademii Sztuk Pięknych Jan Sowa. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: A na biurku książka Społeczeństwo spektaklu Guy Deborda. W tym tomie znalazł się też tekst rozważania o społeczeństwie spektaklu. Pierwszy z tych tekstów napisany pod koniec lat 60., drugi pod koniec lat 80., a my dziś zastanowimy się, czy to jest coś więcej niż barwny dokument przeszłości, czy dziś Guy Debord ma coś do powiedzenia współczesnym. Zanim jednak dojdziemy do tego rodzaju refleksji, skupmy się na samym autorze. Kim był Guy Debord? To był artysta, to był aktywista, to był anarchista?
5: On sam powiedział o sobie, że zgadza się tylko na trzy epitety, którymi można go określić. Trzy, nie wiem, definicje jakoś jego pozycji, tego co robił. Mianowicie

0: Mianowicie poeta, statek i alkoholik. Nie chciał myśliciela, nie chciał filozofa, nie chciał artysty. Mhm. Z tymi trzema się identyfikował. Człowiek o bardzo wszechstronnym temperamencie twórczym. Pisał...
1: Kręcił filmy.
0: Kręcił filmy.
1: Siał ferment.
0: Metodą found footage, która wtedy było to absolutnie pionierskie. Tworzył też obiekty, stworzył grę, stworzył książkę obłożoną papierem ścianym, żeby niszczyła inne książki na półce, jak się wyjmuje. Walka idei, dosłownie pojęta. I tworzył to, co uważał za istotę współczesnej sztuki, tym, czym powinna być sztuka, czyli sytuację.
1: Mhm. I marzył chyba o rewolucji. Próbował porządek społeczny, polityczny, gospodarczy wywrócić na Nicę?
0: No, nie miał innego wyjścia, dlatego że się wpisywał w tradycję awangardową, a awangarda, ta awangarda przedwojenna, wielka awangarda, której duch został jeszcze do lat 60., jej celem było przekształcenie nie tylko sztuki, ale przekształcenie społeczeństwa po to, żeby sztuka mogła inaczej w tym społeczeństwie funkcjonować, bo oni uważali, że nie da się tego zrobić tylko zmieniając sztukę, trzeba też zmienić świat, życie. W związku z czym, i to widać historycznie od właśnie dwudziestolecia międzywojennego, artyści awangardowi chętnie angażowali się w politykę, w radykalną, ewolucyjną politykę. Debord był pod tym względem taki sam.
1: I funkcjonował w międzynarodówce sytuacjonistycznej. Na jakim podglebiu ten ruch wyrósł? Skąd się wziął?
0: On wyrósł z międzynarodówki letrystycznej, która była związana w dwudziestoleciu międzywojennym Dada, powiedzmy, było takim prekursorem wobec tej formacji. I właśnie tak jak powiedziałem, była to organizacja, ruch, jakaś platforma działania o tym radykalnie awangardowym charakterze, w związku z czym oni chcieli przekształcić sytuacjonizm, tak jakby nazwa brała się właśnie z sytuacji jako docelowej formy, którą powinna mieć sztuka. Nie kontemplacja, jakakolwiek sztuka, nawet najbardziej radykalna politycznie, cokolwiek, która jest tylko przedmiotem biernej kontemplacji. Przychodzimy do galerii, patrzymy na ścianę, coś wisi, albo stoi, albo się dzieje wokół nas. Wszystko jedno. Sztuka, wobec której jesteśmy po prostu tylko pasywnymi odbiorcami, to nie jest ta sztuka, o którą chodzi. Debord twierdził, wszelkie przyszłe piękno będzie tylko pięknem sytuacji. Czyli autentycznie przeżytego momentu naszego życia, w którym dzieje się coś istotnego, coś innego, który jest żywy. Oni operowali tą kategorią czasu żywego, czyli takiego czasu, w którym który aktywnie przeżywamy i chcemy taki moment, kiedy tak jak Goethe mówimy chwilo trwaj, a nie ten czas martwy, który chcemy, gdybyśmy mieli taki przycisk do szybkiego przewijania, to byśmy naciskali jak najszybciej, żeby ten czas minął. I to jest głównie czas pracy, czas dojazdów do pracy, powrotów, czas tych wszystkich rytuałów okropnych społeczeństwa kapitalistycznego, z którym oni się nie zgadzali.
1: Czyli sytuacjoniści mówili kontemplacji, biernej kontemplacji choćby najwybitniejszego dzieła sztuki nie. Wzywali do działania. Każdy miał być artystą, przy czym słowo artysta miało być rozumiane bardzo szeroko.
0: No tak, to jest w ogóle też hasło awangardy, które na przykład Joseph Beuys, niemiecki artysta awangardowy, też powtarzał. Każdy jest artystą. W tym sensie, że każdy z nas jest, a w każdym razie mógłby być, gdyby nie ograniczające okoliczności, osobą, która jest twórcza, która coś zmienia w świecie, która coś wnosi do świata. I gdzieś tutaj mamy echo tej takiej źródłowej antropologii Marxa z rękopisów ekonomiczno-filozoficznych z 1844 roku, gdzie Marx mówi, istotą człowieka jest to, że człowiek wytwarza swój świat. Więc w tym sensie ta twórczość właśnie, niekoniecznie rozumiana jako twórczość artystyczna, czyli oceniana przez ekspertów i przez odpowiedni obiekt społeczny jako artystyczna, tylko twórcza właśnie w tym sensie wytwarzania naszego własnego świata. I to jest domeną aktywności każdego człowieka, nie tylko artysty czy artystki, tak jak społeczeństwo to klasyfikuje.
1: Marksowskie echa zresztą w tej książce się pojawiają bardzo wyraźnie. Życie społeczeństw, w których panują nowoczesne warunki produkcji, przypomina olbrzymie zbiorowisko spektakli, pisze Debord. I to jest przechwycenie pierwszego zdania Kapitału Marksa, który pisał: bogactwo społeczeństw, w których panuje kapitalistyczny sposób produkcji, występuje jako olbrzymie zbiorowisko towarów. Jak zatem Debord definiował spektakl? Co owym tytułowym spektaklem było?

0: Spektakl ma kilka definicji, czy też kilka takich kontekstów, w których można go rozumieć. Spektakl jest nagromadzeniem obrazów. Jest momentem, w którym obraz zaczyna rządzić światem i kształtować nas w taki podstawowy sposób. Spektakl jest społeczeństwem, w którym relacje pomiędzy ludźmi są całkowicie zapośredniczone przez obrazy. Obrazy rozumiane nie tylko jako wizualnie, ale obrazy również tak jak dzisiaj na przykład wizerunki. Także kształtujemy, odgrywamy pewien spektakl nas samych w mediach społecznościowych.
1: Chcemy się pokazać. Gramy jakąś rolę po prostu.
0: Gramy jakąś rolę, ale to nawet nie chodzi o to, że gramy rolę. Chcemy robić wrażenie. Tak jakby istotą spektaklu jest olśniewać, pokazywać coś w jak najlepszy sposób. Gromadzić też energię spojrzeń i w ten sposób pasożytować. Tak? Spektakl jest tym, spektakl jest kapitałem, a kapitał jest pracą martwą, czyli jest jakby czasem martwym, który się zakumulował tak, że zaczyna rządzić nad czasem żywym. Czyli przeciwieństwem spektaklu byłoby przeżycie, byłoby coś, co jest bezpośrednio odczuwane. Zresztą on właśnie tak mówi, że to wszystko, co jest bezpośrednio odczuwane, oddala się w przedstawieniu, w wyobrażeniu i tak dalej, i tak dalej. Więc spektakl jest tym wszystkim. Jest też oczywiście społeczeństwem mediów, zwłaszcza mediów wizualnych i tych mediów, które mediują, czyli zapośredniczają. Tak? De Boit mówi, spektakl nas wszystkich jednoczy, ale jako odizolowanych. Wtedy przed telewizorami, dzisiaj przed ekranami. I pod tym względem i pod wieloma innymi wydaje mi się, że nie tylko, że ta książka się nie zdezaktualizowała, ale nawet jest dzisiaj bardziej aktualna niż była wtedy. De Boit należy do tych bardzo wyjątkowych myślicieli, którzy zobaczyli pewną tendencję. Jak on to pisał, to telewizja była czarno-biała, miała może dwa programy, nie? No tak. I tyle. Reklama wielkoformatowa, to nagromadzenie straszliwe obrazów, które mamy w internecie, rolki, Facebook, YouTube, shorts i tak dalej, i tak dalej. Tego wszystkiego nie było. On zobaczył, że świat zmierza w tym kierunku, że będzie coraz bardziej kształtowany właśnie przez obraz, przez coś sztucznego, wymyślonego. Również jest to rodzaj manipulacji marketingowej. Marketing również jest orgią obrazów, które mają nas skłonić do tego, żebyśmy pragnęli czegoś.
1: Potem wykreować pewne potrzeby.
0: Wykreować, bardziej powiedziałbym pragnienia, bo potrzeb w tym takim układzie, czy w takim systemie tych potrzeb to byłoby stosunkowo niewiele, jest łatwo je zaspokoić. Natomiast pragnień można namnożyć w nieskończoność. Nie, jakby, znaczy już nie można mówić, oczywiście można to nazwać potrzebą, nie żebym się tutaj czepiał, ale to rozróżnienie jest bardzo ważne, że to nie chodzi o zaspokajanie potrzeb w sensie czegoś, co potrzebowaliśmy niezależnie od tego spektaklu. Chodzi o to, o czym znowu jakby mówił Marx, że trzeba nie tylko wyprodukować towar dla konsumenta, ale trzeba również wyprodukować konsumenta dla towaru, czyli trzeba stworzyć podmiot, który będzie chciał kupować. Bo tu kupowanie i chęć w ogóle, pragnienie konsumpcyjne nie jest czymś naturalnym, jest czymś wytworzonym w sposób sztuczny, o czym świetnie wiedzą specjaliści od marketingu. To nie jest tylko wiedza krytyczna, to jest wiedza, na której afirmatywnie również opiera się działanie tego systemu. Musimy ci pokazać tę wspaniałą rzecz, którą niby zawsze chciałeś, ale gdybyśmy ci jej nie pokazali, to byś nie chciał jej kupić. W związku z czym, no chyba jednak jej nie chciałeś, nie?
1: My ci pokażemy, czego pragniesz.
0: Nauczymy się, czego pragniesz, tak.
1: Wracając do tego przechwycenia z Marksa, rozumiem, że spektakl u Deborda jest czymś znacznie więcej niż towar u Marksa, bo spektakl obejmuje całość życia, nie tylko gospodarkę, ale i życie społeczne, życie polityczne wręcz.
0: Oczywiście. De Boit na przykład mówi, że spektakl również bardzo silnie odnosi się do czegoś, co nazywa najstarszym podziałem pracy, czyli podziałem pomiędzy rządzących i rządzonych. De Boit należał do tej części lewicy zachodniej, która nigdy nie dała się złapać na bolszewików ani na maoizm. De Boit uważał, że istnieją dwa rodzaje spektaklu. Spektakl rozproszony to jest spektakl społeczeństw kapitalistycznych, to jest spektakl towaru. Ale również mówił, że istnieje coś takiego jak spektakl centralizowany, to jest spektakl totalitarnej władzy i przykładem dla niego był stalinizm i maoizm. Te figury właśnie przywódców, wokół których się gromadzą tłumy, synchronizacja ciał przy takich różnych uroczystościach publicznych, gdzie mamy właśnie tysiące albo setki tysięcy ludzi, którzy krzyczą imię wodza, którzy wykonują pewne gesty. W czasach faszyzmu niemieckiego to było hajlowanie, w Chinach to było machanie czerwoną książeczką, wtedy kiedy Mao przemawiał. De Boit uważał, że to wszystko jest

0: jest też rodzajem spektaklu, innego niż spektakl ten zachodni, kapitalistyczny. I rozważania o społeczeństwie spektaklu, czyli po powiedzmy 20 kilku latach, gdy wraca do tego, są później na lata 80. i on mówi, ten podział zaraz zniknie.
1: Dojdzie
0: do syntezy i powstanie spektakl zunifikowany. Tak? To było zanim upadł Związek Sowiecki, to było zanim hasło globalizacji i to wszystko, co się z nim wiąże, globalnej cyrkulacji kodów, ujednolicenia, globalnej synchronizacji pragnienia i tak dalej, globalnej ekspansji kapitalizmu, to wszystko jeszcze było, okej, były osoby, które o tym spekulowały i tak dalej, ale no, ja mam to nieszczęście, jestem wystarczająco stary, że pamiętam lata 80. i wszyscy uważali, że to prędzej czy później upadnie, ale że tak za kilka lat i tak dalej, to tak jakoś było poza wyobraźnią. Jakby De Boer widział, że ten podział się kończy i że nastąpi nowa era spektaklu i tak dokładnie się stało. Oczywiście nie miał pojęcia o tym, że powstaną media społecznościowe i internety i tak dalej, ale intuicja i naprawdę jego zdolność dostrzegania tendencji, to jest niesłychanie trudne. Łatwo jest zdiagnozować sytuację, którą już widzimy, wszystko jakby się, można powiedzieć, jakby się wydarzyło, nie? Ale zobaczyć tendencję, to samo, co dotyczy też Marksa. Jak Marx pisał Kapitał, to przemysł stanowił 15% gospodarki. On zobaczył, że przemysł ma tendencję do dominowania wszystkiego. Tak samo De Boer zauważył, że produkcja obrazów ma tendencję do dominowania wszelkich aspektów życia społecznego.
1: Tak, pan wspomina o wizjonerstwie Guy Debord'a, ale trzeba też przyznać, że był chyba myślicielem, twórcą, zjawiskiem dość osobnym, bo ten dystans do sowieckiego czy chińskiego komunizmu to nie była oczywistość wśród intelektualistów francuskich przecież.
0: Raczej nie. Nie jest tak, że nie było też innych, powiedzmy, krytycznych głosów pod adresem tego eksperymentu. Natomiast zasadniczo nie. No mamy Sartre, który uważał, że w ogóle nie należało ujawniać zbrodni Stalina, bo to zdemoralizowało klasę robotniczą. De Boer był rzeczywiście bardzo, może właśnie dlatego, że był przenikliwy, to był też bardzo pojedynczy. I zresztą on mówił, nie naśladujcie mnie, jakby moje życie miało swoją specyficzną trajektorię i życie innych ludzi takie nie jest i nie będzie. Co nie znaczy, że był jedynym myślicielem z tego obszaru sytuacjonistycznego. Był na przykład Raoul van Arnhem, którego, czy van Aigem, jak już chcemy czytać jego nazwisko belgijskie, którego książki zresztą są też przetłumaczone na Rewolucja Życia Codziennego, jest przetłumaczona na język polski. Bardzo podobnie myślący i działający człowiek, ale jednak De Boer to była w pewnym sensie klasa sama dla siebie. To był moim zdaniem jeden z najbardziej przenikliwych myślicieli w ogóle nowoczesności. Pod wieloma względami ta książka Społeczeństwo spektaklu jest, powiedziałbym, fundująca dla zjawiska, które się nazywało francuską teorią i które w drugiej połowie XX wieku zdominowało światową humanistykę. Jeszcze niedawno, w zeszłej dekadzie, Foucault, należący do tej formacji, był najczęściej cytowanym w ogóle kiedykolwiek autorem. Wiele myśli, które odnajdujemy później właśnie u Foucaulta, też trochę u Deleza, u Baudrillarda, symulacje i symulakrum. Przecież to jest powtórzenie społeczeństwa spektaklu. To jest już w tej książce, więc absolutnie dzieło pionierskie tak w historii idei czy historii intelektualnej.
1: A skoro wspominamy o cechach De Boer'a, to nie należała do nich skromność, bo w rozważaniach o społeczeństwie spektaklu pisze między innymi tak. W książce tej nie ma potrzeby zmieniać choćby jednego słowa. To dotyczy oczywiście społeczeństwa spektaklu. Na ten tekst patrzy po mniej więcej 20 latach. We Francji miała już dobry tuzin do druków, ale jeśli pominąć 3 lub 4 błędy drukarskie, nie wymagała korekt. Jestem dziś jedną z bardzo nielicznych osób, które mogą się szczycić tym, że bieg wydarzeń nie zadał bezzwłocznie kłamu ich pismom i to nie 100-krotnie czy 1000-krotnie jak innym, lecz ani razu.
0: Miał rację, myślę. I on to tutaj mówi z satysfakcją, ale na przykład w swoim najlepszym moim zdaniem filmie Ingium imus nocti et consumimur igni, mówi coś takiego, jakby ma świadomość porażki pewnego projektu, którego był częścią, że ten projekt się nie udał. Oczywiście chodzi o nieudaną ewolucję lat 60. Trzeba też wspomnieć, że sytuacja

0: Anarchiści byli bardzo aktywnie zaangażowani w wydarzenia lat 60. w Paryżu, ale też gdzie indziej, na przykład w Strasburgu. To również jest ten aspekt awangardowy ich twórczości. Gdybyśmy chcieli napisać kompetentną historię myśli XX wieku, nie można nie wspomnieć o sytuacjonistach. Gdybyśmy chcieli napisać kompetentną historię sztuki XX wieku, nie sposób nie wspomnieć o sytuacjonistach. Gdybyśmy chcieli napisać kompetentną historię polityczną i aktywizmu w XX wieku, nie sposób nie wspomnieć o sytuacjonistach. To jest formacja unikatowa pod tym względem, która tak samo, na takich samych prawach, tak samo wyraźnie wyartykułowała się, zaznaczyła się w historii intelektualnej, estetycznej i politycznej. I ich zaangażowanie w wydarzenia maja 68, najróżniejsze organizacyjne na ulicy, wypisywanie sloganów, pamflety, to był wyraz właśnie tego zaangażowania na rzecz przekształcenia społeczeństwa po to, żeby sztuka będąca sytuacją mogła się w tym społeczeństwie wydarzyć, żeby mogła w nim zaistnieć. Nie, więc jakby Debord sam pisał też te slogany. Najbardziej znany na Rue de Seine głosił Ne travaillez jamais, czyli nigdy nie pracujcie. Nie w tym sensie, żebyście się lenili, to nie chodzi o to. To
1: nie bądźcie niewolnikami.
0: Odmowa pracy wyalienowanej, czyli bycia niewolnikiem, sprzedawania swojego czasu po to, żeby przeżyć, bo zasadniczo do tego się to sprowadza.
1: W społeczeństwie spektaklu on stwierdza też, że żeby przeprowadzić jakąś zmianę, żeby przeprowadzić rewolucję, to najpierw trzeba dobrze zrozumieć i opisać rzeczywistość. Temu służył ten tekst i to być może była jedna z iskier, które podpaliły w 68 roku Francję?
0: Miało to jakieś znaczenie. Też trzeba pamiętać tak, że te wydarzenia były globalne. One nie dotyczyły tylko i wyłącznie w Francji, lata 60. Bardzo silnie się zaznaczyły w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech przecież, tak? Więc pod tym względem bym nie przeceniał roli Deborda czy sytuacjonistów. Natomiast na pewno był to człowiek, który bardzo przenikliwie myślał swój czas. Widział, co się dzieje, miał świadomość tego, skąd się to wzięło, do czego to prowadzi. Można powiedzieć, zrobił, co mógł, żeby temu jakoś przeciwdziałać. Nie? Jakby też nie można powiedzieć, że był fotelowym intelektualistą.

Sinfonietta Krakowia pod dyrekcją Michała Krężelewskiego. Pure Voices Aleksandry Słysz na orkiestrę smyczkową i elektronikę. Tak kończy się dzisiejsza Fantazja Polska. Monika Kopcik, do usłyszenia.

program Drugi Polskiego Radia, Andrzej Zieliński. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do godziny 5 na muzyczną noc Euroradia. Dziś będziemy podróżować, odwiedzimy Holandię, Norwegię, zatrzymamy się w Polsce, ale rozpoczniemy od Wielkiej Brytanii. A tak naprawdę rozpoczniemy od Węgier i Niemiec jednocześnie. Johannesa Brahmsa Tańce węgierskie w wykonaniu duetu fortepianowego. Elizabeth Leonskaja i Michał Berec. Prosto z Wigmore Hall w Londynie.